0: Dobranoc z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: W Aleksandrii, gdzie urodził się nasz dzisiejszy patron i gdzie sprawował później przez lata urząd biskupi, działał przed nim herezjarcha, założyciel sekty, która zburzyła jedność Kościoła na długie lata. Mowa o Ariuszu, który odrzucał dogmat o Trójcy Świętej, uważając Chrystusa za stworzonego, a nie zrodzonego z Boga Ojca, jak wyznajemy to w kredo. Dlaczego jednak zaczynam od Arian, choć powinienem zajmować teraz Państwa czas świętym Atanazem Wielkim, biskupem i doktorem Kościoła? Bo jedną z najważniejszych rzeczy, jakie można o nim powiedzieć, jest to, że utrzymał się w Kościele pomimo tej herezji, która wspierana przez cesarzy zmąciła umysły wielu, naprawdę wielu wiernym. Zmąciła, bo przecież sam Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza nakazuje udzielać chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli Trójcy. I taka też była trynitarna formuła udzielania tego sakramentu. Święty Atanazy dlatego więc został nazwany wielkim, że wbrew modnym filozoficznym spekulacjom, który cały ten spór w IV wieku wywołały, i wbrew politycznym naciskom, które tej herezji sprzyjały, on słowem mówionym i pisanym bronił depozytu wiary otrzymanego przez pierwotny Kościół. Depozytu, którego na przekór wielkim i mądrym tego świata paradoksalnie strzegł zwykły Boży lud. Ten sam zresztą, który w roku 369 powiedział w końcu basta samemu cesarzowi i nie pozwolił po raz szósty na wygnanie ze swej biskupiej stolicy w Aleksandrii świętego Atanazego Wielkiego tylko za to, że przez całe życie sprzeciwiał się herezji Arian.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Hey, Raven.
1: Hola, familia.
2: Hey, Ray.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowe stylizacje w KiK. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Niżki 21,49. Teraz tylko 12,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A masło Extra Farmilk, cena sprzed obniżki 4,99. Teraz z aplikacją jedynie 99 groszy przy zakupie dwóch.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Po reklamie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
3: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: niepokalana to wszechmoc prosząca. Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a ona pośredniczka łask wszelkich. Stąd też ona sama wystarczy, by wszystkie, wszelkie łaski wyprosić i dać.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

i zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Miejska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199. Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.

Wybiła godzina 8:00, z tej strony Julia Szymańska, kłaniam się, rozpoczynamy poranek z dobrym radiem Emaus i kontynuujemy długi majowy weekend właśnie z dobrym radiem. Przypominam, że dzisiaj czeka nas nieco atrakcji, ponieważ o godzinie 11:00 będziemy transmitować mszę świętą z Jasnej Góry. Odbędzie się transmisja z okazji uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, która obchodzona jest wyjątkowo dzisiaj, a nie jutro. Mszy będzie przewodniczył przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. No, ale to o godzinie 11:00, a teraz w Radiu Emaus o godzinie 8:01 Sophie Tucker.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
2: Uczeń wziął ją do siebie. Z pewnością Jezus chciał, aby jego matka nie pozostała bez opieki i wsparcia, aby miała zapewniony bezpieczny byt. Teologiczna głębia Ewangelii według świętego Jana każe nam jednak popatrzeć na przyjęcie Maryi o wiele szerzej. Uczeń bierze Maryję do siebie z całym bagażem i bogactwem jej doświadczenia wiary, jej bliskości z Synem Jezusem, jej niewzruszonej wierności. Tej maryjnej pobożności apostoł Jan ma się nauczyć. Pomyśl, czy ja też chcę się przyłączyć? Jak mogę pogłębić swoją relację z Maryją?

0: czytewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Drugi maja to Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jak szłam przez poznańskie Hartowo do studia emisyjnego Radia Emaus, no to wiele biało-czerwonych flag powiewało. No i jest tak dzisiaj wszędzie. Oprócz tego, że obchodzimy dzisiaj Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, to dzisiaj jest święto Polonii i Polaków za granicą, święto Orła Białego, ale też Międzynarodowy Dzień Harry'ego Pottera. No, musiałam to powiedzieć. Czy będziemy w związku z tym dzisiaj słuchać soundtracku do Harry'ego? No, zobaczymy. Być może. Dzisiaj też imieniny obchodzą Zygmunt, Anatol oraz Borys i z tego miejsca, czyli ze studia emisyjnego Radia Emaus, tradycyjnie chciałabym im pożyczyć wszystkiego dobrego i przypomnieć tradycyjnie z tej okazji o koncercie życzeń w Radiu Emaus, który jest w każdą niedzielę o godzinie 13:15. Jest to audycja poświęcona Waszym pozdrowieniom, życzeniom, podziękowaniom, tak naprawdę wszystkim dobrym słowom, które chcecie przekazać swoim bliskim czy innym ważnym dla siebie osobom. I jeśli chcecie, żeby te życzenia, te dobre słowa wybrzmiały na antenie Radia Emaus, to wysyłajcie nam SMS-y, maile i zostawiajcie komentarze. Przeczytam te wiadomości na antenie jutro od godziny 13:15. SMS-y wysyłajcie na numer 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Wiadomości mailowe wysyłajcie na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. A komentarze zostawiajcie pod postem na temat koncertu życzeń na naszym radiowym Facebooku. I w tym celu tutaj podpowiadam, poszukujcie najświeższego posta na ten temat na naszej stronie. Tam będę tych komentarzy szukała. No i też przypominam oczywiście, że możecie przez telefon na żywo w trakcie trwania audycji przekazać Wasze życzenia, podziękowania czy pozdrowienia. W tym celu dzwońcie pod numer 61 659 3795. Powtarzam, 61 659 3795 i podkreślam, że numery do zadzwonienia i przekazania życzeń na żywo i numery do tego, żeby wysłać SMS, to dwa różne numery. Startujemy z koncertem życzeń jutro o 13:15, ale ja już dzisiaj i tak naprawdę przez cały tydzień z wielką niecierpliwością i z ciekawością czekam na wszystkie Wasze wiadomości.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Wczoraj z okazji obchodów Święta Pracy Partia Razem Poznań zorganizowała marsz i wszyscy uczestnicy spotkali się czy zebrali pod pręgierzem poznańskim, żeby wyrazić swoje postulaty. Razem Poznań zwracają uwagę na fakt, że większość młodych ludzi, w szczególności pomimo pracy na pełnym etacie, nie może pozwolić sobie na to, by samodzielnie wynająć mieszkanie. A jeden z zebranych podczas wczorajszego marszu postulował, że pracownicy powinni mieć godne wynagrodzenie i móc iść na urlop bez obawy, że po powrocie zostaną zwolnieni. Postulujemy krótszy czas pracy, 32-godzinny tydzień pracy i 35 dni urlopu. Uważamy, że pracownicy zasługują na to, aby odpocząć i zregenerować się. Marsz miał miejsce wczoraj z okazji obchodów Święta Pracy, a społeczność zebrała się pod poznańskim pręgierzem.

0: Reklama.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
0: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień. Kartka z kalendarza.
5: Rozpoczynamy kartkę z kalendarza, segment poświęcony ważnym wydarzeniom, które wydarzyły się na przestrzeni czasami naprawdę wielu, wielu lat. Wydarzeniom, które wydarzyły się danego dnia. Dzisiaj na tapetę bierzemy 2 maja, oczywiście. I przenosimy się do XV wieku. Rozpoczniemy, jak to często bywa w weekendy, od informacji koronacyjnych. Bo tak się składa, że w 1417 roku, 2 maja, w Sanoku odbył się ślub króla Władysława II Jagiełły z jego 3rią żoną Elżbietą z Pileckich. Ślubu udzielił arcybiskup lwowski Jan z Rzeszowa. A więc nie o samą koronację chodzi, ale o króla już tak. Drugiego maja w 1611 roku została wydana angielskojęzyczna Biblia króla Jakuba, która została zamówiona na potrzeby kościoła Anglii przez króla Jakuba I Stuarta. Jest to protestanckie tłumaczenie Biblii i jest to bardzo ważny egzemplarz. A dlaczego? Dlatego, że to tłumaczenie, o którym teraz mówię, wywarło głęboki wpływ po pierwsze na wszystkie następne tłumaczenia Biblii po angielsku, ale też na całą angielską literaturę. Dzieła takich znanych autorów angielskich jak m.in. John Milton czy John Bunyan są wypełnione treściami, które były w oczywisty sposób zainspirowane właśnie tą wersją Biblii. Obecnie na Biblię króla Jakuba przysięgają prezydenci Stanów Zjednoczonych, którzy obejmują urząd. Najczęściej przysięgają na osobisty egzemplarz tej Biblii pochodzący od George'a Washingtona, przy czym wyjątkowo Barack Obama przysięgał na egzemplarz, który należał do Abrahama Lincolna. Warto jeszcze wspomnieć, że przekład tej Biblii posłużył wielu protestanckim misjonarzom jako podstawa tłumaczenia na inne języki. Przeskakujemy szybko do XX wieku, bo tak się składa, że 2 maja w 1933 roku na łamach gazety The Northern Chronicle po raz pierwszy użyto określenia potwór z Loch Ness. Było to określenie oczywiście dla kryptydy, która rzekomo zamieszkuje szkockie jezioro o tej samej nazwie. Na czym jest ta kryptyda? Jest to hipotetyczne zwierzę, które jest znane tylko z przekazów, ale jest obiektem poszukiwań i jest obiektem też badań kryptozoologów, przy czym jej istnienie nie zostało przez zoologię potwierdzone. I co ciekawe, kryptydy są podzielone na różne kategorie. Mamy kryptydy wodne, czyli takie, które zamieszkują wodne zbiorniki. I tutaj do wodnych kryptyd należy chociażby potwór z Loch Ness, ale mamy też kryptydy lądowe, na przykład Yeti czy Chupacabre. Co więcej, są też kryptydy powietrzne, które poruszają się w powietrzu, na przykład taka kryptyda jak Mothman. Co więcej, jest też czwarta kategoria, czyli kryptydy człowiekokształtne. Tutaj wcześniej wspomniany przeze mnie Yeti się pojawia, ale też, słuchajcie, wielka stopa. Wracamy do rzeczywistości, dosyć szarej rzeczywistości, która miała miejsce w Polsce w latach 50., bo tak się składa, że 2 maja w 1952 roku wprowadzono reglamentację mydła i proszków do prania, a w Warszawie rozpoczęto budowę Pałacu Kultury i Nauki. Tego dnia, 2 lata później, w Polsce, a dokładnie w Warszawie, zainaugurował działalność Studencki Teatr Satyryków, który działał od tego dnia do 1975 roku. Osobami, które były odpowiedzialne za pisanie tekstów dla tego teatru, były m.in. Agnieszka Osiecka, Daniel Passent czy Witold Dąbrowski. Warto wspomnieć, że gościnnie w tym teatrze występowała m.in. Kalina Jędrusik. Drugiego maja w 1974 roku otwarto port lotniczy w Gdańsku, a 6 lat później rozpoczęła się piąta podróż apostolska Jana Pawła II do 6 afrykańskich krajów. Tego dnia w 1988 roku odbyła się premiera filmu King Size w reżyserii Juliusza Machulskiego i też rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej. A dzisiejszą kartkę z kalendarza zakończymy tym, że dzisiaj właśnie w 2004 roku po raz pierwszy obchodzono Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Dobra muzyka

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Podczas wczorajszych obchodów Święta Pracy odbyła się nie tylko marsz partii Razem, który zakończył się czy zgromadził pod poznańskim pręgierzem, ponieważ obchody Święta Pracy pełne były w Poznaniu niestety przeróżnych zawirowań organizacyjnych. Zostały wprowadzone ulgi. W Poznaniu można w ramach długiego weekendu podróżować wspólnie. Druga osoba, można powiedzieć osoba towarzysząca, podróżuje za darmo. Warunkiem jest być w towarzystwie osoby, która posiada uprawnienia do przejazdu środkiem komunikacji miejskiej. No i wielu mieszkańców Poznania wczoraj, szczególnie tych, którzy mają rodziny, wyruszyli do Nowego Zoo i nad Jezioro Maltańskie. I tutaj jeden z mieszkańców Poznania zgłosił zażalenie, że MPK nie było przygotowane na tak dużą ilość osób. Przygotowało m.in. skład, który był złożony z zaledwie 3 wagonów, który to nie pomieściłby wszystkich pasażerów nawet w zwykły weekend. MPK powołuje się na to, że nie zdążono z remontem i jak tutaj zwraca uwagę mieszkaniec Poznania, wprowadzenie promocyjnego biletu, który działa zarówno tam i z powrotem, dodatkowo zwiększa liczbę chętnych pasażerów, no i w praktyce zwiększyło jeszcze zamieszanie, ponieważ na kolejne składy trzeba było czekać nawet do kilkunastu minut. Ale to nie koniec wątków torowo-komunikacyjnych, ponieważ na początku bieżącego roku jeden z mieszkańców Chartowa wystosował skargę, że tory nieużywane, które znajdują się na ulicy Dymka, są w opłakanym stanie. Skarga została złożona do Zarządu Dróg Miejskich, jednakże okazało się, że jest to teren należący do PKP. A te tory to elementy podawnej średzkiej kolei powiatowej i zostały one, jak się okazało, wpisane do rejestru zabytków.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Do Poznania trafiło 9 nowych autobusów Solaris Urbino 12 Hydrogen, które to nie wydzielają spalin, ale parę wodną. To znaczy, że te wodorowce, jak się je nazywa, są przyjazne środowisku oraz, co bardzo istotne, dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Co więcej, są wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej, monitoring i, chwała Bogu, klimatyzację całopojazdową. Co więcej, mają też udogodnienia dla kierowców autobusów, w tym system aktywnej kontroli bezpieczeństwa, który umożliwia wykrywanie na przykład pieszych, rowerzystów czy innych uczestników ruchu drogowego, którzy znajdują się w tak zwanych martwych strefach. Jak już wspomniałam, do Poznania dotarło 9 nowych egzemplarzy. Trafiły one już do zajezdni, gdzie rozpoczęto procedurę ich odbioru. Trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać, zanim pojawią się na liniach komunikacyjnych, a stanie się to po zakończeniu formalności, czyli po rejestracji i po zgłoszeniu do licencji na przewóz osób. Dotychczas w Poznaniu znajdowało się 100 autobusów zeroemisyjnych, czyli właśnie wodorowców, no a teraz ta liczba się zwiększy.

przekroczyliśmy granicę 15 godzin, ponieważ 2 maja trwa dokładnie 15 godzin i 3 minuty. Słońce wzeszło o 5.01 i zajdzie o godzinie 20.04, a więc oczywiście mamy dużo czasu, żeby cieszyć się dzisiejszą aurą, a jest się czym cieszyć, ponieważ słuchajcie, lato zawitało. Temperatura obecnie w Poznaniu wynosi 13 stopni Celsjusza, ale to dopiero połowa, ponieważ maksymalna temperatura dziś tutaj wyniesie 26 stopni Celsjusza i podobnie będzie w całej Wielkopolsce, najcieplej w Szamotułach, Międzychodzie i Złotowie. Tam temperatura może dotrzeć nawet do 27 stopni Celsjusza. Wieje łagodny zachodni wiatr, w całej Wielkopolsce dzisiaj bezchmurnie i bardzo słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne wysokie wynosi 1024 hektopaskale.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: 2 maja to Dzień Polonii i Polaków za granicą. Według Głównego Urzędu Statystycznego za granicą przebywa ponad 22 miliony Polaków, którzy rozmieszczeni są w 138 krajach na całym świecie. No i jak wiemy, bardzo duża Polonia jest w Stanach Zjednoczonych. Tam na emigracji przebywa 10 milionów Polaków. W Kanadzie też dużo, ale 10 razy mniej, bo tam Urząd Statystyczny podaje, że na emigracji przebywa 1 milion obywateli Polski. Dużo Polaków jest też w Brazylii, aż 3 miliony, ale tym, co zwraca uwagę, są nieco inne miejsca na świecie, gdzie Polacy wyemigrowali w trochę mniejszych ilościach. Na przykład w Nowej Zelandii znajduje się 7 tysięcy członków Polonii, ale są też emigranci na Brunei w liczbie 10 osób, czy w Korei Południowej, tam jest 650 obywateli Polski. Podobnie jest w Indiach, tam osób 440. Można się przyjrzeć tym danym dokładnie na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Po długim weekendzie majowym ruszą prace nad japońskim ogrodem w poznańskim zoo. Co ważne, jest to projekt wspierany przez herpetologów z Przyrodniczego Uniwersytetu. Jak postulują, najważniejszym obecnie zadaniem dla starego zoo w Poznaniu, w którym to ruszą prace, jest ograniczenie wpływu tych prac na siedliska traszki zwyczajnej. Jednakże trudno jest ten gatunek dobrze chronić, jeśli nie posiada się aktualnych danych, na przykład na temat liczebności traszek zwyczajnych. I dlatego właśnie dr Mikołaj Kaczmarski z Uniwersytetu Przyrodniczego razem ze studentami z herpetologicznej sekcji Koła Naukowego Przyrodników UAM prowadzi już drugie przeliczenie populacji traszki zwyczajnej w starym zoo. Na czym to polega? Polega to na odłowieniu, a następnie żmudnym fotografowaniu zwierząt, które na brzuchu mają unikalny układ plamek. I właśnie ten układ plamek jest jak odcisk palca i pozwala oszacować liczebność populacji, a do tego porównać ją z wynikami z zeszłego roku. Obecnie nie wiemy, jak populacja traszki zwyczajnej ma się w starym zoo. Jest to zadanie tym bardziej utrudnione, że traszki są gatunkami zmiennocieplnymi, a w tym roku jest znacznie chłodniej niż w roku zeszłym, jeśli to porównamy. Co brzmi ciekawie, biorąc pod uwagę, że dzisiaj w Wielkopolsce, temperatura może dojść nawet do 27 stopni Celsjusza.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Gotowi na majówkę?
4: Tak!
3: Hamak?
4: Jest!
3: Grill?
4: Jest!
3: Zdrapki i gry Lotto?
4: Są!
5: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Na ekrany kin w Polsce wielkimi krokami z rozmachem wszedł film Diabeł ubiera się Prady 2. Jest to, no, jak sama nazwa wskazuje, druga część kultowego już filmu, który ukazał się dokładnie 20 lat temu. Co ciekawe, Diabeł ubiera się Prady to jest adaptacja powieści napisanej przez Lauren Weisberger, która jako młoda kobieta pracowała jako młodsza asystentka samej Anny Wintour. No i właśnie Diabeł ubiera się Prady to w połowie fikcyjna opowieść o tym, jak ten staż przebiegał. Tutaj Annę Wintour, czyli Miranda Priestley, bo to jest jedna z głównych bohaterek w tym filmie, gra oczywiście Meryl Streep, zaś postać młodszej asystentki, tak przynajmniej było w pierwszej części, gra Anne Hathaway. Nie będę zdradzać przebiegu fabuły. Myślę, że warto się na ten film wybrać. Jeśli nie jesteście wielkimi fanami mody i tego przemysłu, a o tym właśnie jest ten film, myślę, że warto się na niego wybrać tak czy siak, ponieważ obecnie w 2026 roku to ważny element światowej popkultury. Jeśli też nie wiecie, no oczywiście Anna Wintour jest naczelną, czy też była naczelną redaktorką Vogue'a. No skoro o Vogue'u mowa, no to nie może zabraknąć Madonny, która już teraz w Radiu Emaus. What are you looking at?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Diabeł ubiera się u Prady 2 to nie jedyna duża produkcja kinowa, która ujrzała niedawno światło dzienne. Drugim takim filmem jest film Michael, który opowiada o życiu Michaela Jacksona. I dotychczas niestety spotkał się w najlepszym wypadku z mieszanymi recenzjami. Powiem, że te recenzje są mieszane, ale skręcające raczej w kierunku negatywnych. Krytycy filmowi skarżą się na to, że w filmie tym brakuje fabuły, a raczej przypomina on jeden długi teledysk napakowany piosenkami, które wszyscy znamy i kochamy. Jest to film tworzony przez prawników Michaela Jacksona, którzy są wykonawcami obecnie jego majątku, ale też przez piątkę jego rodzeństwa. Zaś w roli głównej tutaj, czyli w roli Michaela Jacksona, występuje bratanek samej gwiazdy. Myślę, że warto się na własną rękę przekonać, czy ten film faktycznie ma tą fabułę, czy jej nie ma, czy jest to raczej jeden wielki teledysk, a nawet jeśli tak, to co z tego? Też można się przecież dobrze bawić. Tak czy siak, film Michael, podobnie jak film Diabeł ubiera się u Prady 2, jest teraz dostępny w poznańskich kinach.

Przysłowie na dziś brzmi, że w Zygmunta deszcz nie urodzaju wieszcz. Można tym samym wnioskować, że będzie bardzo dobrze, ponieważ dzisiaj temperatura w całej Wielkopolsce jest naprawdę letnia. W Poznaniu obecnie wynosi 14 stopni Celsjusza, ale maksymalna temperatura dzisiaj wyniesie tutaj 26 stopni. No i podobnie właśnie będzie na terenie całej Wielkopolski, najcieplej w Międzychodzie i w Szamotułach. Tam temperatura dzisiaj wyniesie nawet do 27 stopni. W całej Wielkopolsce bardzo słonecznie i bezchmurno. Ciśnienie atmosferyczne to 1024 hektopaskale, wieje łagodny zachodni wiatr. Niestety jednak to dzisiejsze przysłowie może być nie do końca trafne, ponieważ już dzisiaj synoptycy zapowiadają załamanie pogody po długim weekendzie majowym i zapowiadają, że ten spadek na początku tygodnia skoncentruje się na zachodnio-centralnych rejonach Polski i z biegiem dni przemieści się na wschód. Może nawet dojść do spadku temperatur takich, że będzie 13 stopni Celsjusza, a miejscowo zaledwie 10 stopni. Dlatego warto cieszyć tą naprawdę letnią pogodą w długi weekend majowy.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Poznańskie Kino Muza jak zwykle ma bardzo dużo do zaoferowania. Tak się składa, że jutro w sali numer 1 tego kina o godzinie 19 odbędzie się przedpremierowy pokaz filmu Erupcja, którego oficjalna premiera zaplanowana jest na koniec maja, a dokładnie na 22 maja. Jest to, myślę, przeciekawy film, którego miejscem akcji jest Warszawa. I tutaj w rolach głównych są Charlie XCX oraz Lena Góra. Lena Góra to jedna z najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia, no a Charlie XCX jest, jakby to powiedzieć, gwiazdą popu. Zawahałam się tutaj, ponieważ to, co Charlie XCX robi, nieco wymyka się szufladkom przeróżnym i to już od wielu, wielu lat. Jeśli interesujecie się jakkolwiek popkulturą albo co nieco obiło wam się o uszy, to z pewnością wiecie, że 2 lata temu Charlie XCX naprawdę podbiła listy przebojów i na stałe wpisała się do światowej popkultury za pomocą albumu Brat. Od tego czasu nagrała m.in. soundtrack do bardzo kontrowersyjnego filmu Wichrowe Wzgórza, który był dosyć szeroką adaptacją powieści Bronte. Obecnie Charlie XCX najwyraźniej spełnia się jako aktorka. No i w filmie Erupcja wciela się w rolę Bethany, która przyjeżdża do Polski na romantyczny wyjazd z chłopakiem. I w Warszawie spotyka Nell, w tej roli Lena Góra, która jest jej przyjaciółką sprzed lat. No i w momencie spotkania między bohaterkami pojawia się chemia. No i Erupcja jest nie tylko opowieścią o tym spotkaniu, ale też jest filmowym listem miłosnym do Polski. Tutaj reżyser tego filmu, Pete Ox, portretuje Warszawę jako miasto twórczej energii i dużej, dużej wolności. A teraz w Radiu Emaus właśnie Charlie XCX, jeszcze sprzed wydania albumu Brat, w momencie kiedy tworzyła dużo bardziej uładzone popowe brzmienia, na przykład piosenkę Back For You, którą nagrała razem z Riną Sawayamą.

0: Radio Emaus.
1: W Teatrze Nowym imienia Izabeli Cywińskiej w Poznaniu, a dokładnie na trzeciej scenie tego teatru odbędzie się recital Andrzeja Lajborka pod tytułem Zakochani są wśród nas. Jest to recital, w którym główną rolę gra muzyka z lat 60., dokładnie polska muzyka z lat 60. Można się na ten recital wybrać dzisiaj o godzinie 17, ale też jutro o tej samej porze. I tutaj sam Andrzej Lajborek bardzo serdecznie zaprasza wszystkie osoby, które pojawią się w Teatrze Nowym, do tego, żeby uczestniczyć w tym recitalu, a więc żeby wspólnie pośpiewać właśnie hity polskie z lat 60.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Renew. Renew. Samochody używane wszystkich marek. Odnowione i certyfikowane przez Renault. Elektryczne, hybrydowe, benzynowe, diesle i LPG. Renew to także szeroki zakres usług. Możliwość odkupu poprzedniego pojazdu. Gwarancja do 2 lat. Całodobowy asystans 7 dni w tygodniu oraz bezpłatna inspekcja auta po roku od zakupu. Umów się na jazdę testową już teraz. Więcej informacji u dealerów Renault i Dacia oraz na używane Renault.pl.
3: Nowe stylizacje w Kik. I nagle każdy chce takie mieć. Zestawy dwuczęściowe dla całej rodziny już od 25 zł za sztukę. Odkryj nasze modne zestawy. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus.
1: Na trzeciej scenie Teatru Nowego imienia Izabeli Cywińskiej w Poznaniu odbędzie się recital Andrzeja Lajborka pod tytułem Zakochani są wśród nas. Tutaj Andrzej Lajborek jest odpowiedzialny za wykonanie i za scenariusz, a za opracowanie muzyczne i akompaniament odpowiedzialny jest Stanisław Kaczmarek. No a jaki akompaniament, jakie opracowanie muzyczne? No, podczas recitalu Zakochani są wśród nas będzie można usłyszeć polskie piosenki z lat 60. I tutaj Andrzej Lajborek bardzo gorąco zachęca wszystkich uczestników do tego, żeby wspólnie te piosenki śpiewać. Co jeszcze ciekawego dzieje się w Poznaniu? Na Zakochani są wśród nas możecie, przypominam, wybrać się dzisiaj albo jutro o godzinie 17. A 18 maja w Kinie Muza odbędzie się projekcja filmu Znaki Pana Śliwki, który opowiada o Karolu Śliwce, który to opuścił wieś i zaczął studia artystyczne w Warszawie, w związku z czym postanowił też zająć się projektowaniem znaków graficznych. No i Karol Śliwka swoimi pracami wypełnił komunistyczną Polskę, zdefiniował wizualny krajobraz kraju. Co prawda jego znaki nie wisiały w galeriach, ale były obecne w polskich domach, na polskich ulicach czy w zakładach pracy. Jednocześnie Karol Śliwka prowadził zwyczajne rodzinne życie, które przez lata z pasją dokumentował. Tym samym film Znaki Pana Śliwki, który 18 maja poleci w Kinie Muza w Poznaniu, to prawdziwe źródło archiwalnych materiałów i wspomnień, które pokazują fascynujący portret człowieka, ale też epoki, która zmieniała się na przestrzeni lat.

0: środku dnia.
1: Przypominam, że w całej Wielkopolsce temperatury dzisiaj dobiją nawet do 27 stopni Celsjusza. Jest to tym samym idealna pogoda do tego, żeby wybrać się na spacer lub na przejażdżkę rowerową. Tutaj tylko przypomnę i podkreślę, żebyście brali ze sobą wodę lub tak naprawdę cokolwiek do picia, po prostu bądźcie nawodnieni. A skoro o rowerach mowa, to przypominam, że miasto Poznań razem z inicjatywą Nasz Sportowy Fyrtel organizuje przez długi weekend majowy rajdy rowerowe. I taki najbliższy rajd rowerowy odbędzie się jutro o godzinie 9:30. Start w Parku Sołackim. Będzie to rodzinny rajd rowerowy, który wyruszy w kierunku Kieksza, a jego trasa to będzie około 30 km. Drugi taki rajd jutrzejszy wyruszy 3 godziny później o godzinie 12:30 z poznańskiej Cytadeli. Będzie to dziecięcy rajd rowerowy w kierunku jeszcze bliżej nieokreślonym i będzie on miał 12 km, tyle mniej więcej wyniesie trasa. No i właśnie, są to rodzinne rajdy rowerowe, dziecięce rajdy rowerowe, o co chodzi? Rajdy dziecięce to rajdy przystosowane dla dzieci w każdym wieku. Jedynymi wymogami uczestnictwa w takim rajdzie dziecięcym to umiejętność jazdy na dwukołowym rowerze. Tutaj organizatorzy zastrzegają, że odpadają biegówki. No i fajnie by było, żeby młodzi uczestnicy mogli jechać nieco dłużej i nie zatrzymywać się co 50 metrów. Zaś rajd rodzinny to rajd o średnim tempie przejazdu, wynoszącym około 11-12 km na godzinę. No i tutaj organizatorzy zastrzegają, żeby młodsze dzieci, młodsi uczestnicy mieli już za sobą jakieś dłuższe rowerowe wycieczki. No i oczywiście dobrze dobrany sprzęt, ponieważ na dziecięcym rowerku bez przerzutek może być ciężko pokonać leśny odcinek, a właśnie przez lasy trasy rajdów rowerowych tych rodzinnych często przechodzą. No i z tego też powodu organizatorzy odradzają na trasie rowery szosowe, no bo właśnie trasa zawsze przebiega przez nieutwardzone drogi. No i taki rodzinny rajd rowerowy jutro rusza o 9:30 z Parku Sołackiego, a dziecięcy rajd rowerowy z poznańskiej Cytadeli o godzinie 12:30. Warto wziąć ze sobą dętkę zapasową, właściwą do roweru oraz narzędzia, które są do wymiany tej dętki niezbędne. Kask w przypadku osób niepełnoletnich, światła stałe przednie oraz światła tylne, chociaż w przypadku to światło tylne jest konieczne tylko właśnie w przypadku udziału w rajdzie wieczornym. No i oczywiście potrzebny jest też dokument tożsamości. No a jak się zapisać na taki rajd rowerowy? Wystarczy wejść na stronę sportowyfyrtel.pl, tam jest dedykowany formularz zapisu. Generalnie w normalnych okolicznościach inicjatywa Nasz Sportowy Fyrtel i te rajdy rowerowe są dedykowane mieszkańcom wybranych fyrtli, wybranych dzielnic, jednakże podczas długiego weekendu majowego te rajdy rowerowe są dedykowane dla mieszkańców wszystkich fyrtli, które zostały dotychczas objęte tą inicjatywą, a więc niezależnie od tego, czy mieszkacie na Winogradach, w Kiekszu, na Piątkowie, w Głuszynie, na Grunwaldzie, w Świerczewie, Fabiatowie czy na Antoninku, to możecie na stronie naszsportowyfyrtel.pl wypełnić formularz i uczestniczyć w rajdzie, przy czym warto się spieszyć, ponieważ ilość miejsc jest ograniczona.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Słuchajcie, Radio Emaus, zostańcie z nami, bo o godzinie 11:00 transmisja mszy świętej z Jasnej Góry.

0: Reklama.
1: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od piątku do poniedziałku wielkanocnego, tankując do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze, a przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu świeca zapachowa Airwick 6,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 8,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach.

0: opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Wybiła godzina 11, już za chwilę w Radiu Emaus transmisja mszy świętej prosto z Jasnej Góry. Jest to msza w ramach obchodów uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, która wyjątkowo obchodzona jest dzisiaj, a nie jutro, 3 maja. Mszy będzie przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Tadeusz Wojda. Transmisja jest możliwa dzięki uprzejmości Radia Jasna Góra.

0: Ekscelencjo, księże Tomaście, księża arcybiskupi, biskupi, jestem arcybiskupem przewodniczącym konferencji biskupatu Polski, drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, drodzy bracia i siostry, umiłowani pielgrzymi. Stajemy dziś na szczycie miasta Kurama. W miejscu szczególnym, to od wieków jest duchowym starcem naszego narodu. Zobaczymy się w uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W dniu, który składa w sobie wiarę i historię, modlitwę i odpowiedzialność za ojczyznę. To właśnie tutaj, u tronu Jasnogórskiej Matki, kolejne pokolenia Polaków odnajdywały nadzieję, siłę i jedność. Tutaj przychodzili królowie i prości ludzie, pasterze Kościoła i wierny lud, aby zawierzyć losy osobiste i narodowe tej, którą od wieków nazywamy naszą królową. Drodzy bracia i siostry, przychodzimy dziś do Maryi jako naród, który mimo trudnych doświadczeń historii nie przestał wierzyć. Przychodzimy jako ludzie żyjący w konkretnym czasie, w rzeczywistości, która stawia przed nami nowe wyzwania. Widzimy niepokój w świecie. Doświadczamy napięć społecznych, podziałów, które potrafią ranić i oddalać od siebie ludzi. Widzimy także zmagania wielu rodzin, troskę o przyszłość młodego pokolenia, pytania o kierunek, w jakim zmierza nasza ojczyzna. Dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy powrotu do tego, co stanowi nasz fundament, do wiary, do Ewangelii, do wartości, które budują, a nie niszczą. Potrzebujemy serc zdolnych do słuchania, do dialogu, do przebaczenia. Potrzebujemy mądrości, która nie szuka zwycięstwa nad drugim człowiekiem, ale dobra wspólnego. Stając przed Marią, chcemy jej zawierzyć to wszystko, co składa się na życie naszej ojczyzny. Pragniemy oddać jej nasze rodziny, aby były miejscem miłości, wierności, wzajemnego szacunku. Powierzamy jej młodych, aby mieli odwagę budować swoje życie na trwałych wartościach. Zawierzamy jej rządzących i wszystko odpowiedzialnych za życie społeczne, aby kierowali się sumieniem, prawdą i troską o każdego człowieka. W tym świętym miejscu chcemy także wołać o pokój. O pokój w naszych sercach, aby nie było w nim miejsca na nienawiść i pogardę.
1: Nie prowadziły do podziałów, ale stawały się okazją do budowania jedności. Wreszcie prosimy o pokój dla świata, szczególnie tam, gdzie toczy się wojna, gdzie cierpią niewinni, gdzie człowiek doświadcza dramatu przemocy i utraty nadziei. Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza uroczystość to nie tylko wspomnienie czy tradycja. To wezwanie, to zaproszenie, aby każdy z nas zapytał się, co mogę uczynić dla dobra mojej ojczyzny. Jak mogę budować jedność w moim środowisku? Jak mogę być świadkiem wiary, nadziei i miłości w codziennym życiu. Na nowo odkrywamy dziś prawdę, że przyszłość Polski zaczyna się w sercu człowieka, w jego wyborach, w jego sumieniu, w jego relacji z Bogiem. Dlatego przychodzimy do Maryi, aby uczyć się od niej podstawy fiat, zgody na wolę Bożą, nawet wtedy, gdy nie wszystko jest łatwe i zrozumiałe. Jeszcze raz serdecznie witam wszystkich zgromadzonych, pasterzy Kościoła w Polsce, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, parlamentarzystów, osoby życia publicznego, przedstawicieli różnych środowisk i organizacji, wszystkich pielgrzymów przybyłych z różnych stron naszej ojczyzny i spoza jej granic, a także tych, którzy łączą się z nami poprzez środki społecznego przekazu. Mario, Królowo Polski, Tobie na nowo się zawierzamy.
2: Stoimy.

0: Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Bogu najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu, Najświętszej Marii Pannie, przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

0: Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd 12, a jest brzemienna. I woła, cierpiąc bóle i męki rodzenia. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. A ogon jego zmiata 3 część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, pożreć jego dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, której wszystkie narody będzie pasł rózgą żelazną. I zostało uniesione jej dziecię do Boga i do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego pomazańca. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia, dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Oto Słowo Boże.
1: Bogu niech będą dzięki.

0: Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
2: W postawie stojącej przyjmijmy błogosławieństwo Ewangeliasza.

0: Ekscelencjo, księże prymasie, księża arcybiskupi i biskupi, czcigodni kapłani, siostry zakonne, osoby konsekrowane, alumni, przedstawiciele wspólnot i ruchów, bractw i stowarzyszeń, czcigodny ojcze generale wraz z ojcem kustoszem i całą wspólnotą ojców Paulinów, szanowni przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, drodzy pielgrzymi, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, czciciele Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, obecni tu na Jasnej Górze i łączący się z nami w kraju i za granicą za pośrednictwem mediów, które również serdecznie pozdrawiam. Tegoroczne święto Matki Bożej Królowej Polski przeżywamy wyjątkowo dzień wcześniej, by nie kolidowało z Piątą Niedzielą Wielkanocną. Skądinąd sobota, dzień szczególnie poświęcony Marii, jeszcze bardziej wprowadza nas w klimat ciszy, skupienia i maryjnej modlitwy. To czas, który sam w sobie zaprasza do głębszej refleksji i medytacji nad obecnością Matki Bożej w naszym życiu. Dla nas, ludzi wierzących, dzisiejsza uroczystość Królowej Polski ma szczególne znaczenie. Jest czymś więcej niż tylko wspomnieniem liturgicznym. Ono przede wszystkim buduje naszą tożsamość i przypomina prawdę, która od wieków bije w sercu naszego narodu, że Maryja jest naszą królową. To królowanie Maryi jest głęboko wpisane w dzieje naszego narodu, w jego radości i cierpienia, w jego upadki i nadzieje. Ona jest żywą obecnością w historii i codzienności naszego życia. Jak mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, została nam dana jako pomoc ku obronie polskiego narodu. Dlatego w dzisiejsze święto rodzi się w nas naturalna potrzeba wdzięczności. Dziękujemy jej za to królowanie, za nieustanną opiekę nad naszym narodem, za jej macierzyńską troskę, za łaski, które nam wyprasza u swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Wyrażamy tę wdzięczność naszą przez modlitwę, ale też uczestnictwem we mszy świętej, a także poprzez naszą tutaj obecność. Każde nasze przybycie na Jasną Górę, każda pielgrzymka do jej cudownego wizerunku jest właśnie takim wyznaniem wiary. To znak, że chcemy być blisko niej, że chcemy iść przez życie razem z nią. Takiego świadectwa dziś szczególnie potrzebujemy. I o to świadectwo was proszę, byście tutaj jak najczęściej do Matki Bożej zechcieli przybywać i pielgrzymować. To szczególne związanie z Marią, jasnogórską Panią, przypomnijmy to, sięga XIV wieku, gdy jej ikona została sprowadzona na Jasną Górę przez księcia Władysława Opolczyka. I od samego początku była otoczona czcią, najpierw przez ojców Paulinów i miejscową ludność, a z czasem przez coraz liczniejsze rzesze pielgrzymów z całej Polski i spoza jej granic. Przed jej obliczem od wieków rozbrzmiewa to samo gorące wołanie o opiekę, o siłę, o nadzieję. Szczególnym umocnieniem tej więzi były śluby króla Jana Kazimierza, który w 1656 roku w katedrze lwowskiej oddał Polskę pod opiekę Maryi, ogłaszając ją królową swojego królestwa. Nie był to tylko akt polityczny. To było głębokie wyznanie wiary. Uznanie, że los narodu zależy nie tyle od siły oręża, od polityki, ile od wierności Bogu i zawierzenia jej jako naszej matce. Od tamtego momentu, ilekroć naród doświadczał trudnych chwil podczas rozbiorów, wojen czy okupacji, wracał do swojej królowej i właśnie tu u niej odnajdywał siłę, by przetrwać i nie utracić nadziei. A wyjątkowym potwierdzeniem tej więzi były jasnogórskie śluby narodu sprzed 70 lat, napisane przez uwięzionego prymasa kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Zostały uroczyście odczytane 26 sierpnia 1956 roku tu, na Jasnej Górze, przez biskupa Michała Klepacza. Tego dnia na tym placu przed wałami jasnogórskimi, gdzie dzisiaj się znajdujemy, zgromadziło się 1 000 000 ludzi. Bez prymasa, bez wolności politycznej, ale z niezwykłą siłą ducha. To nie było zwykłe zgromadzenie. To było wielkie duchowe zobowiązanie. Naród nie przyszedł tylko słuchać. Przyszedł przyrzekać i zobowiązać się. Padło mocne i odpowiedzialne: przyrzekamy. Naród zobowiązał się do moralnego nawrócenia, do życia w łasce uświęcającej, do walki z grzechem, do obrony życia, do dochowania wierności małżeńskiej, do życia w uczciwości i wierności Bogu. Jasnogórskie śluby narodu stały się swego rodzaju konstytucją duchową narodu, fundamentem odnowy moralnej i początkiem wielkiego programu duchowego, jakim była wielka nowenna przed tysiącleciem chrztu Polski. Umacniały tożsamość katolicką, wiarę, jedność i maryjny charakter polskiego chrześcijaństwa. A to świadome oddanie się w macierzyńską niewolę miłości Maryi było decyzją, by iść przez życie z nią, uczyć się od niej pokory, wierności i zawierzenia. W ten sposób, w czasach, gdy próbowano wyrwać Boga z ludzkich serc, Polacy jeszcze mocniej przylgnęli do swojej matki. A z perspektywy czasu widzimy jeszcze lepiej, że jasnogórskie śluby narodu były nie tylko wielkim narzędziem wielkiej odnowy duchowej, lecz także wydarzeniem o ogromnym znaczeniu społecznym. W świetle podziałów, lęku i kontroli państwa 1 000 000 ludzi stanął razem, nie przeciw komuś, ale za czymś, za Bogiem, za wiarą, za prawdą, za godnością człowieka. To była jedność serc, której nie da się narzucić siłą, lecz która rodzi się tylko z wiary i z wartości. Zjednoczony naród pod wodzą Maryi, swojej królowej, bez żadnej przemocy, ale z niezwykłą mocą ducha wyraził zdecydowany sprzeciw wobec ateizacji i zniewolenia. Powiedział, że nie pozwoli odebrać sobie wolności wewnętrznej i prawa do wyznawania wiary. I to była i wciąż pozostaje dla kolejnych pokoleń Polaków ogromna lekcja, ważna lekcja, ucząca nas, że prawdziwa wolność zaczyna się w sercu. Drodzy siostry i bracia, historia naszej wielowiekowej duchowej więzi jasno więc pokazuje, że nie sposób zrozumieć Polski bez Chrystusa i bez Maryi. Wiara nie jest dodatkiem do życia narodu, ale jest jego sercem. A to serce, jak mówił błogosławiony kardynał prymas, wielki czciciel Maryi, najmocniej bije tu, w jasnogórskim sanktuarium, zwłaszcza wówczas, gdy licznie przybywamy do swojej królowej. Dlatego po 70 latach od tamtego wielkiego, wręcz epokowego wydarzenia, właśnie tu, wobec naszej Matki i Królowej, rodzi się w nas pytanie, co dziś pozostało z tamtego przyrzekamy. Nie wolno nam zapominać, że tamto ślubowanie to nie tylko historia, ale to zobowiązanie, które wciąż trwa. Trzeba się zapytać, czy potrafimy jeszcze powiedzieć przyrzekamy i rzeczywiście według tego żyć. Czy bronimy życia? Czy troszczymy się o świętość naszych rodzin? Czy żyjemy uczciwie i w prawdzie? Czy podejmujemy walkę z własnymi słabościami i wadami? Naszej ojczyźnie dzieje się wiele dobra i to trzeba jasno powiedzieć. Doświadczamy rozwoju gospodarczego, który otwiera przed nami nowe perspektywy i możliwości rozwoju osobistego, rodzinnego, społecznego czy też narodowego. W Polsce żyje się dziś dobrze. Widać to nawet i w tym, że coraz więcej obcokrajowców chętnie przybywa do nas, aby tu realizować swoje plany. Ale tu pierwsze pytanie, jak się rodzi, czy ich traktujemy dobrze? Czy otwieramy dla nich granice? Czy potrafimy, tak jak Chrystus, każdego przyjąć i ugościć? Musimy mieć też świadomość, że rozwój materialny to nie wszystko. On niesie też ze sobą również zagrożenia i postawy kulturowe, społeczne, filozoficzne czy też moralne, nierzadko oderwane od Boga i od wiary. Coraz wyraźniej widzimy, że wraz ze wzrostem dobrobytu słabnie życie duchowe. Wielu ludzi nie odczuwa już potrzeby praktykowania wiary. Dla innych staje się ona sprawą czysto prywatną. Jeszcze inni mówią, wierzę po swojemu. Każdy ma prawo do osobistego wyznawania wiary. Ale trzeba też jasno powiedzieć, że wiara, która nie ma zakorzenienia w Chrystusie, we wspólnocie, w życiu sakramentalnym, bardzo łatwo się rozpada. Przestaje być drogą życia, a staje się tylko dodatkiem do życia, z którego łatwo zrezygnować. A kiedy wiara słabnie i traci fundament w Chrystusie, człowiek z łatwością ulega złudzeniom. Daje się porwać ideologiom, obietnicom łatwego szczęścia, życia bez wymagań i zasad, zwłaszcza moralnych. Przyjmuje wizję szczęścia, podsuwane czasem przez media czy przez jakieś kultury, może atrakcyjne i proste do przyjęcia, ale w rzeczywistości nie dające prawdziwego szczęścia. I to nie tylko teoria. To bolesna rzeczywistość, z którą nieustannie mierzymy się, gdy widzimy, jak łatwo wielu naszych rodaków lekceważy tę wiarę, obraża uczucia religijne innych, dokonuje profanacji symboli religijnych, wyśmiewa to, co święte. Jeszcze bardziej boli, gdy widzimy, z jaką łatwością wielu ulega ideologiom i godzi się na rzeczy kiedyś nie do pomyślenia, na odbieranie życia nienarodzonym, na eutanazję, na manipulacje genetyczne i tym podobne. Ziemia Polska ma być ziemią żywych, a nie umarłych, wołał kiedyś wielki prymas tysiąclecia. I mówił dalej, dlatego rodzina polska musi rodzić żywe dzieci. Jeśli rodzina domowa będzie rodzić żywych, to i naród będzie żył. Jeśli rodzina uszanuje dziecię, będzie uszanowany w tej ojczyźnie człowiek. To ważne słowa. Jeszcze boleśniejsze jest, gdy dochodzi do sytuacji, w której stawanie w obronie życia poczętego może spotkać się z karą, a tym bardziej z karą więzienia. W tym szczególnym przypadku warto jeszcze raz wsłuchać się w jednoznacznie brzmiące słowa wielkiego prymasa tysiąclecia, który w jednej ze swoich homilii na temat obrony życia mówił: wartość życia ludzkiego jest suwerenną domeną Boga, bo Bóg unosi się nad życiem ludzkim i jego przeznaczeniem. A więc ani rodzina, ani społeczeństwo nie mają prawa przekreślać życia czy pozwalać komukolwiek na przekreślanie go, bo prawo do życia jest wyższego rzędu. Stąd wnioskiem, mówił dalej prymas, życie człowieka narodzonego jest zawsze nietykalne i prawnik nie ma tytułu, aby tym życiem wprost dysponować. Każde tak zwane prawo, które daje komukolwiek możliwość dysponowania i przesądzania o ludzkim życiu, jest bezprawiem. W świetle tej wielkiej prawdy, którą tak mocno podkreślił błogosławiony prymas, chcę w tym miejscu szczególnie podziękować tej matce, która w sumieniu nie pozwoliła, aby ktoś nazywał jej dziecko problemem i sugerował jej jego unicestwienie. Dziękuję, że wolała iść do więzienia, ale nie sprzeciwić się woli Bożej. To wielkie i piękne świadectwo, które nas wszystkich uczy, że miłość do dziecka powinna zawsze zwyciężać, że powinno się rodzić dzieci i żyć w zaufaniu do Boga, a wówczas wszystko będzie dobrze. W ten nurt ześwieczonej kultury wpisują się również inne wyzwania, jak choćby to, abyśmy docenili religię w szkole, abyśmy nigdy nie zabierali dzieci i nie ograniczali ich w tej możliwości wychowania religijnego. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, nasza kultura jest możliwa do zrozumienia i historia do zrozumienia tylko właśnie w świetle wiary. I tej wiary wszyscy potrzebujemy. Ale w ten nurt ześwięconej kultury wpisują się niektóre decyzje dotyczące choćby wychowania, jak przedmiot edukacja zdrowotna, który zastąpił wyrzucony z programu szkolnego przedmiot wychowania do życia w rodzinie. Przedmiot edukacja zdrowotna wprawdzie wprowadzony bez zgody rodziców jako nieobowiązkowy cieszył się zaledwie 30% frekwencją. Ale to nie przeszkodziło, aby został wprowadzony jako obowiązkowy, podczas gdy na religię chodzi dzisiaj mniej więcej 70% i nie jest obowiązkowa. Należy w tym miejscu jeszcze raz przypomnieć, że zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, artykułem 48, to rodzice mają pierwotne i niezbywalne prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Państwo powinno to prawo szanować i wspierać, a nie ograniczać przez narzucanie jednolitej, obowiązkowej wizji edukacyjnej w tak wrażliwej sferze, jak wychowanie do zdrowia i kształtowanie relacji międzyludzkich. Negowanie rodzicom tego prawa jest pogwałceniem ich woli. Nawet jeśli w obecnym kształcie edukacja zdrowotna zawiera wiele pozytywnych treści, zwłaszcza w zakresie ochrony i obrony dziecka przed różnymi zagrożeniami, zawiera też treści, które są bardzo problematyczne. Są to treści, które nie respektują należycie wartości małżeństwa i rodziny, określonej i zagwarantowanej przez Konstytucję Rzeczypospolitej. Mając na uwadze prawdziwe dobro uczniów, apelujemy więc do instytucji państwowych, o podjęcie w sprawie edukacji zdrowotnej szerokiego i merytorycznego dialogu pomiędzy podstawowymi podmiotami wychowania, czyli szkołą, rodziną, Kościołem katolickim oraz innymi kościołami, wyznaniami i związkami wyznaniowymi. Jak widzimy, zagrożeń, wyzwań, z którymi musimy mierzyć się jako ludzie wierzący, nie brakuje, a te wspomniane to tylko niektóre. Tym bardziej więc potrzebujemy pomocy naszej Matki i Królowej i dlatego przychodzimy do niej świadomi, że przyszłość Polski nie zależy jedynie od postępu struktur czy programów, lecz także od wiary, którą będziemy wyznawać. Dziś Maria wzywa nas do powrotu do tej właśnie wiary, głęboko zakorzenionej w naszej historii, tradycji i tożsamości. Wiary, która przez pokolenia była czymś naturalnym, przekazywanym w rodzinie niemal wraz z powietrzem domu rodzinnego. To dzięki niej naród polski wielokrotnie stawał w sytuacjach po ludzku beznadziejnych, a jednak potrafił przetrwać. Stąd, jak mówił znów wspomniany wcześniej wielokrotnie błogosławiony kardynał Wyszyński, wielką mądrością jest umiejętność czerpania z doświadczeń przeszłości. Aby się ostać, musimy sięgnąć do tych sił w narodzie, dzięki którym trwał on od wieków, mimo tylu niebezpieczeństw, cierpień i wojen. Za każdym razem, kiedy przybywamy tu do Maryi, ona daje nam do zrozumienia, że w zmaganiu się z tym, co trudne, nie jesteśmy jednak sami. Przy nas stoi ona, cicha, a zarazem mocna obecnością wiary. Ona też nie miała odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie rozumiała wszystkiego, co działo się w jej życiu, a jednak zaufała. Uwierzyła wbrew ludzkiej logice, wbrew lękowi, wbrew temu, co mogło wydawać się nie do uniesienia. Jej tak nie było jednorazowym aktem, było drogą, którą szła aż pod krzyż. I tam w największym bólu nie zwątpiła, ale trwała. Dlatego i dziś stając przy nas, wskazuje nam Jezusa. Jak w Kanie Galilejskiej mówi z prostotą, a jednocześnie z niezwykłą mocą: uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. W tych słowach zawiera się cały program życia chrześcijańskiego, a więc zaufanie, posłuszeństwo i wierność. One sprawiają, że wiara staje się żywą relacją z Chrystusem. Jest trwaniem w Nim i przy Nim. Jest spotkaniem, które przemienia życie, a w tej przemianie pomaga nam ona, gdy się jej zawierzymy. Tutejsze sanktuarium jest chyba najlepszym świadkiem, że każdy, kto do niej tu pielgrzymował, doświadczył mocy wiary, miłości i życia. Takiej właśnie postawy potrzeba dziś naszej Ojczyźnie, wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i wartościom, które przez wieki były fundamentem naszej tożsamości. Polska była wierna Chrystusowi i pragniemy, aby taka pozostała, aby serca Polaków i Polek nie oddalały się od Boga, ale w Nim odnajdywały sens i siłę i nadzieję. Tu na Jasnej Górze najlepiej rozumiemy, że Polska będzie naprawdę wielka nie wtedy, gdy będzie silna jedynie ekonomicznie czy politycznie, ale wtedy, gdy pozostanie wierna Bogu, gdy będzie służyć prawdzie, życiu, rodzinie i drugiemu człowiekowi. Dlatego trzeba nam wrócić do źródła naszej siły, do wiary przeżywanej w codzienności, do domów, w których rodzice uczą dzieci modlitwy, do rodzin, które razem klękają przed Bogiem i razem uczestniczą w Eucharystii, do wspólnot, w których buduje się relacje z Bogiem i między sobą. Z tej wierności Chrystusowi i Marii rodzi się też jedność, której nam dziś tak bardzo brakuje. Jakże często stajemy przeciw sobie, w rodzinach, w społeczeństwie, w debacie publicznej. Zamiast dialogu pojawia się osąd, zamiast zrozumienia gniew. Maria przychodzi, aby nas tego oduczyć. Ona jest matką wszystkich, nie jednej grupy, nie jednej opcji. Pod jej płaszczem jest miejsce dla każdego. To sanktuarium przypomina nam o tej prawdzie, że jesteśmy jedną wielką Bożą rodziną. Gdy naród gromadził się tutaj, znikały podziały. Stawaliśmy razem jako dzieci jednej matki. I dziś Maria uczy nas, że zanim staniemy po którejś stronie, jesteśmy braćmi i siostrami. Bracia i siostry, czciciele Maryi Królowej Polski, zawierzmy jej wszystko, nasze życie osobiste, nasze rodziny, naszą ojczyznę, nasze radości i nasze zmagania, nasze nadzieje i nasze lęki. Prośmy ją, aby nas prowadziła, zwłaszcza w czasach niełatwych i niepewnych. Uczyjmy to słowami milenijnego aktu oddania. Bogu, Rodzico, Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska. Oddajemy dziś ufnym sercem Twoją wieczystą macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże oszczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi. Za wolność Kościoła w świecie i w ojczyźnie naszej. Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.
1: Polski, Macierzystwo Niewolę Maryi, Jasnogórskiej Bogorodzicy, Matki Królowej Dąbrowskiego, jest zarazem dojrzałej i odpowiedzialnej troski. Błogosławieństwo Kościoła w Ojczyźnie naszej, na całym świecie, mogło dokonywać się w prawdziwej wolności.
2: Przypomniał nam o tym i stale wciąż przypomina święty Jan Paweł II i błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Prośmy Jasnogórską Matkę Kościoła, by odnowienie milenijnego aktu oddania w niewolę Maryi było dla całego narodu wezwaniem do podjęcia odważnego świadectwa wierności Ewangelii w obliczu nowych wyzwań stawianych nam przez współczesny świat. Ponowienie aktu poprzedzi i zakończy Jasnogórska Intrada Królewska.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego dałeś światu za sprawą Ducha Świętego przez Maryję, służebnicę Twoją, Bogu Rodzicę, Dziewicę, Matkę Boga i Kościoła. Ojcze wszystkich dzieci Bożych, wszystkich narodów i ludów, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi na niebie i na ziemi. Wołamy dziś do Ciebie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, pośrednika między niebem a ziemią, przez przyczynę Matki Częstochowskiej i naszej Matki i przez stawiennictwo wszystkich świętych patronów polskich. Z błogosławionej woli Twojego Syna dotarli do naszej ziemi apostołowie dobrej nowiny. Ustawili krzyż, znak zbawienia i nadziei i rozpoczęli chrzcić praojców w imię Trójcy Świętej. Od tej chwili źródło wody żywej nieustannie spływa na głowy i serca dzieci narodu polskiego. Zostaliśmy włączeni do wielkiej rodziny Kościoła, mistycznego ciała Chrystusa. Przenikani duchem wiary, nadziei i miłości, przyjmując ziarno Bożego, ziarno Boże w serca nasze, przynosiliśmy owoc cierpliwości. Przez wieki pozostaliśmy jako naród ochrzczony, wierni Tobie, Twojemu Synowi, Jego krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi Świętemu i Jego pasterzom. Dziś wołamy do Ciebie z wdzięcznością. Błogosławiona niech będzie Święta Trójca i nierozerwalna jedność. Uwielbiamy ją, gdyż okazałaś nad nami miłosierdzie swoje. Powodowani uczuciem wdzięczności za powołanie naszego narodu do nadprzyrodzonej rodziny Chrystusowej, przyzywamy przed Twój tron, Ojcze, wszystkie pokolenia, które przeszły w znaku wiary przez polską ziemię do Twojego nieba, jak również i te, które radują się obecnością z daru życia na polskiej ziemi. Pragniemy dziś ubezpieczyć Kościół Święty na kolejne tysiąclecia, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom.

krzyżem Chrystusa na Kalwarii, a dziś trwa w misterium Chrystusa i Kościoła. Ona zawsze trwała pod krzyżem naszego narodu, wspominając z wdzięcznością jej macierzyńską opiekę nad dziećmi polskiej ziemi, którą za jej królestwo uważamy, świadomi, że dzięki niej została uratowana wiara narodu, pragniemy, Ojcze, w Twoim obliczu oddać jej całkowicie umiłowaną Ojczyznę naszą na nowe tysiąclecia wiary za Kościół swojego Syna. Bogu, Rodzico, Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska, dana nam jako pomoc ku obronie narodu polskiego. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z głową Kościoła rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Leonem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego jasnogórskiego tronu, otoczeni przedstawicielami całego wierzącego narodu, duchowieństwa i ludu Bożego z diecezji i parafii, w łączności z Polonią Światową, oddajemy dziś ufnym sercem w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości za Kościół całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami. Odtąd najlepsza Matko i nasza, i Królowo Polski, uważaj nas, Polaków, jako naród, za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twoich dłoniach na rzecz Kościoła Świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce krzyża i jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz. Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością. Bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła Powszechnego ku budowaniu ciała Chrystusowego na ziemi. Dlatego celu pragniemy oddać odtąd żyć jako naród katolicki przez pracę ku chwale Bożej i dla dobra Ojczyzny doczesnej. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym niewolę własną, lecz wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością. Oddając się Tobie za Kościół, który jest żyjącym i obecnym w świecie współczesnym Chrystusem, wierzymy, że przez Twoje ręce oddajemy się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi. Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednamy Kościołowi Świętemu wolność, a Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską opiekę na nowe wiary tysiąclecia. Panno chwalebna i błogosławiona, przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.

0: Oddając cześć Maryi Królowej Polski, prośmy dobrego Boga o potrzebne łaski dla naszego narodu i nas samych.
1: Módlmy się za Kościół Chrystusowy, aby ufny w pomoc Matki Bożej wytrwale głosił Chrystusa i Jego naukę wiary i moralności wszystkim ludom i narodom. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za Ojca Świętego Leona i biskupów naszego kraju, aby Maryja, Matka Kościoła, wypraszała dla nich obfitość darów Ducha Świętego, by wprowadzali Ewangelię Chrystusa w życie każdego człowieka. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby przemożne wstawiennictwo Boga Rodzicy w roku 370. rocznicy ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, 70. rocznicy złożenia jasnogórskich ślubów narodu i 60. rocznicy złożenia milejnego aktu oddania Polski w macierzyńską niewolę Maryi pomogło wszystkim Polakom dochować wierności Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za sprawujących władzę w naszym kraju, aby Maryja wypraszała dla nich łaskę odwagi, by w swoich działaniach zawsze kierowali się dobrem Ojczyzny, mieli w poszanowaniu prawo Boże, stawali w obronie życia nienarodzonych dzieci. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za polskie rodziny, aby jasnogórska Pani wypraszała u Boga potrzebne łaski, by czuły się odpowiedzialne za odnowienie życia religijnego i moralnego w naszej Ojczyźnie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za polską młodzież, aby jasnogórska Boga Rodzica otaczała ich swoją matczyną opieką i chroniła od zgubnych wpływów demoralizacji. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas uczestniczących w świętej liturgii, aby pośrednictwo Maryi, Królowej Polski, sprawiło, iż staniemy się narzędziami zbawczego działania Bożego w naszych rodzinach. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Miłosierny Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty nie odmawiasz niczego Maryi, Matce Twojego Syna. Wysłuchaj próśb, gdy ona wstawia się za nami i dopomóż nam wykorzystać każdy Twój dar dla chwały Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Pierwsza procesja z darami. Składamy na ołtarzu dary, chleba i wina, które staną się dla nas ciałem i krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa. Składamy nasze intencje, naszych rodzin, naszej Ojczyzny. Składamy nasz pielgrzymi trud, ale w sposób szczególny składamy gorące serca miłujące Boga i Matkę Najświętszą.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę z Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na modlitwy i ofiary swojego ludu i przedstawiennictwo Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Sprawa byśmy

Godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową, broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając:

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym bratem Wacławem, biskupem Kościoła Częstochowskiego oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z naszymi świętymi patronami, z błogosławionym kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
1: Za chwilę kapłani z Najświętszym Sakramentem udadzą się na plac przed szczytem, dlatego pozostańmy na swoich miejscach. Komunia Święta będzie udzielana przy chodniku, począwszy od figury Maryi Niepokalanej w kierunku wałów jasnogórskich oraz przy wałach jasnogórskich. Trwajmy w dziękczynieniu i uwielbiajmy Boga w Trójcy Świętej Jedynego za to, że objawił nam swoją miłość w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, który stał się dla nas pokarmem dającym życie wieczne.

Mądrze pozdrowiona hostia żywa, w której Jezus Chrystus bóstwo ukrywa.

Thank you.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Marii, Pannie Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy.

Maria, której odnowiliśmy, względem której odnowiliśmy dzisiaj nasze zawierzenie, prośmy, aby was wszystkich wspierała, prowadziła, wypraszała potrzebne dary, umacniała przede wszystkim w codziennym wyznawaniu wiary. Niech ona też wyprasza każdej rodzinie polskiej, każdemu z was swoje szczególne błogosławieństwo.

Na jasnogórskim szczycie zakończyła się Eucharystia sprawowana w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipotle's? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 watów Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus.

Temperatura w Poznaniu sięgnęła obecnie 23 stopni Celsjusza. Synoptycy zapowiadają, że po długim weekendzie majowym nastąpi mocne pogorszenie pogody. Już w najbliższych dniach mogą na zachodzie i w centralnej części Polski pojawić się opady oraz burze, które w przeciągu następnych kilku dni

może sięgnąć nawet 27 stopni Celsjusza. Maksymalna temperatura w Poznaniu to stopni 26, obecnie mamy 23 stopnie, jest wysokie ciśnienie atmosferyczne, 1024 hektopaskale, wieje łagodny południowo-zachodni wiatr.

0: Radio Emaus. Dobre radio.
1: Sekty, która zburzyła jedność Kościoła na długie lata. Mowa o Ariuszu, który odrzucał dogmat o Trójcy Świętej, uważając Chrystusa za stworzonego, a nie zrodzonego z Boga Ojca, jak wyznajemy to w kredo. Dlaczego jednak zaczynam od Arian, choć powinienem zajmować teraz Państwa czas świętym Atanazym Wielkim, biskupem i doktorem Kościoła? Bo jedną z najważniejszych rzeczy, jakie można o nim powiedzieć, jest to, że utrzymał się w Kościele pomimo tej herezji, która wspierana przez cesarzy zmąciła umysły wielu, naprawdę wielu wiernym. Zmąciła, bo przecież sam Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza nakazuje udzielać chrztu w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, czyli Trójcy. I taka też była trynitarna formuła udzielania tego sakramentu. Święty Atanazy dlatego więc został nazwany wielkim, że wbrew modnym filozoficznym spekulacjom, które cały ten spór w IV wieku wywołały, i wbrew politycznym naciskom, które tej herezji sprzyjały, on słowem mówionym i pisanym bronił depozytu wiary otrzymanego przez pierwotny Kościół. Depozytu, którego na przekór wielkim i mądrym tego świata paradoksalnie strzegł zwykły Boży lud. Ten sam zresztą, który w roku 369 powiedział w końcu basta samemu cesarzowi i nie pozwolił po raz szósty na wygnanie ze swej biskupiej stolicy w Aleksandrii świętego Atanazego Wielkiego tylko za to, że przez całe życie sprzeciwiał się herezji Arian.
2: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

W związku z długim weekendem majowym w całym Poznaniu jest wiele atrakcji i okazji do tego, żeby też na świeżym powietrzu dobrze spędzić ten czas. I możemy go spędzić między innymi w Bramie Poznania, w której to odbywają się też przeróżne wydarzenia z okazji świętowania 20-lecia traktu królewsko-cesarskiego. No bo właśnie, w 2026 roku świętujemy jego 20-lecie. No i Brama Poznania na długi majowy weekend ma dla nas pełen grafik. Tak naprawdę od wczesnych godzin, może nie porannych, ale przedpołudniowych, do samego wieczora. I na przykład dzisiaj o godzinie 16 możecie wybrać się na oprowadzenie po ekspozycji, która znajduje się w Bramie Poznania. Podczas tego oprowadzania można prześledzić najważniejsze wydarzenia, które wydarzyły się na Ostrowie Tumskim. Przewodnik albo przewodniczka opowie m.in. o tym, jak był założony gród nad Wartą, jakie jest znaczenie chrztu Mieszka I i jaki był na Śródce, na Ostrowie Tumskim złoty wiek renesansu oraz odzyskanie niepodległości i burzliwe lata XX wieku. Godzinę później możecie też udać się na spacer. Start tego spaceru jest przed kościołem świętej Małgorzaty i podczas tego spaceru, który jest przeznaczony dla dorosłych oraz dla szkolnej młodzieży, można z przewodnikiem dowiedzieć się czegoś więcej o Śródce, poznać jej mniej znane oblicza. Wszyscy uczestnicy spaceru dowiedzą się, gdzie wznosiła się Góra Kawalerska, skąd wzięła się nazwa ulicy Ostrówek, co pozostało z dawnego rynku śródeckiego i dokąd prowadził zaułek Katarzynek. Jeśli chcecie to wszystko wiedzieć, to wybierzcie się dzisiaj przed kościół świętej Małgorzaty o godzinie 17. Spacer z przewodnikiem będzie trwał około 120 minut.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Canal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś Coca-Cola tylko 5,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. A tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska XXL Peacock, cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. I filet z piersi kurczaka rzeźnik XXL, cena przed obniżką 24,80. Tylko 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca. Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A tylko w sobotę wszystkie krewetki mrożone Ocean Sea. Drugi tańszy produkt 50% taniej. I wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
8: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: niepokalana to wszechmoc prosząca. Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a ona pośredniczka łask wszelkich. Stąd też ona sama wystarczy, by wszelkie łaski wyprosić i dać.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

Na zegarach 13:35 wysłuchacie dobrego radia Emaus. Przypominam, że przez cały weekend majowy linie autobusowe i tramwajowe kursują według zmienionych rozkładów jazdy. Dzisiaj wszystkie linie komunikacyjne funkcjonują według sobotniego rozkładu jazdy. Co więcej, uruchomiono linie turystyczne numer 20, 100 i 102. Warto zaznaczyć, że linia 100 kursuje ze zwiększoną częstotliwością, czyli co 20 minut. Co więcej, uruchomione zostały dodatkowe przystanki Świętego Michała właśnie dla linii 100, ale też dla linii 184, dla linii autobusowej. Pamiętajcie też, że w nocy z 2 na 3 maja komunikacja nocna funkcjonuje według rozkładu jazdy na noce z soboty na niedzielę, a jutro wszystkie linie komunikacyjne będą funkcjonowały według świątecznego rozkładu jazdy. A więc dzisiaj rozkład sobotni, jutro rozkład świąteczny.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Centrum Edukacji Przyrodniczej Marcelin Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 23 maja zaprasza na majówkę z Konstancją Łubieńską. Kim była Konstancja Łubieńska i jej mąż, jakie były ich związki z Marcelinem, a także jak wygląda uprawa szparagów, projektowanie ogrodu czy leczenie roślin, o tym wszystkim właśnie będzie można się dowiedzieć 23 maja od godziny 10 właśnie na Marcelinie. A na tą majówkę konkretnie zaprasza dr Jolanta Lisiecka z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I to właśnie z panią Jolantą 27 kwietnia przeprowadziliśmy rozmowę w Radiu Emaus. Jeśli nie zdążyliście się na nią załapać, to wejdźcie na naszą stronę radioemaus.pl w zakładkę aktualności i tam właśnie odnajdziecie rozmowę z panią Jolantą. Przypomnę jeszcze, że jutro o 13.15 w Radiu Emaus ruszamy z koncertem życzeń, z audycją poświęconą waszym pozdrowieniom, podziękowaniom czy właśnie życzeniom. Jeśli chcecie je przekazać w Emausowym eterze, to wysyłajcie nam SMS-y na numer 601 077 033 lub wiadomości mailowe na adres studio.emaus@świętywojciech.pl. Święty Wojciech pisane razem i bez polskich znaków. Przypominam też, że możecie jutro podczas trwania programu na żywo zadzwonić i przekazać coś ważnego, ważnym dla siebie osobom. W tym celu dzwońcie pod numer 61-659-3795. Powtarzam, 61-659-3795 i podkreślam, że numer do zadzwonienia na żywo podczas trwania programu i numer do wysyłania wiadomości SMS to dwa różne numery. Przypomnę raz jeszcze numer do wiadomości SMS 601-077-033. Start jutro, godzina 13.15.

Wybiła 13:52, a to znaczy, że czas najwyższy mi się z wami żegnać. Mocno zapraszam was do tego, żebyście spędzili dalej dzień z dobrym radiem Emaus. Jednocześnie zachęcam was do tego, żebyście poszli na spacer, poszli na przejażdżkę, a jest to z nami możliwe. Odpalajcie aplikację mobilną, wyruszajcie w podróż. Mówiła do was Julia Szymańska. Słuchajcie, po godzinie 14 czekają nas bardzo ciekawe audycje w Radiu Emaus, na przykład audycja Kościół 3.0 czy Święta Podróż z Ruchem Focolari. O godzinie 15 tradycyjnie koronka do Bożego Miłosierdzia. Ja się kłaniam i żegnam was piosenką Dopiero od jutra od Kasi Stankiewicz. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner z okazji Dnia Matki w Poznaniu. Już 23 maja w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner.
2: Dni mijają, czas upływa. Myśli moje wciąż przy tobie.
3: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu bawełniane bokserki Ziki 2 sztuki 12,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 19,95 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Skanuj i oszczędzaj. To się opłaca. Od wtorku 28 kwietnia do soboty 2 maja w Lidlu. Wybierz, ile chcesz oszczędzić. Aktywuj jeden z trzech kuponów rabatowych w aplikacji Lidl Plus. O wartości 20 zł przy zakupach za minimum 200 zł, 30 zł przy zakupach za minimum 300 zł i aż 40 zł przy zakupach za minimum 400 zł. I oszczędzaj. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz.
1: Witamy serdecznie w kolejnej audycji Kościół 3.0 za mikrofonem Patrycja Kogut.
2: Rafał Witkowski.
1: I dziś z nami gość, ksiądz Jarosław Czyżewski z Biblioteki Kaznodziejskiej w temacie 5 minut z Bogiem.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. I chcemy porozmawiać właśnie o 5 minut z Bogiem, które hasłowo pewnie słuchacze znają, bo gdzieś tam kojarzył dżingiel, który się pojawia. Ale może tak słowem wprowadzenia. Czym jest 5 minut z Bogiem?
3: 5 minut z Bogiem jest produktem przewodnika katolickiego i w zasadzie obejmuje trzy takie przestrzenie. Przede wszystkim jest to modlitewnik w formie papierowej, który jest dołączany do przewodnika katolickiego bezpłatnie do numeru na ostatnią niedzielę poprzedzającego miesiąca. Po drugie, 5 minut z Bogiem jest bezpłatną aplikacją, która zawiera tę samą treść, która jest w wersji papierowej w książeczce. No i 5 minut z Bogiem to także audycja w Radio Emaus. Tu jest tylko fragment codziennych modlitw, to znaczy Ewangelia, która danego dnia jest czytana w Kościele, na mszy świętej i rozważanie. 5 minut z Bogiem powstało w redakcji przewodnika katolickiego w drugiej połowie 2016 roku. Pierwszy numer obejmował Boże Narodzenie tego roku i styczeń 2017.
1: Czyli idealnie, taka data urodzinowa.
3: Tak, zgadza się, a zatem no już te ileś lat wydajemy ten modlitewnik. Natomiast skąd zrodził się ten pomysł? Mieliśmy poczucie, że nie jest łatwo się modlić w codzienności i że z jednej strony chcemy głębokiej modlitwy, także opartej na Słowie Bożym, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że trudno jest pół godziny medytować Boże Słowo. Raz, że to trochę trzeba się tego nauczyć, dwa, że trochę czasu na to potrzeba. A zatem chodziło o przygotowanie pomocy, która dla ludzi, którzy żyją na tyle jakoś intensywnie, że jest im potrzebne narzędzie, które pozwoli im w krótkim czasie, stąd nazwa 5 minut, choć może i być i dłużej, z Bogiem. Że to jest czas na bycie z Bogiem. Sam modlitewnik oparliśmy na uproszczonym brewiarzu liturgii godzin i zaczynamy każdy dzień psalmem. I ten psalm to nie jest psalm, który danego dnia śpiewamy na mszy świętej, ale jest psalmem, który pochodzi z brewiarza, z tego dnia, w którym dane psalmy są odmawiane w brewiarzu. Potem jest tekst Ewangelii i ta Ewangelia już jest połączona stricte z Ewangelią, którą Kościół czyta na całym świecie taką samą danego dnia. I do niej jest rozważanie. Następnie są prośby i te prośby także pochodzą z liturgii godzin. Są to prośby z jutrzni, porannej modlitwy lub z nieszporów modlitwy południowej, wieczornej. Potem proponujemy, by zmówić Ojcze Nasz i jest modlitwa końcowa, która także pochodzi z brewiarza. A zatem modlitewnik jest stricte pomocą do modlitwy. Naszym celem nie było publikowanie całej liturgii słowa przy świętej danego dnia, ale właśnie o narzędzie, które pozwoli wyrwać te 5 minut przysłowiowe dla Pana Boga, zatrzymać się i głębiej pomodlić dzięki Słowu Bożemu.
2: Ja się chciałem zapytać o taką rzecz, bo bardzo często spotykamy się z takimi zarzutami, że modlitwa, która opiera się na tym, że się coś czyta z telefonu, który może rozpraszać na różne sposoby. Czy to jest właściwa forma? No tutaj jest ten modlitewnik też w wersji elektronicznej. Ja właśnie z tej wersji z niej korzystam. Dlaczego się zdecydowaliście na taką formę? Nie martwicie się właśnie, że coś jest niewłaściwego w takiej elektronicznej wersji?
3: Kwestia jest tego, co komu służy. I czasem może jest lepsze coś niedoskonałe niż brak. Naturalnie, że modlitwa Pismem Świętym, czy naszą aplikacją, czy jakąkolwiek inną, ma właśnie ten minus, że powiadomienia mogą nas rozpraszać. i że pewnie zaczynając taką modlitwę, no nie będziemy jeszcze jednej czynności złożonej wykonywać, klikając kilka razy, żeby powiadomienia wyłączyć. Jednak jeżeli ktoś w ten sposób funkcjonuje, że z książeczką byłoby mu trudno na przykład gdziekolwiek pojechać i mieć ją pod ręką, to wtedy ta aplikacja stwarza szersze możliwości. Także w pracy, gdy się jest, albo gdy chcemy się pomodlić rano, a nie chcemy zapalać światła, żeby czytać książeczkę, żeby nasz małżonek mógł sobie jeszcze spać, więc wtedy takie światło z ekranu nie jest aż tak rozpraszające. A zatem obecność w ogóle modlitwy w internecie i korzystania z internetu i aplikacji uzależniałbym od tego, czy to komuś służy. Ja osobiście wolę jakąkolwiek formę papierową. Natomiast są osoby, które wolą elektroniczną. A są też takie, które korzystają z tego, co mają akurat pod ręką, co jest dla nich
1: możliwe. No właśnie,
3: to
1: chciałam powiedzieć, że ta wersja elektroniczna jest o tyle wygodna, że nie trzeba myśleć o tym, żeby coś spakować i zabrać ze sobą. Tylko jeżeli mamy te 5 minut, to możemy po prostu wyjąć telefon i zamiast oglądać rolki albo przeglądać Facebooka, to otworzyć sobie
2: tak, w poczekalni u lekarza. Tak jak dzisiaj na przykład byłem, nie? Właśnie, że tak. Nie wiedziałem, że będę miał to 5 minut, a miałem.
1: A się okazało, że ono tam jest. Ale to mnie kusi aż pod kątem właśnie tych rozpraszających powiadomień zapytać, czy nie było takiej myśli, żeby dodać taką funkcję w aplikacji, wyłącz powiadomienia w trakcie otwarcia tej aplikacji?
3: Nie było takiej myśli, ona w tej chwili się pojawiła.
1: Jak się pojawi, to będę się czuć współautorem.
3: Zdecydowanie.
1: Fantastycznie. No dobrze, to jeszcze może pociągnijmy tą kwestię technologiczną. Czy rozwiązanie, bo jak rozumiem, było tworzone tutaj czy przez księdza, czy przez współpracowników, było tworzone z jakichś gotowych narzędzi, czy ono było tworzone od zera, od podstaw? Bo to jest, ja przepraszam, jeszcze tylko dopowiem, bardzo prosta aplikacja. Jak w nią weszłam na początku, to taka byłam zaskoczona aż, ale potem sobie pomyślałam, w sumie to właśnie to, co ksiądz mówił, to ma być coś prostego, mało rozpraszającego, w czym znajdziemy te wszystkie podstawowe elementy i tyle, i koniec. I możemy zmienić datę, na jakiś inny dzień sobie jeszcze popatrzeć.
3: Tak, są takie podstawowe funkcje, typ dzienny, nocny, powiększanie tekstu i tak dalej. I tylko tyle, i na tym nam zależało. Otwierasz aplikację, od razu dany dzień do modlitwy ci się pojawia, kończysz, wyłączasz i po wszystkim.
1: I chciałam pytać o jakie są wyzwania, czy to technologiczne, czy techniczne, a może z samymi rozważaniami przy prowadzeniu takiej aplikacji, czy całości, nawet patrzmy na to całościowo, tak, bo to nie tylko aplikacja.
2: Ja też tutaj zauważyłem, na przykład na dzisiaj mamy, że rozważanie przygotowuje Szymon Bojdo. To jest, nie wiem akurat kto to jest, ale wiem, że są różne osoby. To pewnie też wyzwanie, nie? Poszukiwać takich osób i zbierać ten content, układać to. Z tego co wiem, to też ksiądz to robi sam.
3: No tak, w sumie jestem odpowiedzialny za całość tego modlitewnika. Osoby zmieniają się. Wielu tych, którzy byli na początku, ich już nie ma. Wynika to także z tego, że Ewangelie się powtarzają i nie jest łatwo zawsze być świeżym w pisaniu. Jednocześnie cały czas szukam nowych osób i są to zarówno księża, jak ksiądz Wojciech Nowicki z przewodnika katolickiego, jezuita ojciec Dariusz Pyrkowski czy ojciec Dominik Dubiel i wielu innych, ale także są osoby świeckie. W sumie brakuje siostry zakonnej i muszę na tym popracować. Natomiast ta obecność osób świeckich, myślę, jest bardzo ważna, dlatego że to zawsze daje trochę może inną perspektywę. A zatem w całości, tak jak mamy modlitewnik kwietniowy, w którym mamy trzy księży i trzy osoby świeckie, to tak akurat wychodzi. W majowym będzie sam ksiądz, ale to tak wyjątkowo. Natomiast faktycznie zdaję sobie sprawę, że rozważania są w pewnym sensie kluczowe, dlatego że gdyby one były słabe, to nie wiem na ile odbiorcy chcieliby korzystać z tego modlitewnika. Rozważania są krótkie, a zatem jak są krótkie, to znaczy, że wymagają sporo wysiłku. Tak jak mówił Winston Churchill, że jak ma się przygotować do długiego wystąpienia, to nie musi się w ogóle przygotowywać, a jak ma powiedzieć kilka minut, to musi się długo przygotować. A zatem jak gdyby zależy mi na tym, żeby nie było tak zwanego lania wody i takich ogólnych zdań, które w sumie nic nie wnoszą, bo i tak wszystko wiemy, żeby nie było powtarzania Ewangelii, bo przed chwilą ją przecież przeczytaliśmy czy usłyszeliśmy. Chodzi o rozważanie, które wyciąga z reguły jakiś jeden element z Ewangelii i staramy się jak gdyby to przełożyć na życie, żeby z tego rozważania do Ewangelii wyszedł jakiś konkret. Ale taki konkret, który jak gdyby ma nas też do czegoś zmobilizować. Nie chodzi bowiem o to, żebyśmy przeczytali i tak sobie pomyśleli, ale fajnie, ale żeby jednak to było dla nas czymś, z czym możemy chodzić więcej niż 5 minut, także kiedy zamkniemy modlitewnik. Dlatego każde rozważanie kończy się pytaniem do refleksji. I znowu zależy nam, żeby ono było pozytywne. Nie chcemy robić rachunku sumienia, ale to właśnie to rozważanie i pytanie ma prowadzić do zmiany, do nawrócenia. Ale chcemy, żeby to było też od pozytywnej strony. Czyli nie tylko co robię źle, ale co mogę zrobić, żeby było lepiej. Czy nam to zawsze wychodzi w modlitewniku? Myślę, że w większości tak. I dlatego mam poczucie, że wiele osób, a jest ich naprawdę wiele, w całej Polsce i w różnym wieku, w różnych kontekstach. Czasem gdzieś jestem u kogoś zupełnie obcego z jakiegoś powodu, jako ksiądz. Widzę 5 minut z Bogiem, jestem w jakimś szpitalu, kogoś odwiedzam, widzę 5 minut z Bogiem. A zatem myślę, że te komentarze karmią nas, ponieważ myślę, że to jest jakieś nasze takie, może jakaś obawa, że Słowo Boże, Ewangelia jest trudna, że w sumie i tak już generalnie dużo tych historii znamy i że traktujemy to jako historię, to jak kojarzymy może te bardziej znane przypowieści, a chodzi nam o to, żeby w sposób prosty przenieść to na codzienność i też bardzo zależy mi, żeby unikać słów, które są te dewocyjne, które brzmią patosem. Nie znajdziemy w modlitewniku pochylić się nad problemem, czy Jezus kroczył i czynił. Tak myślę, że nie ma takich.
1: Raczej szedł.
3: Raczej szedł. A zatem mam taką głęboką nadzieję, ale to pewnie audycja nie ze mną by musiała być, że to jest bliskie ludziom. Każdym.
2: Ja może tylko dopowiem, że aplikacja ma ponad 100 tysięcy użytkowników. Ksiądz widzę zaskoczony jest, znaczy słuchacze tego nie widzą, ale no tak, bardzo dużo pobrań jest w ostatnim czasie. Jest to Wielki Post, jest, nie wiem czy to jest tak co roku, bo tutaj akurat tego nie widzę, ale ewidentnie jest teraz bardzo dużo pobrań, także jest to w takim top of the top aplikacji mobilnych, katolickich w Polsce w tej chwili.
3: No widzi pan. Pan to jest trochę od technicznej strony i ma większy dostęp do danych. Ja ich dawno nie sprawdzałem, więc rzeczywiście zrobiłem minę zaskoczoną. Nie będzie jej widać, ale może było trochę słychać. W każdym razie bardzo mnie to cieszy i pokazuje to też, że mamy w sobie głód Bożego Słowa i że chcemy czegoś więcej. Powstają przecież kaplice wieczystej adoracji, jak grzyby po deszczu. Coraz więcej osób wyjeżdża na rekolekcje, coraz więcej osób nosi jakieś wydanie Pisma Świętego. Jest to po prostu nasz głód, bo Słowo Boże karmi nas. Pamiętam taki moment, kiedy pojechałem na chwilę do kaplicy wieczystej adoracji w Poznaniu na Starołękę do parafii Świętego Antoniego. Pomodlić się. Uklęknąłem im przede mną, ktoś się modlił i miał otwartą aplikację 5 minut z Bogiem. Serce mi urosło, już nie wypadało tam zagadać i w ogóle, bo Pan Jezus jest ważniejszy, ale daje to wielką satysfakcję, ale przede wszystkim daje też poczucie, że nie może to być byle jakie, że to musi mieć jakość, dlatego że to, co ktoś napisze z autorów, że przy pomocy tego tekstu, tego rozważania będą modliły się tak dziesiątki tysięcy osób. I jeżeli te rozważania generalnie będą miały jakiś kierunek niekoniecznie ewangeliczny, to trochę będziemy w tym się utwierdzać. A zatem ta odpowiedzialność jest na pewno duża, na mnie i na autorach spoczywa. I w sumie staram się zawsze jakoś, jak czytam, redaguję te rozważania, czy piszę, gdy mieć takie poczucie, dobra, okej, ale to będzie czytał starszy pan, często myślę o moim tacie. Teraz niedawno skończył 74 lata i sobie tak myślę, jak mój tata to zrozumie? Czasem nawet mnie pyta, a co to słowo znaczy? Ja tak sobie myślę, może faktycznie nie było to jasne. Myślę sobie o dziecku nawet. Mieliśmy taką ankietę kiedyś, tutaj wynika, że także dzieci, właśnie mama z dzieckiem przed snem się modli. Czytają to także księża. było to dla mnie takie też bardzo ciekawe. Jakiś czas temu odwiedziłem księdza, który mieszka w Poznaniu przy katedrze, w Psalterii. Tam mieszkają biskupi, kilku księży z kurii. No i w tej kaplicy widziałem cały stos 5 minut z Bogiem. 5 minut z Bogiem na klęczniku. A zatem jeżeli biskupi księża się tym modlą, to mam takie poczucie, że chyba jest intimator.
1: Jest aprobata.
3: Tak. Dusznica jest też między papierową wersją a aplikacją taka, że w tej papierowej wersji jest krótkie słowo wstępne, które jest jakąś zachętą, jakimś rozmyślaniem na dany miesiąc. Oraz, jeżeli tylko jest miejsce na to, z tyłu modlitewnika jest jakaś modlitwa. W maju będzie to litania do Matki Najświętszej, więc wtedy załatwiamy dwie rzeczy. W czerwcu do serca Pana Jezusa staramy się, żeby była. Ktoś może spytać, wszystko świetnie, mam telefon, mogę sobie pobrać. Jest to, podkreślam jeszcze raz, bezpłatna aplikacja działająca na Androidzie i na iOSie. Natomiast wersja papierowa jest dołączana do przewodnika katolickiego raz w miesiącu, więc jak gdyby trzeba kupić przewodnik katolicki. Ale można także zdobyć tę książeczkę 5 minut z Bogiem bez przewodnika. Można kupić ją samą, czy to w niektórych księgarniach w całej Polsce, a także online. Albo zamawiając dany numer przewodnika z modlitewnikiem, albo kupując sam modlitewnik. Jest on wtedy oczywiście w innej cenie. Można także zaprenumerować 5 minut z Bogiem na pół roku czy na rok. Wszystko za pośrednictwem strony internetowej wydawcy Domu Medialnego Święty Wojciech i wtedy strona internetowa świętywojciech.pl bez polskich znaków, pisane razem, zakładka 5 minut z Bogiem i tam wszystkie możliwości zamówienia wyświetlą się. Może jeszcze tylko dodam, bo tak dość dużo mówiliśmy o pracy tutaj w powstawaniu modlitewnika, to jak gdyby powiedzenie od kuchni, jak to wygląda, nie ma na celu jakiejś autopromocji, bo nie chodzi o nas, autorów, o nas tworzących 5 minut z Bogiem, tylko o Pana Boga. I że 5 minut z Bogiem ma za cel nie tylko jak gdyby pomóc nam się modlić, ale stworzyć przestrzeń, w której my usłyszymy Pana Boga, co On ma do nas do powiedzenia. I że On jest w centrum. Nie nawet my, którzy modlimy się tym modlitewnikiem. Że w centrum jest Pan Jezus ze swoim Słowem, które chce do nas mówić. A my Mu dajemy zgodę na to. I nawet jeżeli czasem jesteśmy tak rozbiegani myślami, zmęczeni, że w zasadzie zamykamy modlitewnik i nic nie pamiętamy, oprócz tego, że tam był Ojcze Nasz, to tak jak wspomniałem wcześniej, ta wytrwałość, że jednak zmówiłem tę modlitwę trochę na siłę, ma wielką moc.
2: Ja na koniec chciałbym tutaj w imieniu wszystkich użytkowników bardzo serdecznie podziękować księdzu, bo tak sobie też teraz patrzę, że tak naprawdę w aplikacji bardzo trudno jest dojść do tego, kto to wszystko robi. W Radiu Emaus, jak słyszymy 5 minut z Bogiem, też nie ma ani słowa wzmianki, a ksiądz Jarek samodzielnie niemal od wielu lat wkłada w to bardzo wiele pracy, żeby to wszystko było, żeby było na czas, żeby było wysokiej jakości. No teraz też widzimy akurat bardzo zmęczonego księdza Jarka, który naprawdę bardzo duży wysiłek jak to wszystko wkłada i od wielu lat to jest na najwyższej jakości. No i w imieniu wszystkich tych, którzy użytkują tę aplikację, publicznie bardzo, bardzo serdecznie dziękuję w imieniu swoim i wszystkich innych, którzy to czytają, którzy no, mają zupełnie bezpłatnie te treści, bo to jest też bardzo fajne, że ta aplikacja jest bezpłatna i w żaden sposób nawet nie prosi o żadne wsparcie finansowe, tylko po prostu jest tym, co kieruje do Boga i tym, co można wykorzystać do takiej chwili refleksji. Kaplica adoracji na Starołęce, ja też tam widziałem wielokrotnie 5 minut z Bogiem otwarte, także zachęcamy wszystkich do tego, jeżeli ktoś jeszcze nie ma, żeby pobrać. Zachęcamy, też można odsłuchiwać, jeżeli ktoś tak woli, w Radiu Emaus na stronie można zobaczyć te starsze nagrania. Chociaż moje doświadczenie jest takie, że ta aplikacja jest najfajniejsza, kiedy się rzeczywiście w danym dniu, że odsłuchiwanie w starszych wersji nie jest tym samym, co modlitwa tu i teraz, tym czytaniem z dnia i tym rozważaniem, które jest właśnie na ten dzień. Także zachęcamy wszystkich do tego, żeby na bieżąco korzystać. No i już teraz pobrać aplikację.
1: A gdyby ktoś chciał też podziękować albo podzielić się refleksjami, to czy to na maila do księdza, tak jak było wspomniane, czy w komentarzach po pobraniu aplikacji, czy pod audycją, która pojawi się w pełnej wersji, bo na pewno w pełnej wersji nie zmieścimy się na antenie radia, więc zapraszamy też na nasze media społecznościowe. A za dziś już dziękujemy. Za mikrofonem Patrycja Kogut,
2: Rafał Witkowski
1: i nasz gość,
3: ksiądz Jarosław Czurzewski.
1: Dzięki i do usłyszenia.
0: Kościół 3.0. Audycja powstaje we współpracy z aplikacją Drogowskaz. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Święta Podróż z ruchem Focolarii.
1: Założycielka ruchu Focolarii, Chiara Lubik, klucz do odczytania całej Ewangelii odnalazła w modlitwie Jezusa, aby wszyscy stanowili jedno. Jedność to słowo, w którym zawiera się jej charakterystyczna duchowość i z którego wypływają pozostałe jej aspekty. Z tej perspektywy posłuchajmy rozważania Chiary Lubik na temat Eucharystii.
2: Eucharystia, którą przyjmujemy, jest bogata w dar jedności. Jeśli jesteśmy przygotowani na jej przyjęcie przez wzajemną, prawdziwą miłość, której uczył Jezus, to wtedy doświadczamy wszyscy tego daru. A jest nim jedność. Eucharystia bowiem wywołuje wiele skutków. Na przykład karmi naszą duszę tak jak pokarm. Święty Tomasz powiedział: ten sakrament dany nam jest pod postacią pokarmu i napoju. I dlatego wszystkie skutki, jakie pokarm i napój wywołują dla życia cielesnego, sakrament ten przynosi w życiu duchowym, to znaczy podtrzymuje, daje wzrost, regeneruje i daje radość życia.
3: Eucharystia jest nie tylko pokarmem, ona przemienia chrześcijanina. Lumen Gentium mówi: nie co innego sprawia uczestnictwo w ciele i krwi Chrystusa, jak to właśnie, że się przemieniamy w to, co przyjmujemy, to znaczy w Jezusa. Stajemy się Jezusem. Można powiedzieć, że jesteśmy jednego ciała i jednej krwi z Chrystusem nie dlatego, że następuje tu zjednoczenie fizyczne, lecz dzięki zjednoczeniu naszych osób z uwielbionym ciałem Chrystusa, obecnego w Eucharystii, ożywionym przez Ducha Świętego. Jesteśmy więc z Nim jednego ciała, rzeczywiście, lecz w nowym, mistycznym znaczeniu. Przez sam fakt, że Chrystus jednoczy wszystkich ze sobą samym, jednoczy ich też między sobą, ponieważ jeśli wiele rzeczy zjednoczonych jest z jakąś trzecią, są zjednoczone także między sobą.
2: Tak więc Eucharystia jest więzią jedności. Eucharystia jest źródłem jedności. Eucharystia jest boską możliwością bycia jedno z Chrystusem i między sobą. Czy dostatecznie o tym pamiętamy? Sądzę, że jeśli nie zrozumieliśmy tego umysłem, to pojęliśmy to sercem.
3: Dziś obiecajmy, że będziemy zachowywać nasze serce czyste, aby godne było Eucharystii, która przemienia nas w Chrystusa, i że będziemy się miłować tak, jak Jezus tego pragnie, aby Eucharystia z nas wszystkich tworzyła żywy Kościół.
0: Słuchasz audycji poznańskiego ruchu Focolarii.
1: Dziś swoje doświadczenie podaruje nam Magda.
3: W jaki sposób Eucharystia zmienia moje życie i wpływa na relacje z innymi? Kiedy byłam młodą dziewczyną, zapytałam księdza, czy to bardzo źle, jeśli nie pójdę na mszę świętą, mimo że czuję w sercu, że powinnam iść. Chodziło o mszę świętą w tygodniu, bo w niedzielę było dla mnie oczywiste, żeby w niej uczestniczyć. Ten ksiądz mi odpowiedział: to zależy, czy chcesz być szczęśliwa. Bo bogaty młodzieniec z Ewangelii odszedł od Jezusa zasmucony. Zrozumiałam, że chodzi o zupełnie inną perspektywę patrzenia. Od tamtego czasu minęło wiele lat i staram się chodzić na mszę świętą codziennie i codziennie przyjmować Jezusa w Komunii Świętej. Na ile ona zmienia moje życie? Nie wiem, jakby to wyglądało, gdybym nie przyjmowała tak często Eucharystii. Na pewno mam więcej pokoju w sercu i to wpływa na moje relacje z innymi w ciągu dnia. Wierzę, że Bóg nas przemienia niezależnie od nas, niezależnie od tego, czy jestem bardziej czy mniej skupiona na mszy. Bo na mszy rano często jestem niewyspana, a na wieczornej mam głowę pełną tego, co zdarzyło się w ciągu dnia. Kiedyś miałam pokusę, żeby przychodzić na mszę tylko wtedy, kiedy jestem wypoczęta, w dobrym nastroju i najlepiej od razu po spowiedzi z czystym sercem. Ale zrozumiałam, że Bóg czeka na nas takimi, jakimi jesteśmy i to dzięki Niemu możemy być lepsi. On chce, żebyśmy do Niego przychodzili, jak to mówiła święta Faustyna, z taką mizerią, jaką jesteśmy. A potem z Jezusem w sercu idziemy do świata, który jest, jaki jest. I to nie my, ale Jezus w nas może ten świat przemieniać. Być może w sposób, którego nie widzimy od razu, ale On wie jak.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. To jest powtórka. Zapytaj księdza. Zaprasza Michał Jóźwiak.
1: Witam serdecznie. Przy mikrofonie Michał Jóźwiak. Moim gościem jest dzisiaj ksiądz Bartłomiej Dolata, parafia Świętego Rocha, Poznań. Dzisiejsze pytanie dotyczy, no można powiedzieć, że samej natury Boga w odniesieniu do tego, co czytamy w Starym Testamencie chociażby. Czy Bóg jest okrutny? Czy kiedy czytamy opisy właśnie ze Starego Testamentu, które pokazują chociażby potop, czy inne jakieś drastyczne sceny, których no, skądinąd w Starym Testamencie trochę jest, to czy nie powinniśmy w związku z tym nabierać wątpliwości co do tego, że Bóg jest dobry? Czy te opisy właśnie nie sugerują nam, że Bóg jest okrutny, który chce karać ludzi za wszystko, za każde nieposłuszeństwo, którego się dopuszczą?
2: Szczęść Boże, witam wszystkich słuchaczy Radia Emaus. Czy Bóg jest okrutny? No, gdyby był okrutny, gdyby łatwo nam przyszło odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, to musielibyśmy zaprzeczyć całej logice przyjścia Chrystusa na ziemię, Jego odkupieńczej i zbawczej śmierci na krzyżu, która może wydawać się jako okrutna wola Ojca, ale tak naprawdę ona staje się wybawieniem dla każdego człowieka. Więc dobrze jest wyrobić sobie na początku taki odruch, że kiedy mamy kłopot ze zrozumieniem na przykład tekstu biblijnego, na przykład tekstu o potopie, który nam może wskazywać na tą okrutność Boga, to najpierw gdzieś szukamy światła w samym Piśmie Świętym, by choć ono trochę w jakiś sposób rozświetliło nam ten tekst. I mówiąc o potopie, musimy poszukać takiego pogłębienia w Piśmie Świętym, które nas odnosi do tej sytuacji. Znajdujemy ją w Księdze Mądrości, gdzie głównym dziełem, którego Bóg dokonuje w czasach potopu, było ocalenie skupionej wokół Noego garstki ostatnich ludzi sprawiedliwych. Zatem ten potop materialny był nie tylko ujawnieniem tej katastrofy, która dokonała się wcześniej, ale przede wszystkim miała na celu ocalenie tych, którzy byli sprawiedliwi. I tutaj dochodzi do głosu pewna logika grzechu, która niszczy przede wszystkim samych grzeszników. A więc Bóg, który zsyła potop, chce ocalić tych, którzy są sprawiedliwi, żeby nie zeszli na tą drogę zła. Ale co dalej nam mówi tekst biblijny, że też Bóg w swoim miłosierdziu nie zapomina o tych nieszczęśnikach, którzy poginęli w wodach potopu. I Jezus, kiedy umiera na krzyżu, schodzi do piekieł, czyli do otchłani, więc dotyka także tą zbawienną łaską tych, którzy zginęli w czasie tego potopu, więc nie możemy tutaj mówić o okrutności Boga, a raczej o tym, że Pan Bóg miał na celu ocalenie ludzkości, która szła w kierunku własnego potępienia, więc była to próba ratowania, a nie próba zagłady.
0: Zapytaj księdza. To była powtórka.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: niepokalana to wszechmoc prosząca. Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a ona pośredniczka łask wszelkich. Stąd też ona sama wystarczy, by wszelkie łaski wyprosić i dać.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.

by what I'm told. From the latest hit.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen.
11: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
12: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
0: Po reklamie.

0: jest powtórka. Blisko Ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027.
1: Blisko Ciebie, podcast o usługach społecznych. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Dziś naszym gościem jest profesor Ryszard Necel, prodziekan do spraw nauki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza i Wydział Socjologii tejże uczelni. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam Państwa, witam pana redaktora.
1: No i dziś chcemy porozmawiać troszeczkę o rozwoju usług społecznych na przykładzie Wielkopolski, na przykładzie naszego regionu. Temat jest bardzo szeroki, dotyczy wielu osób, więc może posegregujemy sobie na poszczególne grupy społeczne, żeby trochę o tym porozmawiać. Na początek może grupa, która chyba z roku na rok jest coraz liczniejsza, czyli seniorzy.
2: Tak.
1: Jakie tutaj wyzwania stoją, jeśli chodzi o rozwój usług społecznych dla seniorów? No bo tak jak mówiliśmy, to jedna z najliczniejszych grup. Ona pewnie będzie się jeszcze powiększać. Dodatkowo zmienia się też troszeczkę nasz sposób życia. Już nie jest tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, gdzie mieliśmy wielopokoleniowe rodziny. Jakie zatem wyzwania przed nami stoją?
2: Jeżeli mielibyśmy maszynę do przenoszenia się w czasie, możemy sobie wyobrazić rok 2050 i 38% naszego społeczeństwa to będą osoby starsze. Czyli wyobraźcie sobie Państwo sytuację, w której idziemy ulicą po mieście Poznaniu, Nowym Tomyślu czy innym i prawie co druga osoba to będzie osoba w wieku senioralnym. Więc oczywiście to nie będą wszystkie osoby, które mają jakieś szczególne potrzeby opiekuńcze, aktywizacyjne i tak dalej, ale sporo z nich to będą właśnie jednostki, które będą wymagały wsparcia w środowisku zamieszkania. Jeżeli dodamy do tego fakt, że coraz więcej tych dzisiejszych gospodarstw domowych, rodzin, to są gospodarstwa jednoosobowe, ponieważ jesteśmy coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem, mężczyźni umierają wcześniej i już dzisiaj ponad połowa osób powyżej 75 roku życia prowadzi właśnie takie jednoosobowe gospodarstwa domowe. Więc jeżeli chociażby połączymy te dwa fakty w jedną całość, no to rodzi się wiele potrzeb, wiele form wsparcia, które są konieczne, żeby tą grupę w jakiś sposób zagospodarować, czyli zarządzać tymi problemami, potrzebami, które ta grupa ma.
1: A jak można to robić? Jak to wygląda teraz i co przed nami? W którą stronę to powinno iść?
2: No, główne remedium na te wyzwania to jest proces rozwoju usług w środowisku zamieszkania. I to jest podstawa. Czyli przejście od opieki w placówkach, w instytucjach, do opieki świadczonej w społecznościach lokalnych, jak najbliżej tej osoby. Czyli jak najbliżej, mówimy tutaj o rodzinie, mówimy tutaj o kręgach wsparcia, czyli tych najbliższych, no przyjaciele, sąsiedztwo, tak? Ale mówimy też o placówkach, które są blisko ich miejsc zamieszkania, tak? Dzienne domy pomocy, kluby seniora. To musi być cała architektura wsparcia, która jest zintegrowana, która ze sobą na co dzień współpracuje, gdzie te usługi szyte na miarę są świadczone.
1: No właśnie, najlepiej gdyby to było blisko rodziny, ale często gęsto jest tak, że ta rodzina mieszka jednak gdzieś daleko i ci seniorzy zostają sami.
2: Tak. Tutaj trzeba pamiętać, mimo że jeżeli pytamy osoby starsze, jakiego wsparcia oczekują, to ponad 90% z nich mówi, że oczekuje tego wsparcia od najbliższej rodziny, ale z drugiej strony właśnie trzeba pamiętać o tym, że te osoby często tej rodziny nie mają w najbliższym otoczeniu z różnych przyczyn, więc konieczny jest rozwój usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. To będą usługi sąsiedzkie. Możesz liczyć na sąsiada, możesz liczyć na pomoc, wsparcie asystenta, czy możesz też liczyć na wsparcie w formie teleopieki. Czyli tutaj rozwijamy nowe technologie, kontakt telefoniczny, takie codzienne monitorowanie tego, jaki jest stan zdrowia, ale też stan psychiczny tej osoby starszej, czy potrzebuje jakiejś pomocy, czy potrzebuje jakiegoś wsparcia. Taki codzienny monitoring też jest ważny. Ja mówiłem wcześniej o tych rodzinach, więc też wsparcie dla opiekunów faktycznych. My mówimy opiekunowie faktyczni, czyli ci, którzy są najbliżej tych osób, są właśnie w tych środowiskach domowych, w gospodarstwach domowych, ponieważ ten ciężar opieki spoczywa głównie na rodzinach większości domów. No w domach pomocy społecznej jest, proszę Państwa, nie więcej niż około 3% osób starszych, patrząc na statystyki ogólnopolskie. Więc jeżeli chodzi o taką faktyczną opiekę, to na co dzień wypełniają ją rodziny, więc tu też przewidujemy rozwój opieki wytchnieniowej. Ona jest kluczowa. Opieka wytchnieniowa, czyli jak wygospodarować taki czas, taką przestrzeń, aby ten najbliższy mąż, ktoś z rodziny, wujek, ciocia, ten, kto się opiekuje tą osobą zależną, znalazł ten czas dla siebie, tak? I tutaj muszą wchodzić usługi środowiskowe, instytucje opieki, które mogą na pewien czas przejąć w jakimś sensie tą odpowiedzialność za opiekę osoby niesamodzielnej, tak, aby ona mogła czuć się bezpiecznie i miała odpowiednie warunki, a ten opiekun mógł skorzystać, nie wiem, z opieki, na przykład z pójścia do szpitala, tak, na jakiś planowany zabieg, albo po prostu
1: mieć czas dla siebie, żeby załatwić nawet sprawy urzędowe.
2: Załatwić sprawy urzędowe, albo po prostu wyjechać na długo oczekiwany urlop. To jest też kluczowa sprawa.
1: To jest, zdaje się, poważne wyzwanie, bo bardzo często wiele osób myśli, że pomocy potrzebuje tylko ta osoba starsza, to osoba chora. Tymczasem czasami trzeba patrzeć kompleksowo na całą rodzinę.
2: Tak. I samorząd województwa ma tego świadomość, zarówno jeżeli chodzi o osoby starsze, ale też jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami. One też, ta opieka wytchnieniowa, to wsparcie dla opiekunów tychże osób też jest kluczowe.
1: Kolejne chyba wyzwanie, bardzo duże wyzwanie, które dotyczy osób starszych, to niedopuszczenie do izolacji tych osób, czyli ten tak zwany więzień czwartego piętra.
2: Tak. Więzień czwartego piętra to jest opis takiej sytuacji, w której ta osoba z jakichś przyczyn, barier architektonicznych, przede wszystkim barier architektonicznych, nie może w pełni uczestniczyć w codziennym życiu. No bo faktycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę Poznań, no to patrząc tutaj z okna tej redakcji, to faktycznie mogą być takie osoby, które mieszkają w blokach czteropiętrowych bez windy i one nie mają możliwości swobodnego przemieszczania się z tego powodu. Ale to może być też taka sytuacja, że z powodu, nawet mieszkam w domu jednorodzinnym, tak, ale z powodu tego, że przemieszczam się na wózku, albo z tego powodu, że mam jakieś schorzenie, chore biodro chociażby, też nie mogę aktywnie uczestniczyć w tym życiu, tak? Także teraz co zrobić, żeby te osoby jak najbardziej efektywnie, skutecznie integrować, skutecznie im pomagać, no to to są na przykład kluby seniora, to są uniwersytety trzeciego wieku, to jest tworzenie takich miejsc spotkań, takich miejsc integracji, które są jak najbliżej tych miejsca zamieszkania tych osób, żeby one mogły w łatwy, sprawny sposób dotrzeć do tych miejsc, a jeżeli do tych miejsc dotrzeć nie mogą, no to zapewnić im usługi asystencji, zapewnić im odpowiedni transport, tak żeby one mogły z tych miejsc skorzystać i włączyć się w tą społeczność lokalną. I z tego też mamy środki z rozwoju społecznego, z funduszy europejskich dla rozwoju społecznego, żeby takie możliwości rozwijać też dla tych osób o ograniczonej mobilności.
1: Ja tak sobie myślę, że rzecz, która musi się zmienić, to przede wszystkim nasza świadomość i nasze nastawienie. I to myślę nie tylko o samych seniorach, żeby oni się przekonali, nie bali się prosić o pomoc, ale też z naszej strony dzieci, wnuki, też żeby się nauczyły patrzeć na potrzeby osób starszych?
2: Ja myślę, że takim standardową odpowiedzią byłaby edukacja, ale myślę, że tutaj jest coś innego na rzeczy i tu przede wszystkim trzeba pokazywać dobrze funkcjonujące instytucje w środowisku lokalnym. Jeżeli pan redaktor będzie widział na swoim osiedlu, na którym pan mieszka, dobrze funkcjonujący klub seniora, to pan będzie przekonany faktycznie, że ci seniorzy są ważnym elementem naszej społeczności i że to starzenie to niekoniecznie musi być oglądanie tych przysłowiowych seriali w domu, chociaż to też jest przyjemne i każdy z nas lubi obejrzeć serial, ale że to jest nie tylko to. Tak? Jeżeli pan redaktor będzie widział Uniwersytet Trzeciego Wieku, który faktycznie dobrze funkcjonuje i ma prowadzić ciekawe prelekcje, wykłady, no to też to zmienia naszą świadomość tego, czym jest w ogóle starość i jak można aktywnie starzeć się i jak można z tego korzystać. Jeżeli pan pójdzie na basen i zobaczy pan jogę w wodzie dla seniorów, czy jakiś aqua aerobik może, tak? No to pan też zmieni zdanie o tym, jak ta starość może wyglądać. Także takie mikroaktywności najlepiej zmieniają świadomość całego społeczeństwa. Takie dobre praktyki to jest to, co jest najważniejsze, żebyśmy my zmieniali zdanie o tym, jak pomagać osobom starszym.

0: klasycznym przykładem jest działalność DPS-ów, bo my jednak cały czas, przynajmniej w większości jeszcze postrzegamy DPS-y i oddanie tam naszych rodziców czy dziadków jako zło konieczne.
1: Tutaj pozwolę sobie na małą zmianę słownictwa, sugerowałbym. Nikt nikogo do domu pomocy społecznej nie oddaje, ponieważ jest to zawsze decyzja tej osoby, która decyduje się zamieszkać, i to jest na jej wniosek w porozumieniu z pracownikami socjalnymi i tak dalej, więc tu ta osoba nie jest ubezwłasnowolniona w tej swojej decyzji, ale to już na marginesie, ale domy pomocy społecznej faktycznie dzisiaj się zmieniają i gdybyśmy poszli do domu pomocy społecznej dzisiaj, o tej godzinie, mamy godzinę, nagrywamy, godzina 10:20, i zobaczyli, jak tętni tam życie, ilu jest terapeutów, opiekunów, organizujących im ten czas wolny, ale też, co ważne, ile jest organizacji pozarządowych, które aktywnie włączają się w życie takiego domu. Przedszkola, szkoły, wolontariusze. Także ten dom pomocy społecznej też wygląda inaczej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, tak? Też takie inicjatywy jak próba integracji mieszkańców domów pomocy społecznej z lokalną społecznością, wspólne wyjścia, spotkania klubów seniora z domami pomocy społecznej, to też pozwala tak odmitologizować te domy społeczne i pokazać je jako takie prawdziwe domy, w których tętni to życie.
0: To skoro o prawdziwych domach mowa, to przejdźmy może do kolejnego tematu, do kolejnej grupy, czyli właśnie rodzina i piecza zastępcza, bo to też jest temat, o którym dużo się mówi, ale wciąż chyba jeszcze nierozwiązany.
1: Tak, wciąż nierozwiązany, ponieważ ten system, w którym wciąż my jesteśmy jako Polska, to jest system, który jest strażakiem, który gasi pewne pożary, a w mniejszym stopniu jest takim architektem zdrowych relacji rodzinnych. Także częściej myślimy o tym, jak leczyć tą rodzinę, i pochylamy się już nad tym rozlanym mlekiem, niż podejmujemy jakieś działania profilaktyczne. A mówiąc bardziej szczegółowo, jeżeli myślimy o działaniach profilaktycznych, to jest z jednej strony wspieranie rodzin biologicznych, i to jest kluczowe, profilaktyka, tak, pokazywanie na dobrych przykładach, jak powinna funkcjonować taka rodzina, wspieranie w takim codziennym funkcjonowaniu tych rodzin biologicznych, które mają właśnie problemy opiekuńczo-wychowawcze. I to się dzieje w polskim systemie poprzez wsparcie na przykład asystentów rodziny, ale wciąż w niewielkim zakresie. Jeżeli byśmy zobaczyli w poszczególnych gminach, ilu jest tych asystentów rodziny, którzy taką ciężką, trudną, wymagającą pracę codziennego wsparcia tych rodzin w kryzysie wykonują, to wciąż jest ich za mało. Z drugiej strony jest to równolegle i równie ważne jest wspieranie rodzinnej pieczy zastępczej. Jeżeli to dziecko już znajduje się właśnie poza tą swoją rodziną biologiczną, to jest konieczność zapewnienia jej tam odpowiednich warunków. A zapewnienie tych odpowiednich warunków dla tej rodziny to nie jest tylko jej wsparcie materialne, to nie jest jej wsparcie medyczne, ale też szybszy dostęp do terapeutów, tak? Szybszy, skuteczniejszy dostęp do wsparcia psychologicznego. I to warto podkreślić, że nie tylko dla tych dzieci, które doświadczają różnych traum, różnych zaburzeń emocjonalnych wynikających z tej ciężkich doświadczeń biograficznych, ale też dla tych opiekunów, którzy często zostawieni są sami sobie. I my staramy się tą sytuację w jakiś sposób zmienić, tak? Poprzez rozwój usług pozwalających na lepsze funkcjonowanie tych rodzin. Co na przykład? Wsparcie koordynatora pieczy zastępczej, pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego przez usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej, czy chociażby taka mała rzecz, ale jakże istotna, organizacja wypoczynku, wsparcie tych rodzin zastępczych w tym, żeby mogły wyjechać na wakacje, spędzić

0: spędzić wspólnie czas poza tym codziennym swoim środowiskiem. To są te działania, które są bardzo, bardzo istotne, żeby nie tylko wspierać rodziny biologiczne, ale też wspierać tą pieczę zastępczą.
1: Kolejna grupa, o której chcemy dziś porozmawiać, o której już troszeczkę wspomnieliśmy, to osoby z niepełnosprawnościami. To jest chyba temat bardzo szeroki.
0: Tak, wiele się ostatnio mówi z przyczyn zmian w ustawodawstwie na temat usług asystenckich. Asystent osoby z niepełnosprawnością nie ma być jedynie takim formalnym dodatkiem do systemu, ale rzeczywistym wsparciem tej osoby w codziennym życiu. Kimś, kto pomoże zrobić zakupy, dotrzeć do urzędu, skorzystać z oferty kulturalnej, czy po prostu aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. I to jest jedna noga, bym powiedział, tego systemu. Czyli profesjonalista, który po prostu wie, jak pomóc i jest blisko tej osoby i odpowiada na potrzeby, które zgłasza sama osoba z niepełnosprawnością. On sam mówi, czego potrzebuje i jak to powinno być realizowane. To jest bardzo ważne, że to nie jest odgórnie zaplanowane wsparcie, tylko takie, jakie faktycznie są oczekiwania, ale z drugiej strony też ważne jest kreowanie odpowiedniego środowiska w najbliższym otoczeniu. No, podajmy sobie przykład kręgów wsparcia, czyli takiego rozwiązania, które nie opiera się tylko na instytucjach, ale na relacjach społecznych, czyli jak zbudować wokół osoby z niepełnosprawnościami system koleżeński, system relacji rodzinnych, dalszych, bliższych znajomych, wolontariuszy, przedstawicieli lokalnej społeczności, tak żeby ta osoba mogła w sposób komfortowy i w sposób taki bez ograniczeń funkcjonować w tej społeczności. I takie kręgi dają nie tylko większe bezpieczeństwo, ale poczucie tego takiego zakorzenienia, tego, że jestem w tej wspólnocie na równych prawach jak inni. I to jest szczególnie ważne dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, tak, które mają też deficyty, dla osób, które mają deficyty poznawcze. I też jako samorząd województwa świadczymy wsparcie przy tworzeniu tego typu kręgów. Mieszkania treningowe i wspomagane, o tym też trzeba powiedzieć. Zamiast kierować te osoby, proponować im ofertę dużych instytucji opiekuńczych, my powinniśmy skupiać się na tym, żeby tworzyć dla nich odpowiednie warunki domowe, tak? Poprzez właśnie mieszkania treningowe, wspomagane, gdzie oni tam właśnie uczą się tej podmiotowości i samodzielności. I to również jest realizowane dzięki środkom z Unii Europejskiej. Nie można też zapominać o tym, o czym już mówiliśmy, czyli o tej opiece wytchnieniowej i wsparciu najbliższych opiekunów. To jest też rozwijane, ale też te osoby chcą być samodzielne, chcą być niezależne, nie tylko w wykonywaniu codziennych obowiązków, takich życiowych, rodzinnych, ale chcą też być niezależne zawodowo, finansowo. Dlatego tak kluczowe w tym całym systemie wsparcia są też odpowiednio zaprojektowane instytucje rynku pracy, czy też podmioty aktywizacji zawodowej. No mam tu na myśli chociażby zakłady aktywności zawodowej, jak wspieranie obecności osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. To jest kolejny ważny temat rzeka, bym powiedział, ale myśląc o tych zakładach aktywności zawodowej, to są tego typu placówki, które pomagają, uwzględniając te ograniczenia tych osób, wejść na ten rynek pracy, sprawdzić swoje umiejętności, kompetencje i być może w jakiejś dłuższej perspektywie wejść na otwarty rynek pracy. Tych zakładów aktywności zawodowej jako podmiotów ekonomii społecznej, bo je w ten sposób trzeba rozumieć, wciąż jest za mało, ale no, robimy wszystko jako województwo, jako samorząd województwa, żeby one w powiatach powstawały. Tak? To jest głównie inicjatywa powiatów i z tego miejsca bym bardzo namawiał decydentów lokalnych do tego, żeby nad tym problemem się pochylić, bo to nie jest rozwiązanie tylko problemów zawodowych tychże osób, ale jeżeli się zagospodaruje ten obszar ich życia, to również pomaga się im w takim codziennym funkcjonowaniu i oni po prostu, jeżeli my ten system dobrze zaprojektujemy, to oni po prostu przestają być beneficjentami pomocy społecznej. Oni przestają z tej pomocy społecznej korzystać, tak? Także,
1: no, wówczas no korzystają wszyscy na tym, także tak, samorządy.
0: Dokładnie tak.
1: Ja tak sobie myślę, że jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnością, to jest chyba jednak grupa, w której najbardziej widać te wszystkie zmiany, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat się dokonały, także jeśli chodzi o naszą świadomość.
0: Mhm. Tak, tak, tak. Tu się bardzo dużo zmieniło. Dużo dobrej roboty robią też organizacje rzecznicze i samorzecznicze, czyli takie, bym powiedział, społeczeństwo obywatelskie i umiejętność też tych osób do integrowania się wokół tych swoich problemów, które mają, tych potrzeb, które mają i głośne o nich informowanie opinii publicznej, ale też te organizacje rzecznicze mają coraz silniejszy wpływ, okazuje się, na decydentów. I ta ustawa o asystencji jest chyba najlepszym tego przykładem. Jeszcze kilka lat temu to była jakaś mrzonka, tak? A dzisiaj to jest faktycznie realizowana usługa. Także to pokazuje naszą zmianę myślenia o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, ale też myślę, że pokazuje siłę tej kategorii obywateli, że potrafią za pewnymi sprawami tak konsekwentnie i skutecznie lobbować. To jest taki dobry lobbying społeczny i oby jego było jak najwięcej.
1: No i takich przykładów jest pewnie dużo więcej, bo chociażby wspomniane już mieszkania treningowe czy opieka wytchnieniowa jeszcze kilkanaście lat temu niewiele osób w ogóle o czymś takim słyszało. Teraz, jak się okazuje, tych narzędzi mamy całkiem sporo, tylko czasami trzeba wiedzieć, gdzie się zgłosić i poprosić o pomoc.
0: Dokładnie tak. I to jest też często świetny przykład współpracy takiej międzysektorowej, współpracy między organizacjami pozarządowymi a gminami. Gmina ma lokal, który postanawia przeznaczyć na właśnie mieszkanie treningowe czy wspomagane, natomiast organizacja pozarządowa zajmuje się całą koordynacją tego wsparcia, bo ona wie komu, wie lepiej, ponieważ jest bliżej tych osób z niepełnosprawnościami. I to też jest świetny model wsparcia. Pamiętajcie, decydenci lokalni, że jeżeli macie tego typu lokale, zasoby, które moglibyście poświęcić na taki ważny cel społeczny, to też macie organizacje pozarządowe, które was mogą w tym wesprzeć.
1: To na koniec jeszcze jedna grupa społeczna, jeszcze jeden temat, o którym przeciętny Kowalski pewnie często zapomina. Myślę tu o osobach w kryzysie bezdomności.
0: Tak. Kryzys bezdomności, często mówimy dzisiaj o nim w ten sposób, że tego problemu po prostu nie ma. Albo jest marginalny, ponieważ nie widzimy
1: najczęściej
0: tych osób
1: tylko
0: w swojej
1: zimą.
0: Przestrzeni. I najczęściej, tak, to jest też ważna uwaga, że dostrzegamy go zimą. Tak nie jest. Ci ludzie mieszkają wokół nas, ale są po prostu niedostrzegalni. Problem bezdomności to jest też problem, ja to określam takim mianem przedsionka do bezdomności. O tym kryzysie trzeba pamiętać jeszcze w takiej sytuacji, kiedy jeszcze się ten problem nie pojawił. Na przykład zadłużenie, na przykład problemy rodzinne, uzależnienia i problemy z opłacaniem czynszu, które z miesiąca na miesiąc urastają do jakichś wielkich sum i ta osoba może po prostu znaleźć się na tej przysłowiowej ulicy. Także pamiętajmy, że problem bezdomności to nie jest tylko ta przysłowiowa osoba, ta stereotypowe takie postrzeganie tej osoby, którą gdzieś tam widzimy na ławce w parku, ale to mogą być osoby, które na przykład wychodzą z pieczy zastępczej, i nie potrafią się odnaleźć w tym nowym życiu, mimo wsparcia finansowego, które na początku tej drogi otrzymały. To mogą być osoby, które odsiadywały długie wyroki i wychodzą na wolność i też nie potrafią się odnaleźć, mimo wielu działań takich aktywizacyjnych już w więzieniach. No niestety takich osób, które są zagrożone, czy są w przedsionku bezdomności, jest wiele. Ale też ta pomoc powinna być dobrze skrojona dla tych osób, które faktycznie doświadczają już tej bezdomności, czyli które faktycznie znalazły się bez schronienia. I tutaj odchodzimy od takiego modelu, bym powiedział, drabinkowego, który dominował przez lata, bo w starym systemie człowiek musiał pokonywać takie kolejne szczeble wsparcia. Od ogrzewalni, przez noclegownię, schronisko i udowadniając na przykład swoją abstynencję, swoją gotowość do podjęcia pracy, mógł w końcu marzyć o własnym mieszkaniu. I my jakby odwracamy tą sytuację. Ja bym powiedział tak, przewracamy ten stolik i mówimy tak, najpierw dajmy tej osobie mieszkanie, jeżeli ona oczywiście nie jest w jakimś kryzysie uzależnień, tak, jakimś takim pierwszym etapie tego kryzysu uzależnień, ale jeżeli jest już do tego gotowa, to dajmy jej mieszkanie, a potem pomyślmy o pracy, a potem pomyślmy o różnych innych formach aktywizacji, bo i w Polsce w wielu modelowych programach, a w Europie Zachodniej już od dawna wiedzą, że to jest podstawowa forma wsparcia, że po pierwsze mieszkanie i od tego mieszkania zaczyna się wszystko. I to jest ten element tej usługi środowiskowej tutaj, żeby zapewniać mieszkania chronione, mieszkania treningowe dla tych osób, żeby one mogły w końcu poczuć się pełnoprawnymi członkami naszych społeczności i wtedy one łatwiej integrują się ze społeczeństwem, łatwiej znajdują pracę, no łatwiej wychodzą na prostą. Oczywiście my też jesteśmy świadomi, że to rozwiązanie nie pasuje dla wszystkich, więc te schroniska, te ogrzewalnie, one też muszą funkcjonować, tak? Ale ten system musi mieć tą drugą nogę, czyli musi mieć te mieszkania wspomagane, treningowe, które no, są bardzo istotnym elementem tej aktywizacji.
1: Ale też wychodzenie z pomocą do tych osób, które faktycznie potrzebują, a nie na odwrót, że to ta osoba, która potrzebuje, musi gdzieś tam szukać i się dobijać do nas.
0: Dokładnie tak. Dlatego jest tak ważna rola pracowników socjalnych, którzy potrafią dotrzeć do tych osób, przekonać ich do tego, że warto wziąć odpowiedzialność za swoje życie i tak ich poprowadzić w dialogu z tą osobą do tych rozwiązań, które no, mają prowadzić do wyjścia z tej bezdomności. Czyli potrzebujemy też specjalistów, tak? Potrzebujemy też specjalistów, którzy potrafią jakby dobrze pracować z tymi osobami, przekonać ich.
1: Tak sobie myślę, że to, co łączy wszystkie te grupy, wszystkie te działania, to przede wszystkim postawienie indywidualnie na osobę, czyli patrzenie na konkretny problem konkretnej osoby, a nie całościowo, ale z drugiej strony też kompleksowe podejście do rozwiązywania tych wszystkich problemów, o czym już mówiliśmy, że czasami to nie tylko ta jedna osoba, ta osoba z niepełnosprawnością czy ten senior, tylko to jest czasami cała rodzina, która tej pomocy potrzebuje i ją może otrzymać.
0: Tak, ja myślę, że bardzo dobrze to pan redaktor podsumował, że z jednej strony to jest skupienie się przede wszystkim na potrzebach tych osób i przede wszystkim zapytanie ich o to, czego potrzebują, jakie są ich oczekiwania, motywacje, preferencje, dobre uchwycenie tych potrzeb, tak? Dobre uchwycenie tych potrzeb to jest podstawa, czyli taka skuteczna diagnoza i potem zaoferowanie całego wachlarzu możliwych form wsparcia i znów powrót do tej osoby, która sama decyduje o tym, z czego chciałaby skorzystać. Weźmy przykład osób starszych, tak? Dobrze zdiagnozowane ich potrzeby, oczekiwania i mówimy, możesz je zrealizować w klubie seniora, możesz je zrealizować w dziennym domu pomocy, ale jeżeli nie chcesz wychodzić z domu, to zaoferujemy ci chociażby te usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, zamieszkania, żeby cię wesprzeć w tych codziennych potrzebach. Czyli musimy budować właśnie system skrojony pod indywidualne potrzeby, ale jak najbardziej rozwinięty w tym wachlarzu dostępnych możliwości.
2: Blisko ciebie. Podcast o usługach społecznych. Niniejszy materiał został przygotowany w ramach projektu Koordynacja Polityki Społecznej w Wielkopolsce, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego na lata 2021-2027. To była powtórka. Radio Emaus. Na dobry dzień!

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
8: bezpiecznie.
7: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz piorący 1600 W Parkside. Aż 100 zł taniej. Jedyne 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 379 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
3: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Kanal Plus. Już od wtorku półfinały UEFA Champions League. Wtorek Arsenal kontra Atletico. Środa Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.
5: Kłaniam się Państwu bardzo gorąco. 2 maja obchodzimy dwa święta. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to okazja, aby zapytać o nasz szacunek do barw biało-czerwonych, do flagi narodowej. To też dobry czas, aby podkreślić pielęgnowanie polskiej kultury, historii oraz języka polskiego przez społeczność polonijną. A poza Polską, według danych statystycznych, mieszka około 20 milionów Polaków. Najwięcej w USA, bo aż 10 milionów. 2 miliony Polaków mieszka w Niemczech. Papież Jan Paweł II mówił: jest prawdą, że Polaków można znaleźć na wszystkich kontynentach i prawie wszystkich krajach świata. Taki jest, można powiedzieć, nasz los, nasze posłannictwo, abyśmy byli wśród ludów ziemi. Zapraszam na rozmowę z Polakami żyjącymi poza granicami ojczyzny, żyjącymi tam czasem od wielu lat. Opowiadają oni o swoich korzeniach, tożsamości, miłości do rodzinnego kraju. Mówią o tęsknocie za domem, którym jest Polska. Zapraszam na audycję Jestem z Polski. Ksiądz Mariusz Sokołowski.
6: Pasażerowie, którzy już otrzymali swoje karty pokładowe, są proszeni o przejście do strefy kontroli bezpieczeństwa.
5: Pani czuje się Polką cały czas?
7: Ja jestem Polką i absolutnie z tego jestem bardzo dumna.
5: Urszula Szoja, Radio Francja. Paryż.
7: I wydaje mi się, że każdy Polak mieszkający za granicą powinien mieć tą świadomość, że jest wizytówką naszego kraju.
5: Kiedy ksiądz słyszy takie słowo Polska, z czym się księdzu kojarzy?
8: To słowo...
5: Ksiądz Kamil Żyłczyński, duszpasterz

0: też Polonii, Sydney, Australia.
1: Ta rzeczywistość, to doświadczenie, to uczucie inaczej przeżywa się z tej perspektywy 16 tysięcy kilometrów. Inaczej śledzi się wydarzenia, inaczej spogląda się na to wszystko, co polskie. Budzi dumę, budzi nadzieję i daje siłę.
2: Od razu się za coś zapala w ty jednak w sercu, że to jest coś mojego jednak.
0: Miriam Mrozik, Guadalajara, Meksyk.
2: Kiedy usłyszę cokolwiek, jakąś informację w radiu o Polsce, to mówię, o słyszeliście, coś jednak o Polsce jest. I tam im próbuję tłumaczyć, czy wchodzę bardziej w ten temat i jest miło usłyszeć o Polsce, dobrze usłyszeć o Polsce i powspominać sobie, pokazywać tą rodzinie z Meksyku, jak tutaj jest.
3: Polska kojarzy mi się z krajem.
0: Agnieszka Kalemba, pracownik Urzędu do Spraw Emigracji, Bottrop, Niemcy.
3: Polska jest moją matką, moją ojczyzną, krajem oczywiście, z którego się wywodzę i zawsze pozostanie w moim sercu, więc tego typu tradycje i religia, Bóg, honor, ojczyzna, oczywiście to są takie wyrazy i mało powiedziane, coś najważniejszego dla mnie, więc takie dni są zawsze obchodzone u mnie w domu.
4: Pasagerii, care au primit deja biletele de embarcare, sunt rugați să meargă în zona de siguranță.
0: Kiedy są rozmowy o Polsce, pan Polskę broni.
5: Bronię języka polskiego, bronię Polaków, bo sercem oczywiście czuję się Polakiem w dalszym ciągu.
0: Tomasz Wałdoch, wieloletni reprezentant Polski w piłce nożnej, Bochum, Niemcy.
5: Mam bardzo bliski kontakt, oglądamy codziennie również wiadomości w polskiej telewizji, zaciągamy różnych informacji, nie tylko z telewizji, ale z internetu. Mamy książki polskie także, gdzie zaciągamy pewne informacje.
6: Francja jest krajem, który kolonizował przez bardzo długi okres swojej historii, więc mają też takie zachowanie kolonizatorów, czyli ludzi, którzy są w centrum świata. Tym, czym się interesują, zresztą wystarczy zobaczyć, posłuchać informacji, czy w radiu, czy w telewizji. W centrum zawsze jest Francja i to, co się dzieje we Francji. Ewentualnie to, co ma może jakiś tam wpływ na ich gospodarkę, czy politykę, więc voilà. To najczęściej się mówi źle o Polsce. No niestety taka jest prawda. Więc nasza sytuacja jest bardzo źle rozumiana. Każdy jakoś odnosi się do sytuacji wobec własnego doświadczenia, więc trzeba robić pewne sprostowania. Ale mam dobre relacje tutaj z ludźmi. Jeżeli czegoś nie rozumieją, to często zdarza się, że przychodzą i pytają, jak jest faktycznie, Ula, jak to jest, na przykład z 11 listopada. Ja byłam akuratnie wtedy w Warszawie. Wracam, jeszcze nie byłam świadoma, jaka jest tutaj właśnie nagonka medialna. Więc pierwsze pytanie, Ula, jak to było? Ja mówię, no i co było? No było genialnie. Byłam w Warszawie, nie mogłam brać udziału osób.
7: Chodzi o Marsz Niepodległości, tak?
6: Marsz Niepodległości. Więc wyprostowałam to wszystko, tłumacząc, że była to wielka fiesta Polaków, rodzin całych, z dziećmi, z babciami i tak dalej. Wielka uroczystość, która dotyka każdego z Polaków, dlatego że no, jesteśmy narodem z wielkimi tradycjami, natomiast dopiero stuletnią tradycję takiej ciągłości niepodległości, nie? I to jeszcze z problemami komunistycznymi i tak dalej. Także nie, ludzie pytają i trzeba im objaśniać cierpliwie i absolutnie się nie bulwersować z żadnego powodu, tylko starać tłumaczyć.
4: Fluggäste, die bereits ihre Bordkarten erhalten haben, werden gebeten, sich in den Warteraumbereich zu begeben. Passengers who have already received their boarding passes are kindly requested to proceed into the gate area.
8: Pamiętam, jak mój syn był mały.
0: Agnieszka Zając, dyrektorka Polskiej Sobotniej Szkoły Ballymena, Irlandia Północna.
8: On głośno śpiewał, jestem Polakiem, wierzę w Boga i jestem wolny.

0: I to jest dla mnie bardzo ważne i tym kieruję się, prowadząc szkołę polską, i tym kieruję się, pracując z Polonią za granicą.
1: Passenger announcement, this is the last and final boarding call for all passengers traveling to Dublin on Ryanair service FR443. Please proceed immediately to gate 32.
2: Pani tu się nie urodziła, pani się urodziła w Polsce. Wyjechała pani z Polski, powiem tak, jak wielu Polaków, za chlebem, czy miała pani jakiś kontrakt?
3: W moim przypadku chodziło o to, żeby rozwijać moje możliwości muzyczne jako skrzypek i zrealizować moje marzenie jako wokalista. Dlatego, że tutaj właśnie podjęłam studia muzyczne, wokalne. No i to był taki punkt zaczepny. Później pierwsze kontrakty, założenie swojej rodziny tutaj na miejscu i no po prostu spędziłam tutaj swoją młodość.
2: To ile pani tutaj już lat mieszka we Francji, w Paryżu?
3: 20 lat.
4: To znaczy tak, pierwsze była myśl bycia germanistką, nauczycielką języka niemieckiego, studia, college w Raciborzu, przygotowania, matura, no i później właśnie polecenie nauczycielki właśnie, jeżeli chcesz uczyć języka niemieckiego i zdać na studia, zdasz na pewno egzamin, ale będzie ciężko, ponieważ uczenie się języka związane jest nie tylko z literaturą i gramatyką, ale również właśnie z takim nawiązaniem pewnej pewności w języku również i potocznym. Także trzeba jechać do Niemiec i tam się go nauczyć.
2: Byłaś posłuszna nauczycielce, wyjechałaś, miałaś ile lat? 18, 19?
4: To znaczy to było po zdaniu matury w wieku 19 lat, właśnie polecenie nauczycielki. Rodzice się oczywiście zgodzili i wyjazd do Niemiec.
2: Wyjechałaś do Niemiec i tak naprawdę już tam zostałaś. Nigdy już na stałe do Polski nie wróciłaś.
4: No właśnie nie i jestem już od 18 lat w Niemczech. To był rok 99 dokładnie, czyli już prawie 19. I już, no, już mieszkam na stałe, więc nie wróciłam.
5: Buenos dias.
2: Miriam, jesteś bardzo młoda. Masz teraz 20 lat?
5: Dokładnie 19 lat.
2: A spotkała cię tak wielka przygoda. Wyjechałaś z Polski. Mieszkasz teraz w bardzo dalekim, egzotycznym Meksyku. Wyjechałaś za miłością. Jak to było?
5: Oj, to jest bardzo długa historia. Ale gdyby tak zacząć... Wyjechałam i za miłością i po tym może... Po to, aby poznać, jak wygląda kraj, jak wyglądają relacje rodzinne, jak wygląda ogólnie wszystko, cały ten ustrój, że tak powiem. Poznać wszystko od początku.
2: Ale prawdą jest, że wyjechałaś tam za swoim ukochanym, już dzisiaj mężem.
5: To jest prawda. To była miłość i za nią pojechałam i nawet się nie patrzyłam do tyłu.
6: Prosimy o zgłaszanie informacji o pozostawionym bagażu do Straży Ochrony Lotniska. Pozostawienie bagażu bez opieki będzie skutkować nałożeniem na właściciela kar grzywny lub mandatu. Pozostawiony bagaż zostanie usunięty ze względów bezpieczeństwa.
3: No i po prostu nasza historia jest mało znana nawet przez nas samych, przez Polaków, ale powinniśmy to bardzo pogłębiać i być naprawdę... No nie mamy wyjścia tutaj na Zachodzie. Moim zdaniem prywatnym. Jesteśmy wizytówką dla Francuzów tutaj, więc trzeba świadczyć o naszym kraju jak najlepiej.
6: It's the final call for passengers traveling to Stockholm on LOT Polish Airlines. Flight number 455. Please proceed immediately to gate number 30.
2: Rodzicom zależy na tym, żeby dzieci miały kontakt z językiem polskim, z polską historią, uczyli się geografii też naszej ojczyzny. To jest dla nich bardzo cenne i często wiele kilometrów muszą, zdaje się, przyjeżdżać tutaj do waszej szkoły.
0: Jeśli chodzi o naszą placówkę, zdarza się, że pokonują 50 kilometrów w jedną stronę, przyjeżdżając w soboty do szkoły, więc to jest wymagające, to jest zobowiązujące. Zwłaszcza, że ci rodzice też ciężko pracują. Przyjechali tutaj za chlebem, jeśli mogę powiedzieć w ten sposób. I to naprawdę jest trudno wszystko pogodzić. Natomiast ci rodzice czują się związani z Polską, czują się Polakami i uważają, że to jest to, co powinni swoim dzieciom dać. A ja myślę, że to jest najlepsze, co mogą tym swoim dzieciom podarować, dzięki temu, że te dzieci mają kontakt nie tylko z językiem polskim, ale właśnie z tą polskością, z tą małą Polską, którą mamy tutaj w polskich szkołach, bądź w naszych, w gronie Polonii.
2: Zajęcia w szkole odbywają się raz na tydzień, a mimo to znajdujecie czas, żeby robić jakieś akademie patriotyczne, takie polonijne, żeby promować Polskę, żeby podkreślać pewne ważne uroczystości państwowe, czy też kościelne.
0: No i tutaj muszę już powiedzieć o tej pasji, która jest w naszym zawodzie i o tym powołaniu, o którym ksiądz wspomniał zaraz na początku. No tak, w ciągu tygodnia często zdarza się, że nauczyciele pracują w zupełnie innych zawodach. Nie są to ich zawody, których się wyuczyli w swoim kraju. I popołudniami, wieczorami wracają do przygotowywania akademii, do przygotowywania polskich zajęć, co jest związane jakby z takim no, przechodzeniem z jednego świata do drugiego, bym troszeczkę powiedziała, bo no, jakoś należy to pogodzić. Natomiast absolutnie nie przeszkadza to nam. Przychodzimy tutaj z uśmiechem, jesteśmy szczęśliwi, że możemy mówić w naszym ojczystym języku, mimo że absolutnie nie narzekamy i nie ubolewamy nad faktem, że jakby językiem pierwszym, który jest przez nas używany, jest język angielski. Język polski jest macierzystym językiem dla naszych dzieci. Natomiast język angielski zawsze będzie dla nich językiem pierwszym. Ale no cóż, mamy tak doskonałych fachowców, że jesteśmy w stanie to wszystko pogodzić.
7: Dzień dobry, szanowni państwo. Witam państwa serdecznie na pokładzie samolotu typu Airbus A320.
2: Jest pani zaangażowana też w prowadzenie chóru dziecięcego Marianki w Saint-Denis. Mirjamki, przepraszam. Słuchacze tego nie widzą, jak pani się teraz uśmiechnęła szeroko, jakby to było takie pierwsze, najważniejsze zadanie tutaj pani. Ja się bardzo też cieszę z tego powodu. Widziałem, jak te dzieci śpiewają pod pani batutą, że tak powiem. Ale rodzice, jak bardzo panią chwalam, pani tego nie wie, ja tutaj muszę to powiedzieć głośno. Są zadowoleni z tego, jak pani prowadzi te dzieci, że też jest modlitwa i gdzieś tam między wierszami zawsze pani coś opowie mi o Polsce, o historii. Dlaczego pani to robi tak?
3: Dlatego, że uważam, że każdy człowiek musi mieć jakąś świadomość, skąd pochodzi, żeby w ogóle mógł się jakoś kształtować, prawda? Więc musi wiedzieć, gdzie są jego korzenie i tak dalej. Dzieci, które często są urodzone już tutaj we Francji, mające rodziców Polaków, którzy nie zawsze mają czas na to, żeby poświęcić im czas na to, żeby ich troszeczkę jakoś tak uświadamiać. Więc korzystam z tej godziny tygodniowo, żeby przekazać kilka faktów z historii polskiej, żeby poruszyć ich ciekawość też co do ich własnych prywatnych korzeni, czyli skąd pochodzą ich rodzice, dlaczego, skąd jest dziadek Tadziu na przykład i tak dalej. Także tym sposobem zaczynają się cieszyć, że ich korzenie są tak bardzo bogate i że są tak bardzo ciekawe. Trzeba po prostu pobudzić, trzeba stymulować dzieci, prawda, do tego, żeby miały pobudzić tą ciekawość, więc i to bardzo cieszy, dlatego że robią to później bardzo spontanicznie i w końcu wiedzą, że są Polakami, bo nie zawsze o tym wiedzieli jeszcze niedawno, niestety, no, co ciekawe, nie?
8: Jedziemy? Zaczynacie?

0: jest.
1: Proszę Państwa, przedstawimy teraz Państwu zasady bezpieczeństwa i wyposażenie awaryjne naszego samolotu.
2: Ladies and gentlemen, we would now like to demonstrate the safety features of this aircraft.
3: Ksiądz, kiedy rozpoczął posługę w Australii, przypadała 1050. rocznica chrztu Polski. Z tego, co się orientuję, ksiądz organizował tam spore uroczystości. Niektórzy wątpili, że to się nie uda, że Polacy nie przyjdą, że są za bardzo rozproszeni, ale było to zrobione z rozmachem i była później satysfakcja, że żeście Polskę uczcili, docenili, a Polacy też mogli się jakoś tam zaprezentować.
4: Sydney jest bardzo rozległym miastem. Zasadniczo zabudowa tego miasta to niska zabudowa, także odległości są bardzo ogromne i tych punktów duszpasterstwa polskiego jest wiele i na co dzień, co niedzielę spotykamy się raczej w mniejszych wspólnotach. Natomiast przy okazji tego wydarzenia udało nam się nawzajem umocnić właśnie naszą obecnością w sydneyjskiej katedrze, kiedy to wypełniła się po brzegi. Było nas około 1000 rodaków. Przepiękna uroczystość, a przede wszystkim ta świadomość tego, co wywieźliśmy i co przywieźliśmy do Australii z dumą zamanifestowanego z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Podobna uroczystość przed nami z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wiele już wydarzyło się z okazji tego jubileuszu. Wiele wydarzeń kulturalnych organizowanych przez polskie organizacje, przez polskie szkoły, przez konsulat generalny. Punktem kulminacyjnym będzie nasze dziękczynienie za odzyskanie niepodległości także w sydneyjskiej katedrze. Zaprosiliśmy na tę uroczystość polskiego misjonarza, biskupa z sąsiedniej Papui Nowej Gwinei, który będzie przewodniczył tym uroczystościom. To także okazja, by mówić o Polsce, dlatego tamża święta zasadniczo w języku polskim będzie miała także elementy języka angielskiego, by zaproszeni goście mogli uczestniczyć w tej uroczystości. Także będzie to nasze święto, ale jednocześnie manifestacja naszej dumy i naszej historii.
1: Prosimy o zamknięcie stolików i ustawienie oparć foteli w pozycji pionowej.
5: Jestem chyba dumna z tego, że każdego dnia mogę się budzić i być spokojna, że wychowuję dzieci tak, jak należy. Polskiej tradycji, z polskimi korzeniami, że znają swoją tożsamość.
2: Please make sure that your tray table and seat are in their full upright position.
3: To robicie jako Kościół Polski, ta cząstka Kościoła Polskiego tam wespół z ambasadą, z konsulatem polskim w Australii.
4: To rzeczywiście szczególna okazja, obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości, natomiast także na co dzień przeplatają się te nasze drogi, naszych służb dyplomatycznych, konsularnych, które wspierają i polskie organizacje, i polski kościół, polskie szkoły, harcerstwo, zespoły muzyczne, taneczne i tak dalej. Także spotykamy się na tej płaszczyźnie posługi, zwłaszcza temu najmłodszemu pokoleniu, które odkrywa, czym jest Polska, które do Polski przyleci na wakacje, które nie zna Polski tak jak my. I to nie tylko obowiązek, ale wielka fascynacja, która inspiruje wiele organizacji właśnie w Sydney, w Australii, by to młode pokolenie zarazić choć odrobinę tym, co starsi mają w sercu.
5: Od początku roku szkolnego organizujemy z dziećmi mnóstwo projektów, prowadzimy warsztaty. Dzieci mają poszerzoną wiedzę na lekcjach historii i na temat właśnie tego okresu w historii Polski. I uwieńczeniem tego projektu będzie wspólna akademia w listopadzie, w której wezmą udział ważne osobistości, ważne dla naszego kraju, ważne dla Polski, ważne dla nas. I nasze dzieci będą uczone z szacunkiem do Polski, do swojej tożsamości. Będą mogły podzielić się swoją wiedzą, pochwalić się swoją wiedzą przed ważnymi osobami. Dla nich wiem, jestem świadoma, że to też będzie ważne, że ktoś chce ich posłuchać o tym, jaką posiadają wiedzę na temat swojego kraju.
0: proszę Państwa, nasze starty oraz lądowania światła w kabinie zostaną wygaszone. Informuję o możliwości korzystania z oświetlenia indywidualnego nad Państwa głowami. Dziękuję.
3: Czy można powiedzieć, że ksiądz, będąc tam daleko, daleko na emigracji, stał się większym, mocniejszym patriotą?
4: Zazwyczaj doceniamy to, co tracimy w jakimś sensie. Emigracja jest jakąś utratą cząstki tego, co polskie z pewnością, dlatego jeszcze staranniej, z większą pieczołowitością pielęgnujemy to, co polskie w nas, między nami.
5: Przyjechałam tutaj 12 lat temu po to, żeby polepszyć swój byt i oczywiście wyborów dokonujemy my, aczkolwiek, no cóż, tak się potoczyły losy mojej rodziny. Nie żałuję absolutnie, ale chyba mogę powiedzieć, nie żałuję, dlatego że przez to, jaką pracę wykonuję, mogę mieć styczność z Polską, mogę mieć styczność z polskością. Tak, jestem patriotką i w takim trybie, jak mogę tak nazwać, wychowuję swoje dzieci. W moim domu to bardzo ważne. Mam 17-letnią córkę i 15-letniego syna, więc a mieszkając tutaj od 12 lat, nie jest łatwo pilnować, żeby mówiły po polsku, bo dla nich to jest takie normalne mówić w języku angielskim. Ale one wiedzą, że są Polakami i mamy taką zasadę, że w domu mówimy tylko i wyłącznie po polsku. No chyba, że mamy gości, którzy nie znają języka polskiego. A polska gościnność, wiemy oboje jaka jest, więc tutaj staramy się zachowywać tak, jak należy.
6: Ja, kiedy jestem z moim synem, to ciągle mówię do niego po polsku. Więc wszystko... Teraz ma 2 lata mój syn i... Wydaje mi się nawet, że bardziej rozumie po polsku niż po hiszpańsku, jednak więcej spędza z mamą czasu niż ze wszystkimi krewnymi w Meksyku, więc myślę, że będę to kontynuować i będę chciała, żeby jak najlepiej mówił po polsku, żeby mógł jednak mieć zawsze ten język, jeżeli będzie chciał przylecieć czy porozmawiać tutaj z rodziną.
7: Nawet mimo, że jesteśmy już, mówię, ponad 20 lat w Niemczech i człowiek już zżyty jest, gdzieś przesiąkł nawet trochę chyba tą niemiecką mentalnością, to mimo wszystko się nie zapomniało o polskości, z czego się po prostu, no jesteśmy dumni z tego.
3: Pani żyjąca z dala od Polski, czego pani życzyłaby Polakom? Sobie też.
8: Czego bym sobie tak spontanicznie, żebyśmy byli wszyscy dumni z tego, że jesteśmy Polakami? To jest jedna, bez kompleksów. Bez kompleksów, żebyśmy poznawali swoją historię. No w tej chwili naprawdę bardzo wiele rzeczy się zmienia bardzo pozytywnie w naszym kraju. I to jest odczuwalne również tutaj. Spotkałam nie jednego Polaka, który mówi, w tej chwili przestaje się wstydzić, że jestem Polakiem.
5: Polonii? To może, żeby ten funt trochę poszedł w górę. Natomiast mnie, ja poproszę tylko o zdrowie.
6: Życzyłabym mi tego, aby na pewno chwalili się, wsławiali, że są Polakami. Bo to nie jest powód do wstydu, tylko to jest naprawdę duma. Przez tyle lat mieliśmy tyle osiągnięć i ciągle mamy osiągnięcia, więc nie powinniśmy się wstydzić tego, że nimi jesteśmy. Za granicą nie mówi, że nie jesteśmy Polakami. Mówmy otwarcie, że nimi jesteśmy i sławmy się tym.
3: Bo ty oczywiście jesteś tego dumna, że z takiego kraju nad Wisłą pochodzisz i tam wszem i wobec mówisz, jestem z Europy, ale jestem z Polski.
6: Tak, zawsze mówię, że jestem z Polski i nigdy tego nie będę się wstydzić.
9: Wszystkim Polakom żyjącym w Niemczech życzyłabym odwagi, głębokiego takiego zapatrzenia również w religię, w Pana Boga, bo bez Boga ani do proga, jak to się mówi, powtarza moja babcia i te słowa właśnie są takim moim mottem w życiu, jak również przede wszystkim takiego zaparcia i niepoddania się, ponieważ znam wielu również, którzy wyjechali do Niemiec i po 2-3 miesiącach już nie znali języka polskiego, więc tu jest takie, tak jakby taka skrucha, takie załamanie człowieka moim zdaniem, więc w tym celu, jeżeli człowiek wyjeżdża do Niemiec, to właśnie po to, żeby pokazać siebie, pokazać tą polskość, pokazać Polaka, że to nie jest właśnie tak jak stereotypy mówią, złodziej, pijak, czy jeszcze inne tego typu podobne, ale Polak to jest człowiek, który potrafi myśleć, to jest człowiek inteligentny, to jest człowiek, który kocha Boga, człowieka i własną ojczyznę.
3: Czyli starasz się być taką wizytówką Polski, jak najlepszej Polski.
9: Tak, staram się być i mam nadzieję, że też będę potrafiła to przekazać moim dzieciom.
4: Odwagi odkrywania tego bogactwa, które stanowi Polskę i które stanowi o tym, kim jesteśmy, które jest źródłem ciągle wielu inspiracji, zarówno w życiu duchowym, jak i w takim społecznym, ale także bardzo osobistym.
3: Czy tego samego życzyłby ksiądz mieszkającym Polakom tutaj, w granicach Rzeczypospolitej Polskiej?
4: Życzyłbym wakacji albo dłuższego pobytu w Australii, by z perspektywy tej odległej spojrzeć na Polskę z większą życzliwością, miłością w sercu.
7: Żebyśmy nigdy nie musieli, żebyśmy byli jednością, powiedzmy, żebyśmy byli zjednoczeni przez cały czas. Wiadomo, że są ludzie, którzy mają różne jakieś tam, powiedzmy, poglądy na tematy polityczne, ale żebyśmy zawsze bronili barw naszych biało-czerwonych, żebyśmy zawsze wierzyli w naszą ojczyznę, tak jak Bóg, honor, ojczyzna, to powinno być dla każdego Polaka, żyjącego nie tylko w kraju, ale poza krajem tak samo, to powinno gdzieś być zapisane, nie wiem, ja nie mówię, że to otwierać oczy i po prostu przekazywać powiedzmy dzieciom, ale tym się powinno żyć, także wydaje mi się, to tak mi się nasuwa akurat do mojej głowy, akurat Bóg, honor, ojczyzna, tak żeby Polacy po prostu wierzyli w Polskę, starali się ją rozwijać w odpowiedni sposób, tak jak się rozwija w ostatnim czasie i żebyśmy nie musieli walczyć znowuż o Polskę, tak jak to było powiedzmy przed 100 laty, kiedy Polski na mapie świata nie było, żeby to ta Polska była Polską przez cały czas. Tego bym sobie życzył i wszystkim Polakom życzę.
0: Szanowni Państwo, kapitan włączył właśnie sygnalizację zewnątrz klasy, ponieważ będziemy wkrótce lądować. Na ten czas prosimy Państwa o zajęcie swoich miejsc i zapięcie pasów bezpieczeństwa, jak również o odsłonięcie rolet okiennych, zamknięcie stolików, popuszczenie podłokietników, załoga przejdzie przez kabinę, by upewnić się, że jesteśmy gotowi do lądowania. Dziękujemy Państwu za współpracę.
3: Ksiądz za Polską tęskni? Wróci kiedyś tutaj? Tak na stałe, na zawsze?
4: To pytanie nawet nie do przełożonych. Pan Bóg ma swoją koncepcję. Ta nasza posługa rodakom wpisuje się w jakiś Boży plan, Bożej opatrzności, miłości wobec tych, którzy tam znaleźli swój dom. A jeżeli chodzi o to doświadczenie tęsknoty, to jest ono, myślę, doświadczeniem wszystkich, którzy żyją poza granicami ojczyzny. Tęsknota, która czasami pozwoli uronić łzę, a czasami inspiruje do tego, by jeszcze więcej dawać siebie.
3: Dzieci chcą wrócić do Polski. To znaczy co? Wrócicie teraz po wakacjach do Niemiec, spakujecie się i w drogę powrotną do Polski już na zawsze.
9: To raczej nie jest takie możliwe, choćby się bardzo chciało, bo dusza tęskni, ale tutaj właśnie trzyma praca, dom. No, tak jak właśnie mówię, walka za pieniądze między innymi również, ale już jestem tam od 18 lat i też właściwie mam takie jakieś przyjaźnie znajomych i to też mnie tam poniekąd trzyma.
3: Ale gdzieś w perspektywie, na starość może, myślisz o tym, żeby do Polski wrócić z mężem tutaj zamieszkać? Tą starość, przepraszam, że tak mówię, no ale to wszystkich nas czeka spędzić tutaj na tej ziemi, na której wyrosłaś, której się wychowałaś, gdzie są twoje korzenie.
9: Tak, to znaczy się chęci są na pewno, ale co życie pokaże, nie wiem, jakie Bóg ma jeszcze plany dla mnie, więc chciałabym bardzo i jak ja nie wrócę, na pewno wrócą dzieci, takie mam przekonanie, więc no nie wiem sama, jak to będzie.
5: Czy wrócę? Zawsze się wraca do domu, a Polska jest moim domem i to jest dla mnie bardzo ważne. Nie wiem, czy wrócę na stałe, to trudne pytanie, dlatego że z kolei domem jest też miejsce tam, gdzie jest nasza rodzina, a moja rodzina, moje dzieci w tym momencie żyją i chodzą do szkoły w Irlandii Północnej i ja będę chciała zrobić wszystko, żeby być blisko nich. A co życie nam przyniesie? Myślę, że należy mieć pokorę w sobie i czekać na tą przyszłość, która nas na pewno spotka.
10: Szanowni Państwo, serdecznie witam na lotnisku w Dortmundzie, gdzie jest godzina 7:30 czasu lokalnego. Prosimy Państwa o pozostanie na swoich miejscach, zapiętymi pasami bezpieczeństwa do czasu całkowitego zatrzymania się samolotu i wyłączenia sygnalizacji zabić pasy. Kapitan wraz z dzisiejszą załogą dziękuję Państwu za lot. Życzymy Państwu przyjemnego pobytu w Niemczech. Dziękujemy i do zobaczenia.
11: Była to audycja Jestem z Polski. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.

0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Leon XIV przyjął na audiencji Fundację Papieską ze Stanów Zjednoczonych. Przypomniał jej wkład w ewangelizację i kształcenie przyszłych kapłanów, między innymi jego osobistego sekretarza. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy. W Kazachstanie dobiegła końca konferencja o filozofii religii na wschodzie i zachodzie w dobie postsekularyzacji. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wszyscy katolicy są odpowiedzialni za głoszenie Ewangelii zarówno słowami, jak i czynami miłosierdzia, powiedział Leon XIV na audiencji dla amerykańskiej Fundacji Papieskiej. Przyznał, że osobiście spotkał się z jej działalnością, kiedy pracował w Peru. Zarówno jego diecezja, jak i augustiańska wspólnota zakonna korzystały z jego pomocy. Zapewne nigdy nie spotkacie wszystkich, którym pomagacie, dlatego w ich imieniu chcę wam teraz podziękować, mówił papież.
2: In this regard I was pleased to learn.
3: Leon XIV powiedział, że z radością przyjął wiadomość o rozwoju fundacji. Z roku na rok rośnie liczba jej członków. Jest ona gotowa udzielać jeszcze większego wsparcia, a także szukać nowych sposobów posługi. Papież przyznał, że w pierwszym roku pontyfikatu przekonał się o globalnym zasięgu fundacji. Zaznaczył, że jej stypendystą jest także siedzący obok jego sekretarz, który uzyskał licencjat na Papieskim Instytucie Biblijnym. Bez was byłoby to niemożliwe, powiedział Leon XIV.
1: Papież wskazał, że działalność fundacji to realizacja misji, jaką zmartwychwstały powierzył apostołom, obiecując, że będzie ich wspierał i zawsze z nimi pozostanie. Papież przyjął rezygnację katolickiego metropolity Moskwy złożoną przez arcybiskupa Paula Pecciego. Biskupa pomocniczego tejże diecezji Nikolaja Dubinina mianował administratorem apostolskim sede vacante. Arcybiskup Pecci ma 65 lat. Na czele moskiewskiej archidiecezji stał od 2007 roku. W Kazachstanie dobiegła końca międzynarodowa konferencja Filozofia religii na wschodzie i zachodzie. Zgromadziła ponad 50 uczestników z 12 krajów. To wspólna inicjatywa Kościoła katolickiego i Cerkwi prawosławnej, a zarazem najważniejsze chrześcijańskie wydarzenie akademickie w Azji Centralnej. Taka lokalizacja umożliwia udział uczonych zarówno z Zachodu, jak i z krajów postsowieckich, mówi ksiądz Rafał Bulowski.
4: Azja Środkowa w tym momencie w historii daje nam możliwość spotkania się i swobodnej rozmowy, bo dodam, że przyjeżdżają badacze z Rosji, którzy nie mogliby podejmować niektórych tematów, nie mogą tam wyrażać swoich opinii.
1: Punktem wspólnym dla filozofii religii Wschodu i Zachodu jest sam człowiek, jego niespokojne serce, jak to ujął święty Augustyn. Siostra profesor Teresa Obolewicz z

0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tankuj taniej na stacjach Orlen dzięki pakietowi ceny paliwa niżej. Obniżony VAT i akcyza działają na co dzień, ale w weekendy na Orlenie ceny spadają jeszcze niżej. Bo od czwartku do niedzieli, tankując do 50 litrów paliwa Verva i Efekta z kuponem w aplikacji Orlen Witaj, oszczędzisz dodatkowe 20 groszy na litrze. A przy zakupach w sklepie za minimum 5 zł, aż 35 groszy. Oferta ważna do 3 maja z możliwością przedłużenia. Lista stacji i produkty wykluczone dostępne na witaj.pl/rabaty. Orlen.
0: Po reklamie.

Radio Emaus. Na dobry dzień. Ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak.

Dzień dobry, minęła godzina 18. Mamy sobotę, czas na kolejny odcinek audycji ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się sprzed mikrofonu. Bardzo wam dziękuję, że jesteście razem z Radiem Emaus. Zwłaszcza, że no, nie będziemy ukrywać, że jest majówka. No i bardzo wiele rzeczy dzieje się wokół, a wy mimo wszystko zostaliście razem z nami, za co wam bardzo dziękuję. Miałem na dzisiejszy program wiele pomysłów, bo właśnie chciałem pójść tropem majówki, pójść tropem majówki. Grilla, ale stwierdziłem, że czasami nie ma sensu kombinować i po prostu dzisiaj znowu będą utwory z rocznika 96. Tym razem będzie reprezentacja polskiej sceny. Mam nadzieję, że zostaniecie do samego końca dzisiejszego programu. A na samym początku pojawiła się Kasia Kowalska i coś optymistycznego. To był rok 96, album Czekając na... Chociaż tak naprawdę, jakbyśmy byli bardzo tacy dokładni, można by powiedzieć, że od linijki, no to jest to już trzeci album z autorską muzyką Kasi Kowalskiej, no bo na wcześniejszym krążku Koncert Inaczej była to płyta live, ale również był tam dołączony singiel, który nosił nazwę A to co mam, no ale przyjmijmy, że Czekając na to jest album numer 2 od tej wokalistki. Zresztą przy okazji roku 94 uśmiechnęliśmy się do albumu Gemini, no ale Czekając na to już był nieco inny rozdział Kasi Kowalskiej. Jeżeli chodzi o płyty w latach 90., również w 98 roku pojawił się jej krążek Pełna Obaw. Czy go zagramy kiedyś w audycji ze starej płyty? Wszystko jest możliwe. Za nami coś optymistycznego. No i pierwszy utwór otwierający kolejny krążek Kasi Kowalskiej. No to teraz czas na artystkę, która swoją karierę rozpoczęła już w latach 80., ale w latach 90. można powiedzieć, że miała, czy też zebrała, zyskała kolejny wiatr w żagle. No i w 96 roku pojawił się już szósty album Urszuli, czyli Biała Droga. No i z tego krążka zagramy utwór również otwierający to wydawnictwo, czyli Niebo dla Ciebie. Ja chyba mówiłem to kiedyś na antenie Radia Emaus, a nawet jeżeli nie, to powiem to po raz pierwszy, że mam słabość do tego motywu gitarowego, który pojawia się w intrze tego kawałka i który przewija się właściwie przez całą kompozycję. Urszula, Niebo dla Ciebie w audycji ze starej płyty.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami Urszula i Niebo dla Ciebie, rok 96, album Biała Droga, chociaż tak naprawdę 2 lata wcześniej, a także rok wcześniej pojawiły się już single promujące to wydawnictwo. 94 rok to Euforia, a także Konik na biegunach, 95 rok to Woodstock 94. No i taka ciekawostka w ciekawostce, dlatego że w 94 roku utwór Euforia nosił nazwę Bez Ciebie Nie Mam Mnie, no ale na albumie został on nagrany jeszcze raz, więc jeżeli gdzieś natraficie na tę pierwszą wersję utworu Euforia, myślę, że to jest bardzo dobre uzupełnienie całego krążka. W 96 roku również album wydał niejaki Grzegorz Ciechowa, czyli po prostu Grzegorz Ciechowski. Połączył on rzeczy, które wydawałoby się, że są nie do połączenia, czyli połączył brzmienia wówczas nowoczesne, gitary elektryczne, z czym? Z polskimi przyśpiewkami ludowymi. No i zagram wam najbardziej znany utwór, wręcz hit z tego krążka, czyli Piejo, Kury Piejo. A za moment również będzie Grzegorz Ciechowski, również tak troszeczkę na drugim planie, ale myślę, że odegrał on bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o debiut pewnej polskiej wokalistki. Ale póki co Grzegorz z Ciechowa i Piejo.

Słuchacie audycji ze starej płyty, za nami Grzegorz Ciechowa, czyli po prostu Grzegorz Ciechowski, Piejo Kury Piejo, to już za nami. Rok 96, album Ojda Dana, wydany w drugiej połowie owego roku, no ale w pierwszej połowie 96 roku pojawiła się płyta, przy której Grzegorz Ciechowski mocno maczał swoje palce, bo był zarówno jej producentem, jak i napisał na nią teksty pod pseudonimem Ewa Omernik. Justyna Steczkowska, Dziewczyna Szamana, to jest ta płyta, o której mówię. Za nami piosenka tytułowa z tego krążka, czyli właśnie Dziewczyna Szamana. Technicznie rzecz biorąc, ta piosenka, ten singiel pojawił się jeszcze w listopadzie 95 roku, no ale jak najbardziej został on wydany już na płycie w 96 roku. Bardzo dobrze brzmi ta płyta, jak i inne single z tego krążka, chociażby Grawitacja, czy Oko za oko, Słowo za słowo. Może kiedyś one pojawią się jeszcze w audycji ze starej płyty, no ale lecimy dalej, słuchajcie, i teraz przechodzimy do drugiego krążka zespołu Firebirds, który pochodzi ze Szczecina. Ten album nosił nazwę Kolory. No i złośliwi mogliby powiedzieć, że jest to taki zespół jednego utworu, czyli One Hit Wonder. Z jednej strony zgadzam się, a z drugiej strony chociażby na naszej antenie gramy z tej płyty 24 Zachody Słońca. No ale tym razem nie ten singiel, o którym wspomniałem przed chwilą, a Harry. Firebirds, Harry, rok 96. Ta piosenka w tym momencie jest grana w audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami Firebirds i Harry, album Kolory, rok 1996. Prywatnie jeden z moich ulubionych polskich singli lat 90. Temu utworowi nic tak naprawdę nie brakuje. Tutaj przewijają się tylko trzy akordy przez całą kompozycję. No a smaczkiem w tej kompozycji jest akordeon, który zazwyczaj kojarzy się nieco inaczej, a tutaj podbija ten mroczny klimat. Przed nami na sam koniec dzisiejszego muzycznego spotkania również rok 96, nie może być inaczej. No i będzie utwór z płyty o nazwie Dobranoc. Ja wiem, że jest jeszcze trochę wcześnie, ale później dzisiaj się już nie usłyszymy, więc myślę, że jest to dobry moment. Dobranoc to jest album wydany przez Lecha Janerkę właśnie w 96 roku, chociażby w pewnej encyklopedii pojawia się rok 97, ale przejrzałem wiele źródeł, jest to faktycznie rocznik 96. Z tego krążka zagram wam utwór, którym Lech Janerka często kończy swoje koncerty, no i ja również dzisiaj zakończę dzisiejsze muzyczne spotkanie, bo będzie to utwór Wyobraź sobie. Przypominam, słuchamy fragmentu utworu albumu Dobranoc Lecha Janerki z roku 96. No i tak jeszcze klamrą dopinając dzisiejszy program powiem informację, że Lech Janerka dzisiaj obchodzi swoje kolejne urodziny, także życzymy dużo zdrowia i również dużo siły do działania. Lech Janerka i Wyobraź sobie na koniec, a ja wam bardzo dziękuję za dzisiejsze muzyczne spotkanie w audycji ze starej płyty. Dzisiaj grałem rok 96. Co będzie za tydzień? Tego jeszcze nie wiem. Zapraszam was do obserwowania mediów społecznościowych Radia Emaus. Słyszymy się za tydzień w sobotę tuż po godzinie 18 w audycji ze starej płyty. No to co? Trzymajcie się. Na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: jest piękne.
1: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie.
2: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić?

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Poczęto wreszcie jeszcze przed przyjściem ciężkich kartaunów ostrzeliwać fortece z mniejszych. Pan Grodzicki od strony Wisły, sypiąc przed sobą jak kret ziemne zasłony, przysunął się o 6 kroków do fosy i zionął nieustannym ogniem na nieszczęsne miasto. Przepyszny pałac Kazanowski został zrujnowany i nie żałowano go, bo do zdrajcy Radziejowskiego należał. Ledwie trzymały się jeszcze porozszczepiane mury, świecące pustymi oknami. Na wspaniałe tarasy i sady padały dzień i noc kule, burząc cudne fontanny, mostki, altany, marmurowe posągi, płosząc pawie, które żałosnym wrzaskiem dawały znać o swym nieszczęsnym położeniu. Pan Grodzicki sypał ogień i na dzwonnicę bernardyńską, i na bramę krakowską, z tej strony bowiem postanowił do szturmu przystąpić. Tymczasem ciurowie obozowi poczęli się prosić, aby im wolno było uderzyć na miasto. Bardzo bowiem pragnęli pierwsi do skarbów szwedzkich się dostać. Król raz odmówił, lecz wreszcie pozwolił. Kilku znacznych oficerów podjęło się stanąć na czele, a między innymi Kmicic, któremu nie tylko sprzykrzyła się bezczynność, ale w ogóle rady sobie dać nie mógł z tej przyczyny, że Hasling, zapadłszy w ciężką chorobę, od kilku tygodni leżał bez duszy i o niczym mówić nic nie mógł. Skrzyknięto się zatem na szturm. Pan Grodzicki sprzeciwiał mu się do ostatniej chwili, twierdząc, że póki wyłom nie zrobiony, miasto nie może być wzięte. Choćby nie tylko ciurowie, ale sama regularna piechota poszła do ataku. Lecz ponieważ król dał już poprzednio pozwolenie, musiał ustąpić. Dnia 15 czerwca zebrało się około 6 000 obozowej czeladzi. Przygotowano drabiny, pęki chrustu, wory z piaskiem, bosaki i pod wieczór tłum zbrojny po większej części tylko w szable począł ściągać się w miejsce, gdzie podkopy i ziemne osłony przymykały najbliżej do fosy. Gdy się już ściemniło zupełnie, na dany znak ruszyli pacholikowie z wrzaskiem okropnym ku fosie i poczęli ją zasypywać. Czujni Szwedzi przyjęli ich morderczym ogniem z muszkietów, dział i bitwa zaciekła, zawrzała na całej wschodniej stronie miasta. Ciurowie pod zasłoną ciemności zarzucili w mgnieniu oka fosę i kupą bezładną dotarli aż do murów. Pan Kmicic uderzył we 2000 naziemny fort, który Polacy zwali kretowiskiem, stojący w pobliżu bramy krakowskiej i mimo rozpaczliwej obrony zdobył go jednym zamachem. Załogę rozniesiono na szablach, nikogo nie żywiąc. Działa rozkazał zwrócić pan Andrzej ku bramie, częścią zaś ku dalszym murom, aby przyjść z pomocą i osłonić nieco te kupy, które usiłowały się na nie wdrapać. Tym zaś nie poszczęściło się w równym stopniu. Pachołkowie przystawiali drabiny i darli się na nie tak zapamiętale, że najbardziej ćwiczona piechota nie potrafiłaby lepiej. Lecz Szwedzi sami, zabezpieczeni blankami, sypali im ogień w same twarze. Spychali przygotowane kamienie i kłody, pod których ciężarem łamały się w drobne drzazgi drabiny. Wreszcie piechota

jednego. Wittenberg, któremu ołówszaniec jak o głowę chodziło, wysłał wówczas piechotę z rozkazem, by nie ważyła się wracać, nie odzyskawszy straty, lecz pan Grodzicki w tejże chwili posłał Kmicicowi posiłki, z pomocą których ten nie tylko odparł piechotę, lecz wypadł za nią i gnał aż do krakowskiej bramy. Pan Grodzicki tak był uradowany, że osobiście pobiegł do króla z relacją. Miłościwy panie, rzekł, byłem przeciwny wczorajszej robocie, ale teraz widzę, że nie stracona. Póki ten szaniec był w ich ręku, póty nie mogłem nic wskórać przeciw bramie, a teraz niech jedno działa ciężkie nadejdą, w jedną noc wyłom uczynię. Król, który był frasobliwy, że tylu dobrych pachołków pobito, uradował się słowami pana Grodzickiego i zaraz spytał: a kto tam w owym szańcu ma komendę? Pan Babinicz, odpowiedziało kilka głosów. Król w ręce klasnął. Ten wszędy musi być pierwszy. Mości generale, znam ja go. Okrutnie to zacięte kawalerii, nie da się wykurzyć. Wina by to była nie do odpuszczenia, miłościwy panie, odrzekł Grodzicki, gdybyśmy na to pozwolili. Jużem mu tam piechoty posłał i działek, bo że go będą wykurzać, to będą. O Warszawę chodzi. Tyle ten kawaler złota wart, ile sam waży. Więcej wart, bo to nie pierwszy i nie dziesiąty jego postępek, odrzekł król. Po czym kazał sobie podać co duchu konia, lunetę i pojechał patrzeć na szaniec. Lecz zza dymu wcale nie było go widać, bo kilkanaście kartaunów wzięło na nie ogniem nieustannym. Rzucano weń faskule, granaty, blachy napełnione kartaczami, a przecież szaniec ów leżał tak niedaleko bramy, że nieledwie i strzały muszkietowe donosiły. Toteż granaty widać było doskonale, jak wylatywały na kształt obłoczku w górę i opisując łuk bardzo zgięty, wpadały w ową chmurę dymu, roztrzaskując się w niej z hukiem okropnym. Wiele padało aż za szaniec i te tamowały przystęp posiłkom. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, rzekł król. Tyzenhaus, patrz, nic nie widać, miłościwy królu. Kupa ziemi porytej jeno zostanie. Nie może inaczej być. Tyzenhaus, wiesz, kto tam siedzi? Wiem, miłościwy królu, Babinicz. Jeśli żyw wyjdzie, będzie mógł powiedzieć, że za życia był w piekle. Trzeba mu tam jeszcze świeżych ludzi podesłać, mości generale. Już rozkazy wydane, ale trudno im dojść, bo granaty przenoszą i okrutnie gęsto z tej strony fortu padają. Ze wszystkich dział do murów mi bić, żeby dywersję uczynić. Grodzicki ścisnął konia ostrogami i skoczył ku szańcom. Po chwili ozwały się działa na całej linii, a nieco później widać było, jak świeży oddział piechoty mazurskiej wyszedł z przykopów i kopnął się biegiem ku kretowisku. Król wciąż stał i patrzył. Na koniec zakrzyknął: godzi się Babinicza zluzować w komendzie, a kto, mości panowie, zechce go na ochotnika zastąpić? Z Krzetuskich ni Wołodyjowskiego nie było w tej chwili przy osobie pana, więc nastała chwila milczenia. Ja... Ozwał się nagle pan Topór Grylewski, towarzysz lekkiego znaku imienia prymasa. Ja, powtórzył Tyzenhaus. Ja. Ozwało się zaraz kilkanaście głosów. Kto pierwszy się ofiarował, niech ten idzie, rzekł król. Pan Topór Grylewski przeżegnał się, następnie przechylił do ust manierkę i skoczył. Król stał i patrzył ciągle w chmurę dymów, którymi przykryte było kretowisko, a które ciągnęły się wyżej nad nim na kształt mostu aż do samych murów. Ponieważ fort leżał bliżej Wisły, więc mury miejskie górowały nad nim i dlatego ogień był tak straszliwy. Tymczasem huk dział zmniejszył się nieco, choć granaty nie ustawały opisywać łuków, natomiast grzech od strzałów muszkietowych rozlegał się tak, jakby tysiące chłopów biło cepami w klepisko. Widać, znów idą do ataku, rzekł Tyzenhaus. Gdyby mniej było dymu, widzielibyśmy piechotę. Podjedźmy nieco, rzekł król, ruszając koniem. Zanim ruszyli inni i jadąc brzegiem Wisły od Ujazdowa, podjechali prawie do samego Solca, a ponieważ sady pałaców i klasztorów schodzących ku Wiśle były jeszcze w zimie przez Szwedów na opał wycięte i drzewa nie zasłaniały widoku, mogli więc przekonać się i bez lunet, że Szwedzi istotnie znów ruszyli do szturmu. Wolałbym tę pozycję stracić, ozwał się nagle król, niż żeby Babinicz miał zginąć. Bóg go obroni, rzekł ksiądz Cieciszowski. I pan Grodzicki nie omieszka posiłków posłać, dodał Tyzenhaus. Dalszą rozmowę przerwał jakiś jeździec, który zbliżał się całym pędem od strony miasta. Tyzenhaus, mając wzrok tak bystry, że gołym okiem lepiej widział niż inni przez

perspektywy, porwał się na jego widok za głowę i krzyknął: Grylewski wraca! Babinicz musiał polec i fort zdobyto. Król przysłonił oczy rękoma. Tymczasem Grylewski przyskoczył, osadził konia na miejscu i łapiąc powietrze ustami zawołał: Miłościwy panie, co tam zabit? Spytał król. Pan Babinicz powiada, że mu tam dobrze i nie chce zastępcy. Prosi tylko, by mu jeść przysłać, bo od rana nic w gębie nie mieli. Żyje zatem? Krzyknął król. Powiada, że mu dobrze, powtórzył pan Grylewski. Inni zaś, ochłonąwszy ze zdumienia, poczęli wołać: To fantazja królewska, to żołnierz! Później zaś do pana Grylewskiego. A już potrzeba było zostać i koniecznie go zluzować. Nie wstyd to wracać? Tchórz waś ci obleciał, czy co? Lepiej się było nie podejmować. Na to pan Grylewski. Miłościwy panie, kto mi tchórza zadaje, temu się sprawię na każdym polu. Ale przed majestatem muszę się usprawiedliwić. Byłem w samym kretowisku, czego by może nie jeden z ich mościów nie dokazał. Ale ów Babinicz jeszcze mi do oczu za moją intencję skoczył. Idź waś, powiada do kaduka. Ja tu pracuję. Ledwo powiada, ze skóry nie wylezę i na gawędy nie mam czasu, a ni sławą, ni komendą dzielić się z nikim nie chcę. Dobrze mi tu, powiada, i ostanę. A waś ci za okop każę wyprowadzić. Bodaj cię zabito, powiada. Żreć nam się chce, a tu mi komendanta nie strawę przysyłają. Co miał robić, miłościwy panie? Nawet się i humorowi jego nie dziwuję, bo tam im ręce od roboty opadają. A jakże? Spytał król. Utrzyma on cię tam? Taki straceniec. Gdzie on się nie utrzyma? Tego mi jeszcze zapomniał powiedzieć, co on mi na odchodnym krzyknął. Będę tu i tydzień siedział i nie dam się, bylem miał co jeść. Można, że tam wysiedzieć? Tam, miłościwy królu, istny dzień sądu. Granat pada za granatem, czerepy jako diabły koło uszu świszczą, ziemia w doły powybijana, od dymu mówić nie można. Piaskiem i darnią tak kule rzucają, że co chwila trzeba się otrząsać, żeby nie przysypało. Siła ich poległo, ale ci, co żywi, w bruzdach na okopie leżą i płotki sobie przed głowami z kołów porobili, ziemią je umocniwszy. Bardzo starownie Szwedzi ten nasyp uczynili, a teraz przeciw nim służy. Przy mnie jeszcze przyszły piechoty pana Grodzickiego i teraz biją się tam na nowo. Skoro na mury nie można, póki wyłomu nie ma, rzekł król, to na pałace na Krakowskim dziś jeszcze uderzymy, to będzie najlepsza dywersja. Okrutnie i pałace umocnione, prawie w fortece pozmieniane, zauważył Tyzenhaus. Ale im z pomocą z miasta nie pospieszą, bo całą zawziętość na Babinicza obracają, odrzekł król. Tak będzie, jaką tu żyw, tak będzie. I zaraz szturm nakaże, no jeszcze Babinicza przeżegnam. To rzekłszy, król wziął z ręki księdza Cieciszowskiego złocisty krucyfiks, w którym drzazgi Krzyża Świętego były osadzone. I podniósłszy go do góry, począł żegnać daleki nasyp, okryty ogniem i dymami, mówiąc: Boże Abrahamów, Boże Izaaków i Jakubów, zmiłuj się nad ludem Twoim i daj ratunek tym ginącym. Amen.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
1: Keno kręci nas już 18 lat.
2: A my się rozkręcamy.
1: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
3: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
4: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
2: Ale to kręci.
1: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: jest powtórka.
1: Wywiad z człowiekiem.
2: Paweł Kęska, dzień dobry, czy też dobry wieczór. Słońce zaszło, Piwniczna Zdrój, do granicy 2 kilometry, niedaleko, ale to nie o tym będzie mowa. Przed tygodniem rozmawialiśmy z Kasią o jej niezwykłej historii. Zadałem mi pierwsze pytanie takie, ile ma dzieci? A dzisiaj rozmawiam z Bogdanem, mężem Kasi. Ile masz dzieci?
3: Swoich mam 4, 5 w drodze. Najstarszy ma 25 lat w sumie. Najmłodszy, ten, który już jest, ma lat 13, też w marcu skończy.

jakoś tak marzyliśmy, żeby mieć córkę i pojawiła się na świecie Iza. No i potem jakby taki ciąg zdarzeń, który jakby był no, ciągiem niedobrym. W 2010 roku zachorowała na nowotwór piersi moja teściowa, a w grudniu Monika zaszła w ciąży. W ciąży bliźniaczą i okazało się już w lutym, że jest to ciąża martwa. I w marcu okazało się, że też znaleziono u niej guza w piersi. Ona wtedy miała 32 lata. No dosyć młodo. To był 2011 rok. W szpitalu też było trochę zdziwienie, że w tak młodym wieku pojawił się rak w piersi. No amputacja piersi, chemioterapia i taka terapia celowana. To ciężkie przeżycia i dla całej rodziny, nie tylko dla Moniki, która najbardziej cierpiała oczywiście fizycznie, ale no, dla dzieci była nieobecna przez... Chemioterapia to jest trucizna straszna, więc ta nieobecność mamy podczas... Znaczy tuż po chemioterapii przez jakiś tydzień czasu była niedostępna w ogóle dla nikogo. No i potem mamy właśnie rok 2012. Kończy się chemioterapia, zaczyna się terapia celowana. Wiadomo, jesteśmy małżeństwem. Monika ma 33 lata. No jesteśmy jeszcze w miarę młodzi. No i pytanie do lekarki, jak to jest ze sprawami łóżkowymi. Lekarz onkolog powiedział, że generalnie to tutaj już jest po wszystkim, bo podczas chemioterapii dochodzi do generalnie martwicy jajników, przydatków, więc płodność jest zerowa. Nie? No nie zdarza się, żeby się po chemioterapii, żeby kobieta zaszła w ciążę. No i tu jest taki pierwszy mały cud. Okazuje się, że Monika jest w ciąży, więc pojawia się taka nadzieja, że skoro Pan Bóg dał nam dziecko, no to znaczy, że chce, żeby była wyleczona. I Monika jest leczona wtedy takim lekiem nowoczesnym, charycyptyna na nowotwór piersi. Jest wizyta u lekarza zawsze przed wlewem z charycyptyny. No i pojawiamy się u lekarza. No i informujemy lekarza, że Monika jest w ciąży. No co lekarka mówi, no to usuwamy. No. Leczenie jest tutaj bardzo istotne. Na co Monika usiadła na krześle obok tej lekarki i mówi, jeżeli mamy zabić to dziecko, no to niech pani mi powie, czy to leczenie zagwarantuje mi 100% wyzdrowienie. Nie? To było oczywiście... Monika doskonale wiedziała, że to jest fake, więc wzięła lekarkę pod włos. No, oczywiście lekarka powiedziała, że nie, no oczywiście, że nie da takiej gwarancji. Nie? Więc Monika, stwierdziliśmy oboje, że no to nie ma mowy o usuwaniu żadnego dziecka. Wtedy lekarka po prostu powiedziała, że no to przerywamy też leczenie. Bartek się urodził w 2013 roku. Cały i zdrowy, z jedną wadą wrodzoną, ale chyba nie jest związaną z leczeniem chemioterapią. No i jakby sytuacja się powoli uspokaja. No, uspokaja się ze sprawą choroby, bo jakby leczenie celowane zostaje przerwane, nie można dalej go kontynuować ze względu na ciążę, więc no, wracamy do normy, jak można tak powiedzieć, prawda? Normalnego życia. W wakacje okazuje się, że Bartek ma zawężenie moczowodu z lewej strony i trafia do szpitala najpierw z olbrzymim zakażeniem. Później się okazuje, że ma olbrzymie wodonercze. Jedna nerka jest czterokrotnie większa od drugiej. Trzeba przeprowadzić operację. I w trakcie, kiedy on jest już po operacji, okazuje się, że Monika ma nawrót choroby. Czyli pojawia się guz w węzłach chłonnych. Żeby nie wpaść do systemu leczenia chemioterapią,

trafiamy do badania klinicznego w Otwocku. No i tam jest leczenie jakimiś nowoczesnymi lekami, plus do tego tam chemioterapia, która ma zakończyć się sukcesem. W trakcie tego leczenia okazuje się, że pojawia się guz w drugiej piersi, mastektomia kolejna, usunięty jest też ten fragment węzła chłonnego, który był zajęty, no, który wykryto w 2013 roku, no ale jakby został usunięty nieprawidłowo, to znaczy bez marginesu i został po prostu wyrwany. No i od tego momentu zaczynają się jakby pojawiać problemy. No, zaczynają się kłopoty zdrowotne, wracamy do punktu wyjścia. Jedyną szansą są znowu badania kliniczne nad inną jakby procedurą leczenia. I taką procedurę znalazłem w Belgii, w Brukseli dokładnie. Poleciliśmy tam na takie spotkanie kontrolne, znaczy próbne. Zostaliśmy przyjęci do tego badania klinicznego i tak naprawdę od maja do października 2015 roku bodajże, tak mi się wydaje, jesteśmy w badaniu klinicznym w Brukseli. Praktycznie co tydzień, a nieraz nawet dwa razy w tygodniu lecimy tam na badania, wlew i wracamy do dzieci. No i we wrześniu zostaliśmy poinformowani, że jakby to leczenie nie przynosi spodziewanych efektów i z tego badania wylatujemy. Wracamy do Warszawy. Jeszcze dwukrotnie jesteśmy w Belgii, bo pojawiają się jakieś możliwości leczenia biologicznego, już nie celowanego, tylko specjalnego biologicznego, ale niestety Monika się nie kwalifikuje do tego leczenia. Nowotwór się rozwija i to tak bardzo intensywnie, już tak naprawdę od grudnia 2015 roku to jest po prostu, można powiedzieć, że rośnie w oczach, widać. Każdego dnia jest większy. Oczywiście na Ursynowie są lekarze, którzy chcą nam pomóc, ale to zmierza ku jednemu. I w kwietniu, 28 kwietnia 2016 roku Monika umiera. Ta śmierć była o tyle taka inna niż jak widziałem do tej pory, gdyż ja wróciłem z pracy, widziałem, że coś jest nie tak z Moniką, zadzwoniłem do mojego znajomego lekarza, takiego naprawdę dobrego ducha naszej rodziny, doktora Marcina, i on jakby przyjechał, widział, co się dzieje i mówi: słuchaj, to nie potrwa długo, generalnie może warto by było, żebyście wszyscy pożegnali. I tak było. Po prostu pojawiło się mnóstwo naszych znajomych, mój brat z żoną, moja mama. Generalnie no, dużo ludzi się pojawiło w naszym domu. Nie wiem, nikt ich nie jakby nie... Może poza moim bratem, któremu powiedziałem, żeby przyjechał z małżonką, no to nikogo więcej nie informowałem. Ale przez ten dom przewija się ileś tam osób. Trwamy na modlitwie, po czym przychodzi taki moment, kiedy po prostu ja ściągam wszystkie dzieci z góry. Każde dziecko podchodzi i żegna się ze swoją mamą. I na piątej dziesiątce różańca w tajemnicy bolesnej Monika umiera. Monika umiera 28 kwietnia 2016 roku. I to jest dzień wspomnienia świętej Joanny Beretty Moli, której historia życia jest podobna do historii Moniki. No to tak, chciałem tutaj, co ciekawe, urodziny Kasi, mojej Kasi teraz, są 29 kwietnia, jakby to też symbolika dat, chociaż się to kobiety te symbole bardziej przyswajają niż mężczyźni, no ale symbolika dat jest tutaj taka znamienna.

0: No, sytuacja trudna. Bartek ma 3 lata. Iska ma lat w roku 16. 9. I chłopaki. Kamil ma lat 12, a Michał ma lat 14. I zostaje z taką ekipą sam jakby. No i moja mama jakby jeszcze żyła i bardzo chciała nam pomagać. Zostaje Bartek, który jest z przetoką i który no, wymaga specyficznej obsługi takiej. Znaczy jest pieluchowany w 2 sposoby, czyli tak normalnie jak każde małe dziecko. I pieluchowany na bok, bo ma wyłonioną przetokę z nerki, więc musi mieć założoną pieluchę tak z boku. No i ja z tym wszystkim trochę tak jak człowiek we mgle. Ale udało się. W wakacje doprowadziliśmy do tego, do kolejnych badań Bartka i w październiku lądujemy w szpitalu na operacji jakby usunięcia tej przetoki i wszycia moczowodu z powrotem do pęcherza. I pojawia się problem z moją mamą, która mówi, że ona ma problem z przełykaniem, jakieś takie, niby tam bagatelizowaliśmy te problemy, że to może jakaś grzybica, że coś tam. W grudniu trafia w końcu do szpitala. Okazuje się, że jest to bardzo zaawansowany i przerośnięty nowotwór płuc. I 28 grudnia tegoż 2016 roku moja mama umiera. Więc rok 2016 no to jest generalnie rokiem takim dla naszej rodziny wybitnie trudnym. No i cóż, no i później to były różne historie.
1: Czekaj, jeszcze wróćmy chwilę. Przed chwilą byliśmy na górze, to jest na dole, w takim pokoju tu gościnnym. Na górze wisiał obraz Jezus Miłosierny po środku, gdzieś na środku stołu, a na stoliku pod ścianą stała Biblia, zapałki, świeca, krzyż. W tamtym domu miałeś, to też tak wyglądało, miałeś Biblię, mieliście relację z Bogiem?
0: Tak. Znaczy, my jak dopóki Monika jeszcze funkcjonowała normalnie, byliśmy w domowym kościele. W sumie jest 7 lat byliśmy w kręgu domowego kościoła, byliśmy na rekolekcjach, więc i modlitwa wieczorna z dziećmi funkcjonowała. Później jak Monika umarła, ja to kontynuowałem, szczególnie miesiąc październik, kiedy odmawia się wszyscy różaniec. Jak najbardziej. Znaczy, Pan Bóg w naszym życiu i w naszym domu jest obecny cały czas, nawet na chwilę, jakby z niego nie wyszedł. I niezależnie od tego, co się tam w tym domu działo. Z takiej perspektywy ludzkiej, złego, no bo człowiek jak umiera, a najbliższa osoba szczególnie, ale no to bez tego Pana Boga, to myślę, że ciężko by było sobie w ogóle jakoś z tym wszystkim to dźwignąć, poradzić. No i w czasie tej choroby, jeszcze w chwili nie pamiętam wszystkich sytuacji, ale generalnie to, że trafialiśmy w różne miejsca, w różnym czasie i to natychmiast, nie czekaliśmy nigdy na jakieś badania, na jakieś, tylko udawało się znaleźć to wszystko w miarę sprawnie i szybko. Tak samo to leczenie w Brukseli i no to jest no, ewidentnie działanie Boże, no bo ludzie czekają nieraz miesiącami, a my zdarzało się, że po przemodleniu się wieczorem o dany aspekt, czy tam o daną sprawę, następnego dnia się pojawiali, nie wiem, ludzie, telefony czy coś, że można to było załatwić. Także Pan Bóg jest z nami, był, jest i będzie to zawsze.
1: Modliście się o cud, czy po odejściu żony myślałeś sobie, w sensie jakoś byłeś, miałeś do niego jakiś żal, czy po prostu wola Boża? Facet to pewnie przeżywa inaczej, nie wiem, czy się zastanawia, co czuje, po prostu idzie naprzód. Tak sobie to wyobrażam, tak mam jakieś różne swoje historie. Idzie naprzód, a dopiero po czasie myśli, nie? Jak to było u ciebie?
0: Nie, no, miałem żal do Pana Boga, tam kilka słów powiedziałem, słonych. to też no, zostawić chłopa z czwórką małych, znaczy no, z dwójką małych, ale z, w sumie czwórką dzieci, no to kiepski żart, no. Natomiast to nie tak, że ja ten żal hołdowałem sobie, nie? No dobra, no tak mi to, pomóż mi teraz się z tym wszystkim odnaleźć i ogarnąć. I tak jakoś było, no. Trafiłem na takich ludzi, którzy nam bardzo pomagali, zaczynając od mojej mamy, mój brat z rodziną, ale też byli ludzie, którzy byli jakby zupełnie z zewnątrz. Więc wiem, pani Ula, która siedziała z Bartkiem, przywoziła go z przedszkola. No, było sporo osób. Mój były wspólnik, Waldek też, no. Naprawdę to była duża gama. O, mój szwagier z żoną, szczególnie jego małżonka Ewelina, którzy nam w tym czasie pomagali. No, nie jestem w stanie tu pewnie wszystkich wymienić, ale ci ludzie byli i to są ludzie, którzy na pewno tam w jakiś sposób przez tego, to jest działanie Ducha Świętego, że on ich podsyła w odpowiednim momencie i w odpowiednim miejscu.
1: Czułeś, że to trzymasz w garści, czy czułeś, że to cię przerasta?
0: Nie, nie. Czułem, że to trzymam to w garści. Generalnie rzecz biorąc, jakby, no ja, czy generalnie płaczę na filmach romantycznych, a tak w życiu to nie płaczę, nie? To jest, trzymam to w garści. Zdecydowanie to jest tak, że no to jest taki męski tryb. Przeżyłem już na tyle dużo, że wiem, że nie może być takiej sytuacji, która by się okazała najgorsza. Zawsze może się zdarzyć gorsza i nie może być tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Nie? Także no, życie jest zaskakujące z każdej strony, więc jakby panowałem nad tą sytuacją.
1: Masz rolę, jesteś w niej, dajesz radę. Ale tak wewnętrznie nadzieja, otwartość na życie?
0: W pierwszym okresie po śmierci jakby zafiksowany byłem na to, żeby zająć się dziećmi. No szczególnie zdrowie tego najmłodszego mnie tutaj zdominowało, jakby te wszystkie moje działania. Ale generalnie jakby chciałem sobie to poukładać, żeby zacząć nauczyć się funkcjonować sam z tą czwórką dzieci. I to jest też ciekawe, bo ja... Moja mama przebywała z nami od poniedziałku do piątku w sumie na początku, ale ja bardzo chciałem, żeby ona wróciła do siebie do domu, żebym ja nauczył się sam funkcjonować z tym wszystkim, nie? Stąd znalazła się pani Ula, która zaczęła Bartka odbierać z przedszkola i przyjeżdżać do domu. Jakby, no ja chciałem nauczyć się funkcjonować sam, bez znaczy zaangażowania takiego całodobowego mojej rodziny, nie? I to się udało. No, no moja mama pojawia się znowu w naszym domu w listopadzie, ze względu na to, że ja jestem od października tam. Byliśmy 10 dni w szpitalu z Bartkiem. Później się zaczęło to jeszcze paprać, więc wróciliśmy z powrotem do tego szpitala jeszcze na kilka dni. I wtedy ona była potrzebna. No i wtedy się okazało, że jest chora. Ale generalnie rzecz biorąc, to jakby nauczyłem się funkcjonować sam z tymi dziećmi. No i jakby ta inwestycja w ten czas tej nauki z właśnie takiego samodzielnego funkcjonowania spowodowała, że ja w miarę sprawnie, bo w 2018 roku już no, zacząłem myśleć trochę o sobie, nie? Że może warto by było gdzieś się tam rozejrzeć. No, że nie chciałbym chyba do końca życia być sam. No tak.
1: W 2018 roku. No i co się dzieje dalej? Aha, jeszcze pytanie. I jak dzieci, nie? Jak dzieci? Jakoś ogarnęły się, wyszły na prostą? No bo ty dajesz im siłę.
0: Ja to mam wrażenie, że dzieci to w ogóle są, to jest inna glina. W miarę totalnie sprawnie jakby przechodzą nad takimi, przynajmniej moje, z problemami. Dzieci w miarę szybko odchorowały tą sytuację. Radziły sobie, szkoła, każdy wrócił do swoich zajęć i jakoś bezproblemowo. Nie, czy, no, nie wiem, jak to nazwać. No, to musiałbyś porozmawiać z moimi dziećmi generalnie, ale no, ja jestem ojcem, który mam wrażenie, że wychowuje dzieci tak na krótkiej smyczy, nie? Więc znaczy na ciężką ręką i to daje taki efekt, że oni jakby funkcjonują w są do tego świata jakby nastawieni pozytywnie, no, że widzą, że mogą sobie z tym poradzić. Nie? No i tak to chyba jest. No.

0: 2018. Co się dzieje dalej?
1: No, moje życie takie prywatne to... Nie no, poznaję osobę taką... No niestety nie udało nam się poskładać. Znaczy, próbowaliśmy przez kilka lat i nie udało nam się tego poskładać. I ja w 2023 roku na początku, w styczniu, już rezygnuję ze starań, żeby to jakoś tam poskładać do kupy. I to jest jakoś koniec stycznia i w lutym poznaję Katarzynę. Wiem, że Kasia ma 6 dzieci, więc...
0: Poznajesz jak?
1: Znaczy nasi znajomi nas zaprosili na kolację, nie? I to też ciekawa historia, bo przyszedłem do tej restauracji. Oni stali, jakby Kasia z Kacprem stała przede mną w tej restauracji. I powiem tak po męsku bardzo, miałem okazję sobie obczaić, kto to jest z wyglądu, nie? No i na początku jakby nic się nie dzieje, no to wymieniliśmy się numerem telefonów i, no i zaczęliśmy tam ze sobą pisać, nie? No i potem Wielkanoc, Kasia wyjechała na Wielkanoc do Francji z dziećmi, pomogła mi zorganizować ten wyjazd. No i jak wraca, to zaczyna coś tam między nami iskrzyć i to później idzie w miarę szybko. No. Jesteśmy ludźmi po przejściach, dorosłymi. No więc na co mamy w sumie czekać, nie? Mamy się ku sobie, więc pewne plany zaczęliśmy już snuć. No, jedyny jakby problem to był lokalowy, no bo łącznie mamy 10 dzieci, nie? Wprawdzie mój najstarszy syn jest na studiach w Holandii, więc go nie ma. Młodszy syn wyjeżdża do Gdańska na studia, więc też teoretycznie go nie ma, no ale chcemy im zaoferować coś. No jakieś warunki życiowe, które będą miały sens. Rozglądaliśmy się za jakimś lokum, no i w okolicach Warszawy tak naprawdę dom, który by nas interesował, to ceny zaczynały się od 3,5 miliona złotych. Po prostu na zwyczajnie było na to nie stać. No i pojawia się pomysł na wakacje. Już nie pamiętam, w które, ale w każdym razie w wakacje jesteśmy w Łazach Brzyńskich, tutaj niedaleko Piwnicznej, w górach. Przecudowne miejsce, po prostu dach świata, fantastyczne widoki, no rewelacja. Jakby wcześniej już też o tym rozmawialiśmy, że może jakaś agroturystyka gdzieś, żeby się wynieść poza miasto, nie? No i wpadliśmy na pomysł, że może byśmy tutaj kupili działkę w Beskidzie Sądeckim. No ale oczywiście wcześniej musimy wziąć ślub. No. Więc takie plany, no i planowaliśmy i ślub, i tą zakup tej działki jakby jednocześnie, nie? Efekt końcowy jest taki, że przejrzeliśmy kilka działek, trochę jakby plan, żeby tu budować dom, nas jakby odstraszał i pojawił się do kupienia ten dom w Piwnicznej. Jak przyjechaliśmy, to, no to oboje jakby uśmiechnęliśmy się do Pana Boga, bo dom, który nam spełniał nasze oczekiwania, jakie sobie tam stawialiśmy, żeby ten dom miał jakieś takie minimum, bo ten dom ma 6 sypialni, 4 łazienki, mamy kuchnię, jadalnię i salon, no i mamy jeszcze ten domek taki gościnny, całoroczny, który jest w pełni wyposażony, ma 2 pokoje, łazienkę i taki aneks kuchenny. To powoduje, że jak wszyscy się zbieramy na przykład na święta, wszyscy mamy komfortowe warunki do spania. I no i ten dom nas mocno zainteresował, a jeszcze jak się okazało, że on jest dokładnie w cenie taki, na którym możemy wyłożyć pieniądze, czyli idealnie jakby nam się wchodziło jedno w drugie, no to mówię, kurczę, no to jest, to nie może być inaczej, no to jest jakiś znak od Pana Boga, że to jest dla nas do wzięcia. I zanim wzięliśmy ślub, już decyzja o tym, że kupujemy ten dom, umowa przedwstępna. No i potem w Boże Ciało, to był 30 maja chyba, wzięliśmy ślub, a w wakacje się przeprowadziliśmy do Piwnicznej, z domu w Łajskach i z mieszkania właśnie w Aninie przeprowadziliśmy się do Piwnicznej, do jednego domu. I tak.
0: Taka w sumie prosta historia.
1: No bo to jest prosta historia.
0: Tak.
1: Nie chciałbym tutaj tworzyć jakichś nie wiadomo czego. To jest prosta historia, aczkolwiek jak się ją opowiada, natomiast jak się przeżyje, to jest wiele trudności, wiele walki, wiele takich, no, trzeba jakby zawalczyć samemu ze sobą nieraz, nie?
0: O co?
1: No, o siebie, no bo to w sumie chodzi o siebie, bo można by było się po prostu położyć, powiedzieć, mi się już nic nie chce. Ja już tak dostałem po tyłku, za przeproszeniem, że generalnie to już robić można z siebie męczennika. No, nie wiem, no, można popaść w używki, w alkoholizm, pewnie to jest jakiś sposób na życie, no. Natomiast, no, trzeba nieraz zawalczyć o siebie i samemu z sobą niestety się pokłócić, no bo jest to drugie ja, które mówi, a odpuść, daj spokój, daruj sobie, już nie ma sensu, nie? I ten... Ja mam też swoje lata, nie? Pamiętaj, że ponad 50 lat i wiesz, i małe dzieci to jest też duże wyzwanie dla takiego człowieka w moim wieku. No ale mam wrażenie, że sobie radzę, no.
0: No właśnie, syn czy córka w drodze?
1: Syn. Będzie Antek, także to będzie syn. No, to jest może coś, co jakby zadanie, które mnie trochę i cieszy, i przeraża zarazem, bo tak jak już powiedziałem, mam swoje lata tu na takie małe dzieci, no ale Pan Bóg dał, no to trzeba będzie wychować i bardzo się z tego cieszymy, że już niebawem się pojawi w naszym domu.
0: Właśnie dzieci, bo zacząłem od tego pytania, ile masz dzieci, powiedziałeś, i doszliśmy teraz do dzieci Kasi, których jest szóstka. Bałeś się tych relacji? No bo wchodzisz, jesteś ojcem i wchodzisz w rolę ojca po raz drugi, teraz wchodzisz po raz trzeci, ale wchodzisz po raz drugi, no bo jednak one potrzebują ojca. To jesteś ty, chłop, jesteś w domu, ogarniasz, one patrzą na ciebie, mają jakiś wzór, obraz.
1: No to jest trudne zdecydowanie. To
0: jest pytanie, czy one to akceptują, prawda?
1: No, pewnie nie. No, tak jak powiedziałem, ja generalnie swoje dzieci chowałem na twardą ręką i to samo jest tutaj. No, to są fantastyczne dzieciaki, które jednak, no, potrzebują takiego, no, ojcowskiego wsparcia, nie? Takiego... zarówno twardego podejścia do pewnych spraw.
0: Czyli granic.
1: Granic, podejmowania decyzji. No, tak. To jest konieczne chyba każdemu dziecku. I, no i to jest ta trudność, nie? Bo one do tej pory, no Kasia tam stawiała te granice. No ale jak to kobieta, no, ma miękkie serce i w wielu przypadkach odpuszczała. Ale no, nieraz trzeba naprawdę się tutaj wykazać. I pewnie jakbyś zapytał tych dzieci, to nie są zachwycone tą sytuacją, nie? Ale to jest dobre dla nich. Oni może kiedyś to zrozumieją, może nie wiem, ale według mnie jest to na pewno dobre dla nich, nie? Bo chciałbym, żeby chłopcy wyrośli na prawdziwych mężczyzn, no a dziewczyny, żeby też potrafiły w życiu z wieloma problemami się zderzą i żeby one sobie potrafiły spokojnie poradzić, nie?

0: twoje dzieciaki jak w to weszły?
1: No to różnie, generalnie. Generalnie to Bartek najmłodszy, mam wrażenie, że na początku, znaczy jeżeli chodzi o przeprowadzkę, to na pewno bardzo słabo to wszyscy, że się wyprowadziłem spod Warszawy. I Bartek na początku to przeżywał. Teraz mam wrażenie, że się wkręcił. On ma tutaj swoje towarzystwo, fajnie się dogaduje z dziećmi Kasi, więc odnajduje się w tej sytuacji. Starsze dzieci, no cóż, one mają już inny pogląd, bo są dorosłe na świat, więc patrzą trochę ze swojej perspektywy. Nazywają to downgrade i generalnie, no ale to jest ich punkt widzenia. Ja staram się im zapewnić, żeby to ich wejście w to dorosłe życie było już takie miękkie i robię wszystko, żeby tak było. No a jak reagują? No różnie, tak jak mówię. No, jakichś specjalnych zachwytów nie ma tym, że się przeprowadziliśmy tutaj. Jeżeli chodzi o jakby o relacje między moimi dziećmi a Kasią, to całkiem fajnie to wygląda. Mam wrażenie, że dogadują się bezproblemowo. Natomiast między dziećmi jest zbyt duża, poza Bartkiem, pozostałymi dziećmi jest zbyt duża różnica, żeby to jakąś relację nawiązało się. Czy no, wiadomo, rozmawiają się co u ciebie, to, ale brak jakby jakiejś mięty specjalnej to tu nie było i pewnie nie będzie, nie ma na co liczyć. No, różnica między Michałem a Zosią to jest 11 lat. To jest olbrzymia różnica, wbrew pozorom, jak się nie żyje ze sobą w jednym domu, nie? Tylko jak się pojawiliśmy z różnych domów, to nie poskłada się to do kupy.
2: Okej, nie składa się, ale to wszystko, tą historię Bóg ci skleja? No bo do tego wrócę, jest ten obraz. Kasia mówiła też, że się codziennie modlicie, gdzie on w tym jest?
1: No ja codziennie pytam Pana Boga właśnie, gdzie on w tym jest i czego ode mnie oczekuje i tak, żebym nie przegapił niczego, co... No co jest moją szansą na przykład, gdzie Pan Bóg mi otwiera jakieś drzwi albo pojawia się jakieś możliwości życiowe, rodzinne czy zawodowe. I ta nasza jakby przyjaźń z Panem Bogiem jest przepełniona takim, z mojej strony, takim właśnie nasłuchem i ja no wchodzę, no jeżeli coś się pojawia, to tak trochę może na ślepo, ale wchodzę w różne rzeczy. No i ten Pan Bóg jest, w naszej rodzinie jest obecny cały czas, modlimy się codziennie wieczorem całą ekipą. Nieraz rozmowy podczas tej modlitwy są tak burzliwe, nie na temat zupełnie modlitewny, ale to też widać, jak te dzieci się otwierają i mają jakieś tam... To jest taka możliwość, żeby wykrzyczeć to, co im się nie podoba na przykład. Nie?
2: Czyli też gadacie po prostu?
1: Tak, gadamy, tak. To jest, najpierw jest taka modlitwa, za przeproszeniem, regułkowa, a potem czytanie Pisma Świętego i później jest... No, rozmawiamy, najpierw zaczyna się na temat Pisma, tego, co przeczytaliśmy, fragmentu, ale często kończy się tak, że właśnie są jakieś rozmowy. No to jest kupa ludzi, którzy, wiesz, no muszą żyć pod jednym dachem i tam są pewne, zawsze będą jakieś tarcia, nie? I trzeba to jakoś uspokajać, regulować. To są różne temperamenty, różne jakby z punktu widzenia, więc trzeba to jakoś standaryzować, no bo można było zwariować. Nie? No mamy taką sytuację, podam ci prosty przykład. Na przykład rano ja wymagam od naszych dzieci, żeby przychodząc do kuchni na śniadanie, żeby mówiły dzień dobry, nie? No bo ktoś w tej kuchni już wcześniej jest, żeby mówiły dzień dobry. I usłyszałem na przykład tekst, że generalnie to on od jednej z dziewczynek, ona ma zły dzień, nie? I ja mówię, no dobrze, ale was jest siedmioro, jak każdy będzie miał dwa razy w tygodniu zły dzień, tak? Ja mówię, to wypada 14 złych dni na tydzień. Wiesz, to się nie kalkuluje się, nie? Masz zły dzień, ja to rozumiem, masz prawo mieć gorszy dzień, nie? Ale słowa dzień dobry, przepraszam, dziękuję i uśmiech na twarzy, po prostu to jest coś, co ten dzień ci zbuduje, zrobi, nie? No i to powoduje, że te dzieci łapią się na tym i same zauważyłem, same z siebie przychodzą nieraz i nawet patrząc na mnie, śmieją się z tego, że mówią to dzień dobry i ten uśmiech, nie? I ten, ale to na początku było to takie sztuczne wymuszenie, teraz oboje się śmiejemy na przykład z tego, że ten śmiech jest, nie? Ale to robi nam właśnie ten pozytywny, dobry dzień, bo później jest jakoś tam łatwiej w ten dzień wejść, nie?
2: Jak ty z Bogiem rozmawiasz? Inaczej, jak z nim współpracujesz, to może lepiej.
1: Kurczę, ja właśnie nie wiem, czy ja z nim współpracuję. Na pewno z nim gadam, nie? No to codziennie rano mam taki poranny rytuał, że siedzę, patrzę na góry i po prostu z nim rozmawiam. Czy mówię jak do ciebie teraz. No. Czy mnie słucha? Na pewno mnie słucha. To jest kwestia tylko, czy ja jego słucham, nie? Bo to różnie z tym bywa, nie? Nieraz jest tak, że ja sobie po prostu coś, jak się na coś zafiksuję, chociaż ostatnio poznałem taką fantastyczną modlitwę, ona jest bardzo krótka i nieraz nawet jak się na coś mocno zafiksuję i coś mi wydaje się, że to jest rewelacyjny pomysł, nie? To zawsze się modlę wtedy do niego: Boże, jeżeli to jest nie dla mnie, to zabierz to. Nie? Jeżeli to jest nie jest dla mnie, to zabierz. I uwierz mi, cuda się zdarzają nieraz. Cuda, już masz coś na wyciągnięcie ręki. Wydaje ci się, że to jest najlepsze rozwiązanie, jakie może być, nie? I ni stąd, ni zowąd, nie jest to twoja decyzja, tylko jakieś zewnętrzne czynniki się okazuje, cyk, zabiera. Nie, to nie jest... Ja już wtedy wiem, że to nie jest dla mnie, nie?
2: To trzeba pokorę, żeby to puścić.
1: Jak ci powiem, że tak, potrzeba tej pokory, bo to prawda jest, to... Ale nie, ja nie jestem pokornym człowiekiem. To już mnie jasność. Ja muszę dużo później przetrawić w sobie, ale staram się w ten sposób współpracować z Panem Bogiem. Jeżeli pomodliłem się i Pan Bóg mi to zabiera, no to znaczy, że to nie było dla mnie. No to no czego więcej oczekiwać? No to nie dogadamy się inaczej, nie?
2: Ostatnie pytanie będzie, nie wiem, czy nie dla faceta, ale właśnie chcę ci je zadać. Co to jest miłość?
1: O, miłość to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za siebie, za innych. Miłość to jest zdolność, żeby w ramach tej odpowiedzialności robić rzeczy ponad, jakby przekraczać siebie. No. I to jest według mnie miłość.
2: Przekraczać siebie, czyli być gotowym, że coś cię przerasta i w to idziesz?
1: No tak, no to jest inaczej, to... No tak, jeżeli coś mnie przerasta, ale wiem, że z Panem Bogiem mi się uda i mam wsparcie moich bliskich, tak? No to w to wchodzę. Nawet jeżeli, nie wiem, przewrócę się, no to się podnoszę, otrzepię się i idę dalej, nie? Ja mam taki męski punkt widzenia i męski sposób do rozładowywania pewnych negatywnych emocji, nie? Po prostu jak trzeba, to ja sobie pójdę do lasu i wykrzyczę to wszystko, przepraszam, wydrę japę i to działa, nie? To działa. Spuszczę z siebie ten przez wentyl bezpieczeństwa, spuszczę to powietrze i dalej już do dzieła, nie?
2: Moim gościem był Bogdan, dzięki.
1: Dzięki bardzo, z Panem Bogiem.
3: No i gitara, no.

0: Od naszej rozmowy piwnicznej minęło trochę czasu i mowa była, że za chwilę, za trzy chwile, za miesiąc kawałkiem urodzi się dziecko, a jesteśmy teraz w Warszawie, spotykamy się w ogóle w niespodziewanym miejscu. Jesteście tutaj obydwoje, Kasia i Bogdan. No i kto jeszcze?
1: Antoni.
0: Kiedy się urodził Antoni?
1: 14 marca.
0: Czyli miesiąc po naszym spotkaniu.
1: Dokładnie tak.
0: Bogdan, co ty czujesz? No ja jako młody ojciec?
2: No generalnie czuję młodość, przede wszystkim wiatr we włosach, ale też czuję wielką radość, bo Antoni się urodził w takich trudnych dla nas warunkach jakby życiowych i urodził się, okazało się, w tym samym szpitalu, co właśnie leży mój drugi syn. No ale to na inną rozmowę jest. Natomiast urodził się przepięknie, bo sprawnie. Ja byłem przy kilku porodach i muszę powiedzieć, że jeszcze nigdy w życiu nie widziałem tak szybkiego porodu. Nawet zażartowałem, że tak sprawny poród to nawet i mężczyzna byłby w stanie przetrwać, na co położna powiedziała, że niestety nie. Domyślam się, że miała rację. Antoni jest dużym mężczyzną, rośnie jak na drożdżach. No i chwała Panu za to, no, jest cudownym dzieckiem.
0: Kasiu, to w Twoim życiu wielka zmiana, czy nie?
1: I tak, i nie. Każde dziecko jest wielką zmianą w życiu, nawet jak to jest siódme dziecko. Tak jak każdy poród, to jest inna historia, no, ten był faktycznie cudowny i wyjątkowy. Właśnie Antoni tutaj daje głos. No bo był faktycznie, no, 7 minut wszystkiego, także... Chyba rekord świata, żeśmy pobili tutaj.
0: I to, spieszycie się, nie zawracam wam głowy, bo jesteście w drodze. Spotykamy się przyjazdem i kto wie, kiedy...
3: Zapraszamy do piwnicznej.
0: Do piwnicznej.
3: Na dłużej. Na chwilę.
0: I też na tam jest jeszcze ważna historia. No.
2: Tak jest. Na więcej rozmów jest taka ciekawa historia właśnie o moim kolejnym, drugim synu. Ale to już na inną rozmowę. Zapraszamy serdecznie.
0: Pozdrawiamy Michalinę przy okazji.
3: Tak jest. Całym sercem. Ja też miałem nas.
0: Zanim się rozstaniemy, to jeszcze wielkie podziękowania dla wszystkich patronów serwisu patronite.pl. Właśnie takie historie chciałbym Państwu opowiadać. Dzięki Wam mogłem pojechać do Piwnicznej, żeby usłyszeć historię Kasi i Bogdana. Te podróże, te rozmowy to jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogły mi się trafić w życiu. Bardzo za to dziękuję. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tej drużyny Wywiadu z Człowiekiem, serdecznie zapraszam. Serwis patronite.pl, hasło Wywiad z Człowiekiem. Właśnie, tam już wszystko będzie napisane. Państwa pomoc jest potrzebna do tego, żebym mógł ruszyć w drogę, żebym mógł poświęcić czas na nagrywanie, na montaż oraz środki na oprogramowanie. Za uwagę dziękuję Państwu. Paweł Kęska.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Reklama.
1: Drzwi otwarte w nowej formule w szkołach Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców przy Mińskiej 32. Tego dnia w godzinach od 9 do 12 możesz obejrzeć wybrane lekcje, pracownie, porozmawiać z uczniami i nauczycielami. Dobra szkoła to nie tylko budynek, to fundament, na którym zbudujesz swoją przyszłość. Publiczne liceum imienia kardynała Augusta Chlonda, szkoła podstawowa i przedszkole imienia błogosławionej Natalii Tułasiewicz. Stawiamy na jakość, bezpieczeństwo i kameralność oraz autorskie programy nauczania i wychowania. Dzięki współpracy z uczelniami wyższymi zapewniamy poziom, który otwiera drzwi na najlepsze studia. To standard, na który zasługujesz. Zapraszamy 14 maja w godzinach od 9 do 12, ulica Mińska 32 przy Malcie. Szczegóły na stronie szkół oraz pod numerem telefonu 505 659 199.
2: Gotowi na majówkę?
3: Tak!
2: Hamak?
3: Jest!
2: Grill?
3: Jest!
2: Zdrapki i gry Lotto?
3: Są!
4: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Radio Warszawa, które przygotowuje te audycje, to radio katolickie, czyli kościelne. To jest archidiecezja warszawska. Jest też emitowane w innych stacjach. To są inne archidiecezje, diecezje. Serdecznie Państwa pozdrawiamy, słuchacze. I tak kapłanów tych diecezji, archidiecezji.
3: Wszystkich, którzy stanowią wielką wspólnotę Kościoła, tworzymy ją razem.
2: No właśnie, a jest nuncjusz apostolski. Przez tego nuncjusza mamy łączność z papieżem Leonem XIV aktualnie. To jest Kościół.
3: A w ogóle wszyscy jesteśmy zgromadzeni wokół Jezusa, który jest głową tegoż Kościoła. I to tak naprawdę On nas wokół siebie gromadzi, trzyma nas w kupie i prowadzi nas do celu, jakim jest osiągnięcie, dołączenie tego Kościoła chwalebnego, tego Kościoła, który już osiągnął cel.
2: I my jesteśmy Kościołem.
3: Pielgrzymującym do celu, tak jest.
2: A może być trochę w Kościele, a trochę nie Kościołem, trochę w Kościele, ale trochę nie, jedną nogą w środku, a drugą nogą za drzwiami, czy nie? Czy
3: no nie można, nie, być, można. Nie można być. Jesteśmy, przynależymy do tej wspólnoty, którą mamy się zatroszyć, którą mamy zawalczyć. Tak jak nie można być mężem na pół etatu, żoną na pół etatu, nie można być matką, czy ojcem. Tak samo nie można być uczniem Pana Jezusa na pół etatu.
2: Czyli to nie jest tak, że Kościół, można powiedzieć, skarb Kościoła to jest jakiś, że ma jakiś miliard akcji i każdy wierny ma jedną akcję i ma jakiś kawałek. Tak nie jest, nie?
3: Nie, nie jest. My, każdy z nas tworzy cząsteczkę Kościoła, która jest bardzo ważna w tym jednym wielkim ciele. Jesteśmy takim, nie wiem jak to nazwać, kamieniami, cegiełkami, które wznoszą wspólnie wielki gmach Kościoła chwalebnego, czyli tej wspólnoty, tego domu niebieskiego Jeruzalem, miasta świętego, o którym w Apokalipsie możemy przeczytać, a budowniczym jest sam Jezus Chrystus.
2: Ale Bóg za ciebie, cegiełko czy kamieniu, oddał życie.
3: I dlatego uzdolnił mnie przez to do tego, żebym tą cegiełką i kamieniem mógł być, natomiast w żaden sposób mnie nie zdeterminował do tego, a więc to ja muszę zdecydować, czy chcę przynależeć do tej budowli, czy chcę moje życie poświęcić, aby Kościół się rozwijał, wzrastał, aby był święty.
2: I czy jestem cegłówką, czy jestem diamentem, to w zasadzie jestem ważny tej budowli.
3: Jestem bardzo ważny, tak jest.
2: To możemy już kończyć dziś to nagranie.
3: No to niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: Na wieki wieków, amen. Ale jeszcze trochę.
3: Ale jednak mamy jeszcze trochę czasu na antenie.
2: Tak, tak. No ale dziś zaczniemy bo dziś będzie o tym, co to znaczy być w Kościele. Co to znaczy być Kościołem. Kościołem? Dziwnie brzmi. Dziś zaczynamy od czytania z Dziejów Apostolskich, rozdział 6, wersy od 1 do 7.
4: Gdy liczba uczniów wzrastała, zaczęli heleniści szemrać przeciw Hebrajczykom, że przy codziennym rozdawaniu jałmużny zaniedbywano ich wdowy. 12, zwoławszy wszystkich uczniów, powiedziało: nie jest rzeczą słuszną, abyśmy zaniedbali Słowo Boże, a obsługiwali stoły. Upatrzcie zatem, bracia, 7 mężów spośród siebie, cieszących się dobrą sławą, pełnych ducha i mądrości. Im zlecimy to zadanie. My zaś oddamy się wyłącznie modlitwie i posłudze słowa. Spodobały się te słowa wszystkim zebranym i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, oraz Filipa, Prochora, Nikanora, Tymona, Parmenasa i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Przedstawili ich apostołom.

apostołom, którzy modląc się, nałożyli na nich ręce. A Słowo Boże szerzyło się, wzrastała też bardzo liczba uczniów w Jerozolimie, a nawet bardzo wielu kapłanów przyjmowało wiarę.

0: To piękna opowieść o Kościele, bo Kościół ma i miał liczne dylematy. Tutaj widać też napięcie między tym Kościołem duchowym, modlitwą, byciem we wspólnocie, a między podziałem dóbr, powiedzmy sobie, wzajemną troską, głodem, nacjami, bo byli heleniści, prawda, i byli Hebrajczycy, czyli byli Żydzi i byli ci, którzy byli jakby...
1: Chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, tak. I chrześcijanie pochodzenia greckiego.
0: Czyli nie było łatwo wtedy już.
1: No tak, no to ci przyli migrantami, można byłoby powiedzieć, tak, czyli ci heleniści przyszli do, byli na terenie Hebrajczyków, no to ci mieli większą bazę materialną również, no to tamci zawsze jakieś napięcia.
0: I jeszcze mówili innym akcentem, czyli takie etniczne mieli problemy.
1: Można tak powiedzieć. Natomiast niesamowite jest to, że w tym czytaniu jest pięknie pokazane, że odpowiedzialność za Kościół bierzemy wszyscy. I wszyscy ten Kościół tworzymy. I żeby ta wspólnota mogła pięknie funkcjonować, zgodnie i w harmonii, i w pokoju, to każdy musi się do różnego rodzaju zadań w tej wspólnocie określić. Odkryć swoje miejsce w Kościele, odkryć, co mogę zrobić. I bardzo fajnie to z tego fragmentu Dziejów Apostolskich wynika.
0: Ale to wynikło też z problemów, bo gdyby ich nie było, to by nie było tego podziału.
1: Gdyby nie było problemów, nie trzeba byłoby ich rozwiązywać. Gdyby ich nie trzeba było rozwiązywać, nie byłoby postępu, nie byłoby rozwoju.
0: I kim chce być w tej wspólnocie, ale w tej wspólnocie były też wdowy na przykład, które też były w tej wspólnocie. Czy sobie tą rolę wybrały? Pewno nie, ale tam się znalazły.
1: No, jak ktoś stracił męża i był chrześcijaninem, czyli chrześcijanką, no to był wdową z natury rzeczy. Akurat ten stan to przychodzi w sposób naturalny, nie trzeba specjalnie go szukać. Z czasem tak jest.
0: No właśnie, bo ja nie muszę być w kościele tylko tym, kto coś robi, prawda, organizuje, ale mogę po prostu być potrzebującym.
1: Ja myślę, że każdy we wspólnocie kościoła jest potrzebujący, ale każdy również potrzebujący może być tym, który będzie wsparciem w czymś dla innych. Te wdowy to nie były tylko po to dane, żeby je karmić, żywić się o nie troszczyć. One miały też swoje zadania w kościele. One mogły się modlić, mogły pomagać innym, służyć sobie nawzajem, budować koła gospodyń wiejskich, prawda, albo różnego rodzaju inne akcje charytatywne, żeby dla siebie nawzajem być wsparciem. To nie jest tak, że jesteśmy tylko i wyłącznie braczami, albo tylko tymi, którzy dają w kościele. Każdy ma swoje zadanie, swoje miejsce. Jestem i potrzebującym, jestem tym, który mogę pomocy udzielić.
0: Piękna jest ta opowieść, bo to nie jest tylko tak, że apostołowie zebrali się i wyznaczyli odgórnie, prawda, kogoś tam, kto potem posługiwał wśród ubogich, tylko to ludzie wybrali.
1: Tak, i to jest pięknie, bo apostołowie gdyby pokazują, macie potencjał do tego, żeby zatroszczyć się o tą wspólnotę. Macie dary Ducha Świętego, macie talenty, wy się tak naprawdę znacie. Apostołów jest 12, a chrześcijan już w tym momencie były tysiące, może nawet dziesiątki tysięcy. I apostołowie absolutnie nie mogli znać wszystkich, żeby móc takiego wyboru dokonać w sposób właściwy. Natomiast ludzie przebywali między sobą i znali, odkrywali swoje talenty.
0: Ale jak to przeczytał, to jest ciekawe. Teraz na to zwróciłem uwagę. Kogo wybrali? Filipa, to imię chyba hebrajskie, aż tak się nie znam. Prochor, nie mam pojęcia. Nikanor, to jest Grek. A to heleniści wybierali. Tymon, nie wiem, być może Grek. Parmenas to na pewno jest Grek. Tak? Mikołaj, i to jeszcze jeden prozelita z Antiochii się trafił. To nie, że jakaś partia wybrała. Naprawdę wybrali po prostu z każdego po jednym.
1: Tak, i wybrali, na pewno wybrali ludzi, którzy się tej roboty nadawali, czyli którzy mieli talenty, mieli dary predysponujące ich do takiej funkcji. Bo każdy z nas jest czymś obdarowany, w czymś jest dobry. I to w jakiś sposób, ten dar, który w sobie mam, może mi pomóc określić moje miejsce we wspólnocie Kościoła. Pokazać, czym ja mogę się podzielić. Na czym się znam, w czym mogę komuś pomóc. To jest niesamowite. Tak mówimy właśnie, żeby odkrywać charyzmaty w Kościele. Bo charyzmatów jest mnóstwo, ale to nigdy nie jest tak, że jeden człowiek ma wszystkie charyzmaty i wszystkie dary. Każdy z nas ma rozmaite dary. Czyli rozmaite talenty, byśmy powiedzieli. Teraz rozpoznać swój talent, i rozpoznać w kimś innym talent, to jest zadanie zwłaszcza tych, którzy jakąś przełożeństwo pełnią we wspólnocie. Odkryć czyjś talent i pokazać mu, że może tym talentem posłużyć, że może się nim podzielić.
0: Ale wiesz, gdyby wzięli samych Greków albo samych Hebrajczyków, to by znaczyło, że jakaś frakcja zwyciężyła. Nie, oni po prostu się podzielili porówno. I to naprawdę pokazuje pięknie tą wspólnotę Kościoła. Ja przyznam szczerze, zawsze mam jedno ale do tego czytania. Dlatego, że obawiam się o wspólnotę, gdzie ci, którzy są najwyżej, nie mają do czynienia z tymi, którzy są najniżej. Tracą w jakimś sensie kontakt z rzeczywistością. Mogą stracić kontakt z rzeczywistością. Jak przestają obsługiwać wdowy, to przestają rozumieć ich potrzeby.
1: Wie pan, jest taka moda, żeby walić w tych przełożonych, tych góry, że to jest ich wina, że oni tam, prawda, wszystkiego nie ogarniają, że nie mają kontaktu z tymi, którzy są na dole.
0: To siedzą w pałacu i z góry nie widać.
1: Tak jest, ale mi się wydaje, że właśnie Pan Bóg, pokazując nam różnego rodzaju, pozwalając nam doświadczyć różnego rodzaju kryzysów, tak jak tutaj się pewien kryzys zdarzył, skłania nas do tego, żebyśmy my zdecydowali się na pewien rozwój. Chcemy ten kryzys przezwyciężyć, więc szukamy wyjścia z tej sytuacji. I ci apostołowie też, no teoretycznie mogliby próbować sami temu zaradzić. W sensie takim, że no sprężymy się i my rzeczywiście teraz zejdziemy na dół i będziemy obsługiwali stoły. Ale z drugiej strony, do czego zostali powołani? Oni mają ten charyzmat głoszenia, charyzmat bycia apostołami. I to jest ich rola, której tak naprawdę niewielu jest w stanie ich zastąpić. Natomiast jest różne dzieła, takie jak na przykład te dzieła charytatywne Kościoła, które naprawdę mogą robić inni ludzie, którzy mają do tego predyspozycję i specjalne obdarowanie. I ja myślę, że raczej z tego fragmentu możemy to zobaczyć, że apostołowie zobaczyli wokół siebie ludzi, z którymi mogą się podzielić swoimi kompetencjami, że oni sami nie muszą wszystkiego robić.
0: Jeden z tych, których wybrali, czyli pierwszy Szczepan, był pierwszym męczennikiem.
1: Tak jest. Czyli zobaczmy, że pełniąc tą swoją rolę diakona, wypełniając tą posługę, którą Kościół mu dał, ona stała się dla niego drogą do świętości, do męczeństwa, do tego najwyższego świadectwa danego Chrystusowi. Więc nie trzeba być apostołem, żeby dać największe świadectwo o Panu Jezusie, o swojej przynależności do Boga. Można pełnić rolę naprawdę służących, pomywaczy i dojść do świętości. My mamy wielu świętych w Kościele, którzy nie byli żadnymi władcami wielkimi, tylko pełnili najbardziej proste posługi i doszli tam do świętości.
0: Za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła, rozdział 2, werset 4-9.
1: Najmilsi, przybliżając się do Pana, który jest żywym kamieniem, odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. To bowiem zawiera się w Piśmie. Oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, drogocenny, a kto wierzy w Niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. Wam zatem, którzy wierzycie, cześć. Dla tych zaś, co nie wierzą, właśnie ten kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła i kamieniem obrazy i skałą potknięcia się. Ci nieposłuszni słowu upadają, do czego zresztą są przeznaczeni. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła.
0: Święty Piotr pisze tak. Wy, niby żywe kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, by stanowić święte kapłaństwo dla składania duchowych ofiar miłych Bogu przez Jezusa Chrystusa. Czyli my jesteśmy tymi kamieniami w tej świątyni. Tak?
2: Tak jest. O tym już mieliśmy okazję dzisiaj usłyszeć.
0: I to nawet nie tyle, że jak będę chciał i bardzo się starał, to ktoś mnie tam włoży gdzieś pod ołtarz albo gdzieś za filar, tylko z założenia jestem kamieniem w tej świątyni.
2: Tak, ale bardzo ważne jest to, od czego ta budowla się rozpoczyna. Pierwszy jest kamień węgielny, czyli pierwszy jest fundament.
0: I to jeszcze odrzucony.
2: Ale mimo,
0: czyli nie z tego świata.
2: Tak, nie z tego świata. Ale mimo, że odrzucony i nie z tego świata, to właśnie dlatego jest on tym, który stał się głowicą węgła, czyli stał się czymś, co daje stabilizację, co daje absolutną podstawę tej budowli. I jeżeli nie ma tego fundamentu, jeżeli go do fundamentu nie położymy, to nie ma co dalej wznosić.
0: Bo ta głowica węgła to jest coś tak, to jest taka konstrukcja, która się rozsypie, gdy, jeśli tego węgła nie będzie.
2: Nie, węgiel to jest konstrukcja, która jest na kamieniu budowana. Ten kamień węgielny to pod czterema rogami domu była, jak nie było fundamentów jeszcze wtedy, prawda, to były takie skały umieszczone pod czterema rogami domów i na tych skałach była ta cała konstrukcja oparta. Drewniane konstrukcje, prawda, które tam belki za siebie zachodziły, na tych kamieniach stały. Znaczy, jeżeli kamienia nie będzie, to ta budowla się wcześniej czy później rozsypie. I jest katastrofa, więc my jesteśmy budowani jako duchowa świątynia przez Jezusa Chrystusa. Jesteśmy przez Jezusa przeznaczeni do tego, żeby tą duchową świątynią być, żeby w tym wzrastać i możemy być budowani tylko i wyłącznie dlatego, że właśnie został położony ten fundament przez Boga Ojca, czyli Jezus Chrystus. A my przez naszą decyzję woli i chęć przynależności do Jezusa Chrystusa pozwalamy na to, włączamy się w tą duchową budowlę, chcemy być niejako, dobrze to rozumiejąc, wykorzystani do tego, żeby ta duchowa świątynia wzrastała i żeby Panu Bogu rzeczywiście składać ze swojego życia ofiarę uwielbienia, czyli wypełnić w swoim życiu Jego wolę, Jego plan w stosunku do nas. I to jest pomysł Pana Boga. I to jest sposób realizacji tego planu.
0: Decyzją o tym, czy chcę, czy nie chcę, no przez chrzest wszedłem do kościoła, jestem w tej świątyni, jestem w tej świątyni, ale ta świątynia, jak ksiądz powiedział też, ona stoi na tym kamieniu, ale ten kamień został odrzucony, czyli ona jest poza tego świata i stoi w ogóle gdzieś indziej, jest oparta.
2: Tak, ona już jest tam wznoszona w niebie. Jesteśmy w tej rzeczywistości, której łączy się niebo z ziemią.
0: Czyli trochę do góry nogami jesteśmy, bo jak się opiera w niebie, to my tu jesteśmy głową do dołu.
2: Do góry nogami to my tutaj na ziemi próbujemy rzeczy budować i nie jeden dom próbujemy od dachu zacząć budować, prawda? I to dzisiaj mamy mocno pokazane, że pierw się pojawia, prawda, dziecko, potem jakaś relacja, a potem ewentualnie małżeństwo, tak? I to różnie się to kończy, przeważnie tragicznie. Nie, Pan Bóg ma wszystko poukładane, u Niego nie ma nic do góry nogami. U Niego wszystko stoi we właściwym porządku. Jezus jest podstawą, Jezus jest fundamentem. I teraz my przez posłuszeństwo głosowi Pana Boga decydujemy się na to, żeby do tej wspólnoty wznoszenia duchowej świątyni, uwielbienia Pana Boga całym swoim życiem, włączać się i tą świątynię czynić piękniejszą. I w ten sposób my jako Kościół pielgrzymujący mamy już dzisiaj udział w tym kościele chwalebnym, kościele w niebie, w tym niebieskim, świętym Jeruzalem, które tam cały czas jest coraz piękniejsze, bo każde pokolenie chrześcijan, które kończy swoje życie na ziemi, osiąga świętość i jeszcze przyczynia się do chwały tamtej budowli, tamtego miasta.
0: Ci nieposłuszni słowu upadają.
2: To jest bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ tym, który trzyma nas, pozwala nam stać na nogach pewnie, stoimy na skale, jest Jezus Chrystus. I my możemy na tej skale stać i się nie zachwiać i nie upaść, wtedy, kiedy słuchamy się Pana Boga. To, co żeśmy rozważali też w poprzednią niedzielę, słuchamy dobrego pasterza, zanim idziemy. Idziemy na dobre pastwiska, zielone pastwiska. Tutaj, jeżeli słucham Pana Boga, nie upadam. A jeżeli upadam, to potrafię się natychmiast podnieść. Natomiast każda inna sytuacja powoduje to, że ja po prostu wykluczam się z tej duchowej budowli. Wykluczam się z przynależności do Jezusa, aktem woli. To jest moja decyzja.
0: Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym. Ach, aż to człowieka porusza to słowo.
2: Ile pięknych przymiotów posiadamy, tak? Jako w oczach Pana Boga. Tak nas widzi, tak nas obdarował, tak nas uzdolił, żebyśmy takimi właśnie się stawali, żebyśmy takimi byli. My już nimi jesteśmy, ale w tym gdzieś mamy nieustannie wzrastać, dojrzewać.
0: To jest powiedziane, jesteście wybranym plemieniem. Ja mało co nie przeczytałem, jesteście kamieniem. No w sumie jesteśmy kamieniem, no bo na tym stoi ta świątynia, ale to nie jest tylko po prostu, że ja jestem częścią jakiejś konstrukcji, która gdzieś tam się trzyma, prawda, oparta o mur Watykanu, tylko to jesteśmy włączeni w kapłaństwo. Czyli to nie tylko, że stanowimy jakieś mury świątyni, gdzie się ofiara odprawia, sprawowana przez kapłanów i papieży, tylko jesteśmy włączeni w kapłaństwo. Kamienie są włączone.
2: Tak, bo to jest duchowa budowla. To jest duchowa budowla. To nie jest materialna budowla, to jest duchowa budowla. W murach materialnej budowli my się gromadzimy po to, żeby w Duchu Świętym wzrastać i tworzyć tą duchową rzeczywistość. I ta duchowa rzeczywistość jest, w ogóle jesteśmy włączeni w Jezusa Chrystusa. Dziś tutaj w sposób szczególny apostoł nam podkreśla ten wymiar kapłaństwa, ale jest jeszcze prorocka misja Chrystusa, jest jeszcze królewska misja Chrystusa. I my jako chrześcijanie jesteśmy włączeni w misję Jezusa, my uczestniczymy w Jego misji. On przez nas kontynuuje swoją misję. A tym podstawowym, bardzo ważnym zadaniem wynikającym z Chrztu Świętego, naszym zadaniem jest składanie ofiary Panu Bogu. Jest składanie ofiary uwielbienia. Ofiary, przez którą włączamy się, no właśnie, to będziemy się ciągle powtarzali, dzięki której ta duchowa świątynia może wzrastać, może się coraz bardziej rozwijać. Mogą do niej dołączać kolejne pokolenia dzieci Bożych, stworzeń, które zostały przez Jezusa odkupione, bo wiemy, że wszyscy zostali odkupieni, więc im bardziej ofiarujemy swoje życie na służbę Panu Bogu, im bardziej o Nim tutaj mówimy, bo wyraźnie jest powiedziane, abyśmy ogłaszali chwalebne dzieła Tego, który nas wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. My, żyjąc jak ta duchowa świątynia, jesteśmy znakiem dla świata, jesteśmy znakiem dla innych, stajemy się dla innych pociągający. Tak powinno być i dobrze by było, żeby to się rozwijało. Ja wiem, że teraz mówię już tak bardzo idealistycznie.
0: Ja się nie odzywam.
2: Ale dziwnie się patrzę. No ja wiem, ale im bardziej jesteśmy świadomi swojej tożsamości, to znaczy być chrześcijaninem, to znaczy być uczniem Chrystusa, tym bardziej realizuje się w nas to, co Bóg zamierzył, by się dokonało.
0: Z jednej strony rozumiem, z drugiej nic nie rozumiem, ale może nie muszę. A dlaczego nie muszę, to będzie za chwilkę w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 14, wersy od 1 do 12.
1: Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś. Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie. On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. A nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
0: Być może apostołowie, słuchając Jezusa, który mówi tak niesamowite rzeczy i o mieszkaniach, które są, i o tym, że pójdzie do Ojca, i że to na nich czeka, że On z nimi jest, że jest drogą. Być może tak słuchali Jezusa, jak przed chwilą, jak księdza trochę. Bo to wydaje się wszystko jasne. To są wielkie i piękne słowa. Natomiast jak zejść do konkretu, to się można porządnie pogubić. I chwała szczerości apostołów, którzy nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Pierwszy Tomasz mówi: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Więc Jezus tłumaczy, a zaraz Filip mówi: Panie, pokaż nam Ojca, to nam wystarczy. Jezus mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? I sądzę, że patrząc na ich oblicza, w końcu powiedział te słowa: jeżeli nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. No przecież oni widzieli, że uzdrawiał. Przecież widzieli, co się działo, że wskrzeszał. To skoro w ogóle nie rozumieją, o co w tym chodzi, to zobaczcie przynajmniej, że to działa.
2: No tak, ale pamiętajmy, że to było jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego, który im wszystko rozjaśnił. My jesteśmy dzisiaj tacy mądrzy po 2000 lat, ale mimo wszystko powinniśmy być rzeczywiście bardzo wdzięczni tym chłopom, że oni się tak dopytywali, że oni byli szczerzy i powiedzieli: Panie, nie kumamy zupełnie tego, o czym ty do nas gadasz, tak? Bo my przed Panem Bogiem często próbujemy grać ludzi, którzy są oświeceni. Tu jestem wierzący, Panie Jezu, ja się modlę codziennie, rano, wieczorem, do kościółka chodzę i tak dalej.
0: A serce puste, odchodzę z niczym.
2: Dokładnie. Tak. I gramy przed Panem Bogiem często ludzi, prawda, poukładanych, tacy, którzy sobie ze wszystkim radzą, jesteśmy wierzący, a rzeczywistość jest zupełnie inna. Natomiast oni się zdobyli przynajmniej na szczerość. I ta szczerość jest ważna. W naszej modlitwie, w naszym życiu z Panem Bogiem też jest szczerość ważna. Zobaczyć swoją niewystarczalność, zobaczyć swoje niezrozumienie, różnego rodzaju sytuacji, niezgodę na to, że co się dzieje, jak to wygląda, a miało inaczej przecież. I pytanie się, dopytywanie się jest bardzo ważne. Bo na tym polega też relacja uczeń-nauczyciel, że uczeń się pyta, a nauczyciel odpowiada. Nawet jak się czuje czasami zniecierpliwiony, no to my mamy to szczęście w szkole Jezusa, że On ma anielską cierpliwość, a ma nawet większą niż anielską cierpliwość i wcześniej czy później dojdziemy do zrozumienia tego, czego nas uczy.
0: To czytanie zaczyna się od słów, które można przegapić. mówi Jezus, niech się nie trwoży serce wasze. Czyli ta cała mowa jest odpowiedzią na ich lęk, na ich niepewność, na dezorientację. On mówi, a lepiej nie było, bo oni ciągle są zagubieni. Więc to, co mówi na końcu, to mówi po prostu, patrzcie
2: na czyny. Tak, ale z drugiej strony tutaj mamy w tym początku właśnie Ewangelii, bo no zdajemy sobie sprawę, to już jest moment niedługo przed męką Pana Jezusa, bardzo niedługo przed męką Pana Jezusa, przed Jego śmiercią. Narasta napięcie we wspólnocie. Oni są coraz bardziej pogubieni. I Jezus w tych pierwszych słowach, na które Pan zwraca uwagę, kieruje ich myśli, mówi tak, wybiegnijcie troszeczkę bardziej do przodu. Tak? Pokazuje im ostateczny cel tego wszystkiego, co się w tym momencie dzieje. Boicie się tego, nie rozumiecie tego, ale popatrzcie na cel, dla którego to wszystko się dzieje. Ja przyszedłem tutaj po to, żeby otworzyć wam wszystkim bramy nieba i żeby stać się drogą do nieba i żeby was do tego nieba doprowadzić. I daję niesamowitą obietnicę i w tych słowach ja osobiście odnajduję wielkie pragnienie Pana Jezusa w stosunku do każdego z nas. Tu jest zapisany przez Jana Ewangelistę plan na nasze istnienie. Po to istniejemy, aby w tym domu Ojca zamieszkać na zawsze. Mało tego, my jesteśmy tam oczekiwani, chciani. Jeżeli ktoś ma do nas przyjechać w gości i my o tym wiemy, i jeszcze na dodatek nie jest to, nazwijmy to, ta przysłowiowa teściowa, czyli tak zwany gość konieczny, a może niekoniecznie oczekiwany, to my się przygotowujemy na to przyjście gościa. My chcemy posprzątać, jakiś pokój gościnny przygotować, jakieś zakupy zrobić, przygotowujemy się. Jezus się przygotowuje na nasze przyjście do domu Ojca. Mówi, ja idę przygotować wam osobiście miejsce. A gdy to już zrobię, gdy nadejdzie ten czas, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Niesamowite słowa wielkiej miłości, tęsknoty, zaangażowania Jezusa po naszej stronie.
0: To są mocne słowa. Tomasz mówi, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. A Jezus mówi, ja jestem drogą, prawdą i życiem. No, te słowa to zarysowały chyba w jeden z najmocniejszych sposobów to, jak rozumieć Jezusa i Ewangelię. Drogą, prawdą i życiem. Czyli wszystkim.
2: Wszystkim. W ogóle to określa sposób osiągnięcia celu naszego istnienia. Sposób zdobycia szczęścia. My wszyscy chcemy być szczęśliwi. Wszyscy chcemy być kochani. Wszyscy chcemy doświadczać rzeczy najlepszych w naszym życiu. Być uwolnieni od udręk, które nam towarzyszą. I szukamy różnego rodzaju sposobów, żeby te rzeczy osiągnąć i zrealizować. A Jezus dzisiaj nam mówi, nie ma innej drogi niż ja. Nie ma innego sposobu na osiągnięcie, na wypełnienie najgłębszych pragnień, tęsknot waszego życia, jak relacja ze mną, który jestem drogą, jestem prawdą i jestem życiem. Widzimy tych kłamstw mnóstwo w świecie. Rozmaite drogi, które nam proponują przez jakieś tam fałszywe ideologie. Widzimy, że zamiast być tego życia pośród nas więcej, to rodzi się coraz więcej śmierci. I to zdanie Jezusa jest odpowiedzią, jak z tego wszystkiego wyjść, a zarazem pokazanie nam, tak namacalnie, że te wszystkie nasze ludzkie sposoby poradzenia sobie z przeciwnościami, z cierpieniem, ze złem, próby samozbawienia po prostu nie funkcjonują, dlatego że nie ma w tym Jezusa.
0: Jezus nie tylko mówi o tym, żeby patrzyli na dzieła, których dokonuje. Mówi także o tym, że sami będą dokonywać takich dzieł i jeszcze większe. Czyli to znaczy, że nie tylko mówi uwierzcie, ale mówi idźcie moją drogą, bo jak pójdziecie, to sami będziecie takie dzieła dokonywać, nie? I to wcale nie znaczy, że kiedy zrozumiecie, to będziecie takie dzieła, to wtedy będziecie, prawda, cień wasz padnie na chorego i będzie uzdrowiony. Nie, być może nic nie zrozumiecie, a i tak to się wydarzy.
2: Tak, ponieważ Pan Bóg czyni znaki i cuda przez naszą posługę, bez względu na to, czy my ją rozumiemy, czy nie. Pan Bóg nas osobiście uzdrawia, kształtuje i uświęca przez to, że my, czy w czasie, kiedy my chcemy przez to życie iść, głosząc Jego Ewangelię, żyjąc według stylu życia, którego nas nauczył. Bardzo ważna jest droga. W ogóle chrześcijaństwo to jest religia drogi, ponieważ przez ta droga jest miejscem, w którym staje się z nami to, co Bóg zamierzył. Dlatego Jezus mówi, ja jestem drogą, chodźcie za mną. Mamy tych szereg przykładów i Starego, i Nowego Testamentu bohaterów, którzy w drodze za Jezusem dojrzewają do świętości, dojrzewają do zrozumienia, dojrzewają do poznania. Apostołowie sami byli zdumieni znakami, które towarzyszyły ich późniejszemu życiu. Ale te znaki się działy nie ze względu na nich, tylko działy się właśnie ze względu na Jezusa Chrystusa i na to objawienie się Pana Boga tym wszystkim, do których to Słowo Boże było niesione. Dlatego, że Bóg pragnie dotknąć każdego serca, pragnie spotkać każdego człowieka.
0: I to jest niesamowita nauka o Kościele, że ten kamień nie musi być specjalnie inteligentny ani dobrze ociosany, żeby naprawdę przez niego dokonywały się, może powiedzieć, cuda, ale wola Boża. Tak?
2: Tak, no Jezus sam nas ciosa. No te kamienie on kształtuje. To on to zrobi, wpasuje nas w to miejsce, w które trzeba, żebyśmy byli. My mamy się zdecydować na to, żeby chcieć przynależności do tej świątyni, do tej wspólnoty, do Kościoła. Ja mam zrozumieć, odkryć, że jestem tą cząstką. Jestem wybrany, jestem obdarowany, jestem drogocenny i jestem przeznaczony do bardzo konkretnego celu, konkretnego zadania, którego nawet jeżeli dziś nie rozumiem i nie widzę, to jeżeli tego chcę, to Pan Bóg mi to pokaże.
0: No właśnie, bo czasem te kamienie, wydaje się, że czasem tak jest, że każdy chyba jest niepowtarzalny i kształt nie ma tak, że cegła z formy schodzi i ma tam 3 na 8, nie wiem jakie ma wymiary, ale po prostu ma kompletnie takie wymiary, że wydawałoby się do niczego nie pasuje i nic na tym specjalnie nie można zrobić. Wazon nie postawisz, bo się przewróci i tak dalej. Nie? I czasem aż tak się może czujemy, ale mi się wydaje, że cały sens tej historii jest też taki, że my jesteśmy dokładnie pasującym elementem tej świątyni.
2: Dokładnie, bo budowniczym jest Bóg, a On naprawdę zna się na swojej robocie. I to jest najważniejsze, odkrycie, że jesteśmy w Jego rękach i On wie, co zrobić z nami, wie, jak nas poprawić, przemienić, uzdrowić, dopełnić tak, żebyśmy pięknie w tej budowli wyglądali.
0: Drogie cegły, kamienie, otaczaki, brylanty, piaskowce, marmury. Jako to się wszystko trzyma kupy i w domu Ojca jest mieszkań wiele.
2: Tęsknijmy za tym, pragnijmy tego, żeby Bóg dokonał w nas tego dzieła, którego chce, a on to zrobi.
0: Bardzo dziękujemy dziś za to spotkanie. Gdyby ktoś chciał wspomóc te dzieła Radia Warszawa w postaci audycji Księga, to polecamy się radiowarszawa.pl, tam zakładka Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję
2: ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska. Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Audycja pochodzi z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich www.radiokatolickie.pl. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki.
1: Minęła godzina 22, słuchacie Radia Emaus i muzycznego kalejdoskopu. Ja nazywam się Daniel Badecki, kłaniam się nisko i serdecznie zapraszam na kolejne muzyczne spotkanie. Dobry wieczór. A dzisiaj skupimy się na tym, co wydarzyło się podczas drugiej z trzech gal, podczas których wręczane są polskie nagrody muzyczne Fryderyki, czyli skupimy się na gali muzyki poważnej. Ona odbyła się 24 kwietnia tego roku, czyli kilka dni temu. I chciałbym zwrócić uwagę na dwa albumy, dwie nagrody, dwóch laureatów w dwóch kategoriach, takie szczególnie bliskie Poznaniowi i naszej audycji albumy. Dlaczego? O tym mam nadzieję opowiedzieć wam już niebawem. W drugiej części audycji natomiast garść propozycji wiosenno-majowych, majówka przed nami i chciałbym zaproponować wam kilka ciekawych utworów, pięknych kompozycji, które mogą nam towarzyszyć podczas majówki. Zresztą od takiego utworu zaczniemy. Zespół Bem i Bem w piosence Podaruj mi trochę słońca.

To była oczywiście piosenka Podaruj mi trochę słońca, autorem tekstu Marek Dudkiewicz, a autorem muzyki brat Ewy Bem, Aleksander Bem. Piosenka pochodzi z albumu Bemowe frazy. A teraz pędzimy dalej, czyli do pierwszego z dwóch głównych tematów dzisiejszej audycji, czyli do gali muzyki poważnej, w ramach której wręczono fryderyki. Ta gala odbyła się kilka dni temu, 24 kwietnia, i chciałbym zwrócić uwagę na dwa albumy, dwóch laureatów w dwóch kategoriach. Najpierw chciałbym skupić się na kategorii muzyka współczesna, album roku. Muzyka współczesna. W tej kategorii drugą swoją statuetkę Fryderyka otrzymał zespół Art and Voices za album Pieces of Myself. Album ten to 9 emocji ułożonych w introspektywną podróż w poszukiwaniu tego, co ukryte, a czasem po prostu przykryte. Zebrany na płycie materiał ukazuje uniwersalność ludzkich emocji w różnych stanach. Od najtrudniejszych, nieposkromionych, często wstydliwych, po te najbardziej powszednie, które towarzyszą nam na co dzień. Znajdziemy wśród nich błogość, czułość, a także strach, poczucie izolacji czy autodestrukcji. Ten album to także zderzenie ze sobą dwóch odmiennych interpretacji emocji zapisanych w wielogłosowych kompozycjach a cappella. Perspektywa kobieca, widziana oczami kompozytorki Anny Rocławskiej-Musiałczyk, oraz męska, opisana przez kompozytora Marka Raczyńskiego. Tak się składa, że zarówno Annę Rocławską-Musiałczyk, jak i Marka Raczyńskiego gościliśmy już na antenie Radia Emaus, stąd też wybrałem ten album jako taki szczególny. Autorzy do każdej emocji przypisali dedykowanego solistę z zespołu, wykonującego główne motywy utworu. Każda emocja ma swój utwór, tak jak każdy utwór ma swojego solistę. Dzięki temu wyeksponowane zostały indywidualne walory wokalne każdego z członków oktetu. Zabieg ten pozwolił również nadać osobistego charakteru każdej z opowiedzianych historii, by jak najlepiej oddać te emocje, jakie niosą za sobą teksty. Część zresztą wyszła spod pióra Marty Jundził, członkini zespołu. Muzycy eksperymentują z improwizowaną muzyką, a także różnymi niekonwencjonalnymi formami emisji wokalnej, do czego oczywiście zespół Art and Voices nas szczególnie przyzwyczaił. Zostawiam was teraz z muzyką, z ostatnim utworem w tym albumie, czyli kompozycją Pride autorstwa Anny Rocławskiej-Musiałczyk. Tekst skomponowała Marta Jundził. Kompozycja ta nie wyróżnia konkretnego solisty, ale zawiera kwartet żeński, który w kulminacyjnych momentach jest wzmacniany przez głosy męskie. Liryczny charakter utworu jest szczególnie widoczny w tekście, który dotyczy akceptacji własnego ciała, wieku i niedoskonałości. Wywołuje on emocje i nostalgie, które są również odczuwalne w muzyce. Utwór zawiera również nawiązania do muzyki filmowej. Przed wami zespół Art and Voices w kompozycji Pride.

zrobiło się magicznie, prawda? To był zespół Art and Voices w utworze Pride Anny Rocławskiej-Musiałczyk. Utwór znajduje się na nagrodzonym Fryderykiem albumie Pieces of Myself. Serdecznie, gorąco zachęcam do tego, by sięgnąć do tego albumu. A teraz czas na drugi album nagrodzony, szczególny dla naszego rejonu, że tak powiem, dla naszego regionu. Mianowicie jest to album nagrany przez Orkiestrę Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Chodzi o album Stojowski, w którym została nagrana symfonia w tonacji d-moll op. 21 Zygmunta Stojowskiego. Na łamach portalu Presto sam Łukasz Borowicz, czyli dyrygent filharmoników poznańskich, opowiada o Zygmuncie Stojowskim i o samej symfonii. Zygmunt Stojowski był przedstawicielem generacji o zaledwie kilkanaście lat starszej od twórców młodej Polski. Urodził się bowiem w 1870 roku. Gruntowne wykształcenie kompozytorskie odebrał w Krakowie, a potem w Paryżu. Studiował także na Sorbonie historię, filozofię, języki i literaturę. Wirtuoz fortepianu, przyjaciel Ignacego Jana Paderewskiego, działający niestrudzenie na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. Większość życia spędził w Stanach Zjednoczonych. Zmarł w 1946 roku w Nowym Jorku, gdzie oprócz kariery koncertowej rozwinął także działalność pedagogiczną. Symfonia d-moll jest jego wczesnym dziełem, które przyniosło mu oszałamiający sukces na konkursie kompozytorskim zorganizowanym przez Ignacego Jana Paderewskiego przy lipskim Gewandhausie. Symfonia zdobyła pierwszą nagrodę. Dzięki temu partytura i wyciąg fortepianowy symfonii zostały wydane przez prestiżową oficynę Peters Edition, a lista jej pierwszych wykonań jest imponująca. Po prawykonaniu w Berlinie przyszły koncerty w Lipsku, Paryżu, Krakowie i Nowym Jorku. Z punktu widzenia historii muzyki polskiej najważniejsza była jednak prezentacja dzieła podczas uroczystego koncertu inaugurującego działalność Filharmonii Warszawskiej 5 listopada 1901 roku. Nowo powstałą orkiestrą dyrygował Emil Młynarski. Z dzisiejszego punktu widzenia partytura symfonii d-moll op. 21 jest niezwykłym dokumentem epoki przejściowej, zmierzchu neoromantyzmu i budzących się nowych prądów estetycznych. Stojkowski w kolejnych latach pozostał wierny raz obranej stylistyce, z czasem stając się kompozytorem konserwatywnym. Bez wątpienia wpłynęło to na czasowe zniknięcie jego muzyki z programów koncertowych, a on sam stał się kolejną ofiarą typowego dla XX wieku kultu modernizmu w muzyce. Dzisiaj odkrywamy jego muzykę na nowo, podziwiając odwagę i mistrzostwo młodego twórcy działającego u progu odzyskania przez Polskę niepodległości. To dzięki dziełom takim jak Symfonia d-moll op. 21 polska symfonika miała szansę rozwijać się, aby doprowadzić do jej rozkwitu w kolejnych dekadach XX wieku. Symfonia składa się z czterech części. Pierwsza andante mesto allegro moderato, druga andante, trzecia scherzo molto vivace, a także czwarta finał allegro con fuoco, manon vivace. Cała symfonia trwa około 40 minut. Wysłuchamy za chwilę pierwszej części, czyli część andante mesto allegro moderato, oczywiście w wykonaniu poznańskich filharmoników pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

Wysłuchaliśmy przed chwilą pierwszej części symfonii w tonacji demol opus 21 Zygmunta Stojowskiego w wykonaniu poznańskich filharmoników pod dyrekcją Łukasza Borowicza. Przypominam, jest to wykonanie nagrodzone Fryderykiem w kategorii muzyka orkiestrowa. Teraz czas na dwie propozycje majówkowe, takie na leniwe popołudnia, leniwe wieczory, poranki, czy tam inne pory dnia, bądź nawet nocy na majówkę. Co może nam towarzyszyć? Dwie propozycje mam. Pierwsza to utwór, który już kiedyś się w naszej audycji pojawił. Chodzi o Appalachian Spring Aarona Coplanda, czyli barwną suitę z baletu, gdzie akcja się oczywiście odbywa w Appalachach, takim paśmie górskim w Stanach Zjednoczonych. Ta suita należy do takiej grupy trzech baletów kowbojskich. Pozostałe to Rodeo, a także Billy the Kid. Dzieło zostało zamówione przez sławną tancerkę Martę Graham, stąd też podtytuł Ballet for Martha. A prawykonanie odbyło się w Waszyngtonie w październiku 1944 roku. Treścią baletu są perypetie młodej pary osadników żyjących w stanie Pensylwania, rozgrywające się właśnie w okresie wiosny. W swojej oryginalnej wersji balet przeznaczony był na 13 instrumentalistów. Flet, klarnet, fagot, fortepian, czworo, skrzypiec, dwie altówki, dwie wiolonczele i kontrabas. Ale zachęcony przychylnym przyjęciem dzieła przez publiczność i krytykę, kompozytor przygotował także w maju 1945 roku suitę na orkiestrę. Jest ona krótsza od pełnej wersji baletu, około 15 minut. Różni się też oczywiście obsadą, znacznie bardziej rozbudowaną w stosunku do oryginału, który składa się z 8 sekcji, a tytuł każdej z nich odnosi się do wydarzeń zilustrowanych w dziele. Prawykonanie suity miało miejsce 4 października 1945 roku, czyli około rok po premierze baletu. Wówczas grali nowojorscy filharmonicy, a za pulpitem dyrygenckim stanął ówczesny dyrektor artystyczny zespołu, wybitny polski dyrygent Artur Rodziński. Błyskotliwie orkiestrowana suita szybko zyskała dużą popularność i należy obecnie do najchętniej wykonywanych z repertuaru amerykańskiego kompozytora. Celem Coplanda w baletach kowbojskich, zresztą w ogóle w tej późniejszej twórczości Coplanda, było dotarcie do szerokiej publiczności. Stąd też jego język muzyczny jest tu dość prosty, a w dziełach pojawiają się cytaty z piosenek kowbojskich i religijnych hymnów. W przypadku tej suity chociażby rolę takiego motywu przewodniego pełni hymn protestancki Simple Gifts. Za chwilę wysłuchamy fragmentów tej suity Aarona Coplanda, pierwszych dwóch takich ogniw, a także tego ogniwa, w którym pojawia się ten hymn protestancki Simple Gifts, czyli wysłuchamy pierwszego i drugiego ogniwa, a także ogniwa, w którym znajduje się właśnie ten hymn The Simple Gifts, to jest siódme ogniwo całej tej suity Aarona Coplanda. Wysłuchamy jej w wykonaniu symfoników bostońskich pod dyrekcją samego kompozytora Aarona Coplanda.

teraz coś dla fanów nieco lżejszej muzyki fortepianowej, takiej kameralnej. Przed nami pieśń majowa Edwarda Elgara. Kompozycja pochodzi z 1901 roku. Została w oryginale napisana na skrzypce i fortepian, ale bardzo często jest również wykonywana ta wersja tylko na fortepian. Wszystko, co charakterystyczne dla języka przełomu XIX i XX wieku tutaj się znajduje, chociaż ja odnajduję bardzo dużo takiej melodyki, śpiewności i harmoniki, wręcz bym powiedział chopinowskiej. Zostawiam was z tym przemyśleniem. Może też tak poczujecie, słuchając Edwarda Elgara i jego pieśni majowej. Też będziecie mieli takie skojarzenie.

0: Wysłuchaliśmy przed chwilą pieśni majowej brytyjskiego kompozytora Edwarda Elgara, którą wykonał Peter Bradley Full Johnny. I tą pieśnią majową żegnam się z wami, życząc wam wypoczynku, spokoju podczas majówki i zachęcam do tego, by towarzyszyła wam jak zwykle najlepsza muzyka, Radio Emaus. I też muzyczny kalejdoskop, chociażby w ramach powtórki sobotniej o godzinie 22. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, wypoczywajcie i do usłyszenia za tydzień. Dobranoc.
1: Muzyczny kalejdoskop. Zaprasza Daniel Badecki. To była powtórka. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór. Myśli świętych o Najświętszej Marii Pannie.
1: Święty Maksymilian Kolbe powiedział: niepokalana to wszechmoc prosząca. Każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a ona pośredniczka łask wszelkich. Stąd też ona sama wystarczy, by wszystkie, wszelkie łaski wyprosić i dać.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę. Odezwał się do niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście. Rzekł do niego Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, których wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca.
2: To takie zdumiewające. W noc poprzedzającą jego przerażającą śmierć Jezus pociesza i wspiera swoich przyjaciół: niech się nie trwoży serce wasze. A kto jego pocieszy? Jest coś niemal swojskiego w obrazie mieszkań w domu Ojca, które Jezus dla nas przygotowuje, a potem wróci, by nas tam zaprowadzić. Te słowa często słyszymy na pogrzebach. Mocno przemawiają do naszego strachu przed śmiercią. Jezus, światłość, prowadzi nas w tej najstraszniejszej i nieznanej drodze. Pomyśl, kogo z bliskich zmarłych chce dziś w szczególny sposób wspomnieć w modlitwie?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobranoc z Radiem Emaus.

0: Lektura w Radiu Emaus.
1: Henryk Sienkiewicz. Potop. Czyta Hubert Czarnocki. Tom trzeci, rozdział 13. Nastąpił krwawy szturm od strony Nowego Światu ku krakowskiemu przedmieściu, niezbyt szczęśliwy, ale o tyle skuteczny, że odwrócił uwagę Szwedów od szańca bronionego przez Kmicica i pozwolił zawartej w nim załodze nieco odetchnąć. Posunęli się jednak Polacy aż do Pałacu Kazimierowskiego, lubo nie mogli utrzymać owego punktu. Z drugiej strony szturmowano do Pałacu Daniłowiczowskiego i do Gdańskiego domu, również bezskutecznie. Legło znów ludzi kilkaset. Tę jedną miał król pociechę, iż widział, że nawet pospolite ruszenie z największym męstwem i poświęceniem rwie się na mury i że po owych próbach, mniej więcej niepomyślnych, duch nie tylko nie upadł, ale przeciwnie. Umocniła się w wojsku pewność zwycięstwa, lecz najpomyślniejszym dni tych wydarzeniem było przybycie pana Jana Zamojskiego i pana Czarnieckiego. Pierwszy z nich sprowadził piechotę bardzo doskonałą i tak ciężkie kartauny z Zamościa, iż Szwedzi nie mieli w Warszawie podobnych. Drugi, obsadziwszy Douglasa w porozumieniu z panem Sapiechą częścią wojsk litewskich i pospolitego ruszenia podlaskiego, nad którym Skrzetuskiemu Janowi powierzono dowództwo, przybył do Warszawy, aby wziąć udział w szturmie generalnym. Spodziewano się, a i Czarniecki dzielił tę wiarę, że ten szturm będzie ostatnim. Na szańcu zdobytym przez Kmicica ustawiono owe działa potężne, które natychmiast poczęły pracować przeciw murom i bramie i na początek zmusiły do milczenia granatniki szwedzkie. Wówczas sam generał Grodzicki zajął tę pozycję, Kmicic zaś powrócił do swych Tatarów. Ale nie dojechał jeszcze do swej kwatery, gdy już wezwano go do Ujazdowa. Król wobec całego sztabu wysławiał młodego rycerza, nie szczędził mu pochwał sam Czarniecki, ni Sapiecha, ni Lubomirski, ni hetmani koronni. On zaś stał przed nimi w podartym i zasypanym ziemią ubraniu, na twarzy całkiem dymami prochowymi okopcony. Niewyspany, utrudzony, lecz radosny, że szaniec utrzymał. Na tyle pochwał zasłużył i sławę niezmierną u obu wojsk pozyskał. Winszowali mu też między innymi kawalerami pan Wołodyjowski i pan Zagłoba. Nie wiesz nawet, panie Andrzeju, rzekł mu mały rycerz, jak wielkie i u króla masz zachowanie. Wczoraj byłem na radzie wojennej, bo mnie pan Czarniecki wziął ze sobą. Mówiono o szturmie, a potem o wiadomościach, które właśnie z Litwy nadeszły, o tamtejszej wojnie, o okrucieństwach, jakich się Pontus i Szwedzi dopuszczają, radzą tedy, jakby tam wojnę podsycić. Powiada Sapiecha, że najlepiej parę chorągwi posłać i człowieka, który by umiał być tam tym, czym pan Czarniecki był na początku wojny w Koronie. Na to król. Taki jest jeden tylko. Babinicz. Inni zaraz przyświadczyli. Ja na Litwę, zwłaszcza na Żmudź, najchętniej pojadę, odrzekł Kmicic. I sam króla jego mości o to prosić miałem, czekam jeno, póki Warszawy nie weźmiem. Szturm generalny na jutro, rzekł zbliżając się Zagłoba. Wiem, a jak się ma Ketling? Kto taki? Chyba Hasling. Wszystko jedno, bo on ma dwa nazwiska, jako to u Angielczyków, Szkotów i wielu innych nacji i obyczaj. Prawda? Odrzekł Zagłoba. A Hiszpan to ci na każdy dzień tygodnia ma inne. Powiadał mi wasz mościu w Pacholik, że Hasling, czyli tenów Ketling, zdrowy. Już przemówił, chodzi, gorączka go opuściła. Jeno jeść co godzina woła. A waść to nie byłeś u niego? Pytał Kmicic małego rycerza. Nie byłem, bom czasu nie miał. Kto tam przed szturmem ma głowę do czegokolwiek? To pójdźmy teraz. Waś pan idź naprzód spać, rzekł Zagłoba. Prawda, prawda. Ledwie na nogach stoję. Jakoż wróciwszy do siebie, poszedł pan Andrzej za tą radą, tym bardziej, że ich Haslinga zastał śpiącego. Natomiast wieczorem przyszli go odwiedzić Zagłoba z Wołodyjowskim i zasiedli w przestronnym letniku, który Tatarowie dla swego bagadyra wznieśli. Kiemlicze miód im leli stary, stuletni, który król Kmicicowi przysłał, a oni popijali go ochotnie, gdyż gorąco było na dworze. Hasling, blady jeszcze i wyniszczony, zdawał się życie i siły czerpać w cennym napitku. Zagłoba językiem laskał i pod z czoła obcierał. – Hej, jak tam te kartałny grzmią? – ozwał się nasłuchując młody Szkot. – Jutro pójdziecie do szturmu, dobrze zdrowym. Boże was błogosław. Obcej krwi jestem i służyłem, komu był powinienem, ale wam lepiej życzę. – Ach, co to za miód! Życie, życie we mnie wstępuje! Tak mówiąc, odrzucał swe złote włosy w tył i oczy błękitne wznosił ku niebu, a twarz miał cudną i pół jeszcze dziecinną. Zagłoba spoglądał na niego z pewnym rozrzewnieniem. – Waś pan tak dobrze po polsku mówisz, panie kawalerze, jak każdy z nas. Zostań Polakiem, pokochaj tę naszą ojczyznę, a zacną rzecz uczynisz. I miodu ci nie zabraknie. O indygenat też żołnierzowi nie tak u nas trudno. Na to Hasling. Tym bardziej, że szlachcicem jestem. Całe moje nazwisko jest Hasling Ketling af Elgin. Rodzina moja z Anglii pochodzi, choć w Szkocji osiadła. Dalekie to są i zamorskie kraje, a tu jakoś przystojniej człowiekowi żyć. Odparł Zagłoba. Mnie też tu dobrze, ale nam źle. Rzekł Kmicic, który kręcił się od początku niecierpliwie na ławie. Bo nam pilno słyszeć, co w Taurogach się działo. Waś panowie zaś o rodowodach rozprawiacie. Pytajcie mnie, będę odpowiadał. Często widywałeś pannę Bilewiczównę? Po bladej twarzy Haslinga przeleciały rumieńce. Co dzień, rzekł. A pan Kmicic zaraz począł na niego bystro patrzeć. Cóżeś to był taki konfident? Czego płoniesz? Co dzień, jak to co dzień? Bo wiedziała, że był jej życzliwy i usług jej kilka oddałem. To się z dalszego opowiadania pokaże, a teraz trzeba od początku zacząć. Waś panowie może nie wiecie, że nie byłem w Kejdanach wówczas, gdy książę koniuszy przyjechał i pannę ową do Taurogów wywiózł. Owóż, dlaczego to się stało, nie będę powtarzał, bo różni różnie mówili. To tylko powiem, iż ledwie przyjechali, wszyscy zaraz spostrzegli, że książę okrutnie zakochany. Bodaj go Bóg skarał, zakrzyknął Kmicic. Nastały zabawy, jakich przedtem nie bywało, a gonitwy do pierścienia i turnieje. Myślałby kto, że najspokojniejsze czasy, a tu co dzień listy biegały, przyjeżdżali posłowie od elektora, od księcia Janusza. Wiedzieliśmy, że książę Janusz przez pana Sapiehę i konfederatów przyciśnięty. O ratunek na miłosierdzie boskie błaga, bo mu zguba grozi. My nic. Na granicy elektorskiej gotowe wojska stoją, kapitanowie z zaciągami nadchodzą, ale w pomoc nie idziemy, bo księciu od panny niesporo. To dlatego Bogusław bratu z pomocą nie przychodził, ozwał się Zagłoba. Tak jest. Toż samo mówił Patterson i wszyscy osoby jego najbliżsi. Niektórzy sarkali na to, inni radzi byli, że Radziwiłłowie zginą. Sakowicz za księcia sprawy publiczne odrabiał i na listy odpowiadał i z posłami się naradzał. Książę zaś jedynie na to koncept wysilał, żeby ułożyć jakąś zabawę albo konną kawalkadę, albo polowanie. Pieniędzmi on, skąpiec, na wszystkie strony sypał, lasy kazał na mile całe wycinać, by panna z okien miała prospekt lepszy. Słowem, że naprawdę kwiaty jej pod nogi sypał i tak ją przyjmował, że gdyby była królewną szwedzką, nic by lepszego nie wymyślił. Żałowało ją z tego powodu wielu, bo mówiono, wszystko to na jej zgubę. Ożenić się książę nie ożeni, a niech ją jeno za serce chwyci, to ją dokąd chce doprowadzi. Aleć się pokazało, że to nie taka panna, którą by można doprowadzić tam, gdzie cnota nie chodzi. Oho, a co? Zawołał zrywając się Kmicic. Wiem ci to ja lepiej od innych. Jakże panna Bilewiczówna owe królewskie hołdy przyjmowała? Spytał Wołodyjowski. Z początku z uprzejmą twarzą. Lubo było widać po niej, że jakowyś żal w sercu nosi. Bywała na łowach, na maszkarach i kawalkadach i turniejach, myśląc ponoć, że to zwykły dworski u księcia obyczaj. Aleć wprędce się spostrzegła, że to wszystko dla niej. Raz się trafiło, że książę, wysiliwszy już koncept na rozmaite widowiska, zapragnął pannie konterfekt wojny pokazać. Zapalono tedy osadę blisko Taurogów, piechota broniła, książę szturmował, oczywiście wiktorię wielką odniósł, po której syt chwały upadł, jak powiadają pannie, do nóg i o wzajemność w afektach prosił. Nie wiadomo, co i tam propozuit, ale od tej pory skończyła się ich amicycja. Ona poczęła się stryja swego, pana miecznika Rosińskiego, dzień i noc za rękaw trzymać. Książę zaś? Począł jej grozić? Zakrzyknął Kmicic. Gdzie tam? Za greckiego pasterza się przebierał. Za Filemona umyślni kurierowie latali do królewca po modeliusze pasterskich strojów, powstęgi i peruki. On desperację udawał, pod jej oknami chodził i na lutni grywał, a tu powiem wać panom, co rzetelnie myślę. Kat to był na cnotę panien zawzięty i śmiało można o nim rzec, co w naszej ojczyźnie o podobnych ludziach mówią, że jego westchnienia nie jeden pański żagiel wydeły, ale tym razem naprawdę się zakochał i co i nie dziwota, bo panna więcej boginie niźli mieszkanki ziemskiego padołu przypomina. Tu Hasling zarumienił się znowu, lecz pan Andrzej tego nie spostrzegł, bo chwyciwszy się z zadowolenia i dumy w boki, spoglądał właśnie triumfującym wzrokiem na Zagłobę i Wołodyjowskiego. Znamy ją, wykapana Diana. Jeno jej miesiąca we włosach brak, rzekł mały rycerz. Co to Diana? Własne psy by na Dianę wyły, gdyby ją ujrzały, zakrzyknął Kmicic. Dlatego mrzekł nie dziwota, odpowiedział Hasling. Dobrze. Jeno za tę niedziwotę małym ogniem bym go przypalał. Za tę niedziwotę hufnalami bym go podkuć kazał. Daj waś pan spokój, przerwał Zagłoba. Pierw go dostań, potem będziesz wydziwiał. Teraz zaś daj temu kawalerowi mówić. Nieraz trzymałem wartę przed komnatą, w której sypiał, mówił dalej Hasling, i wiem, jako się na łożu przewracał, a wzdychał, a gadał do siebie, a syczał jako z bólu. Tak go widocznie żądze piekły. Zmienił się okrutnie, wysechł, może też go ta choroba już nurtowała, w którą później zapadł. Tymczasem rozleciały się po całym dworze wieści, iż książę tak dalece się zapamiętał, że się chce żenić. Doszło to i do księżnej Januszowej, która z księżniczką w Taurogach mieszkała. Zaczęły się gniewy, a kwasy, bo jak wać państwu wiadomo, miał Bogusław wedle układu poślubić księżniczkę Januszównę, byle do lat doszła. Lecz ono wszystkim już zapomniał. Tak miał przeszyte serce. Księżna Januszowa, wpadłszy w pasję, pojechała z córką do Kurlandii. On zaś oświadczył się o pannę Bilewiczównę tego samego wieczora.
2: Oświadczył się?
1: Zawołali ze zdumieniem Zagłoba, Kmicic i Wołodyjowski. Tak. Naprzód panu miecznikowi Rosieńskiemu, który nie mniej od waszmościów był zdumion i uszom własnym wierzyć nie chciał, ale uwierzywszy wreszcie z radości ledwie się posiadał, boć to dla całego domu Bilewiczów splendor niemały zradziwiła mi się połączyć. Wprawdzie powiadał Paterson, że i tak koligacja jakaś jest, ale dawna i zapomniana.